No pokaż, gdzie to jest! Szarpnął nią po raz kolejny. Debilu, jak mam ci cokolwiek pokazać, jeśli tak mnie trzymasz, że nawet palcem nie mogę kiwnąć? Wycharczała szeptem. Dobra. Peterski nieco zwolnił uścisk. Tylko bez numerów, bo cię zatłukę. Ja ci dam bez numerów. Błyskawicznie się odwróciła i precyzyjnie wbiła paznokieć w oko przeciwnika. Aaaa! Zawył Greg. Ty dziwko, zdechniesz, suko! Ryknął i złapał ją za włosy. Pierdzie! Pod wpływem szoku Łaszyńska nawet nie poczuła szarpnięcia. Nagle, ku zdumieniu Magdy, żelazny uścisk Peterskiego zwiotczał, a on sam osunął się na ziemię. No, wreszcie dostał tego swojego pieprznego zawału. Magda otarła pot z czoła. Nie, dostał tylko po łbie. Na dźwięk tego głosu Magda odwróciła się gwałtownie. Kuźwa, nie mogłeś wcześniej wykombinować, gdzie jestem? Magda, widząc Izydora, o mało nie popłakała się z ulgi. Nagle zapaliło się światło i do piwnicy wpadła cała sfora funkcjonariuszy w kominiarkach. Na początku truchtał Rishi, machając latarką na prawo i lewo. Magda, żywe ciało twoje całe? Egzotyczny funkcjonariusz z Scotland Yardu w zdenerwowaniu znów zapomniał polskiej składni. Darujcie sobie, machnęła ręką. Szczury już dawno ze strachu uciekły, a ten tu ma słabe serce. Gotowy przez was nie dożyć do procesu. Rishi, co ty tu robisz? Zapytała zaskoczona widokiem swojego gościa. Już od jakiegoś czasu działamy razem z panem Satyavatim, powiedział Kościesza, a następnie zakomunikował nagle poważnym tonem. Wychodzimy, cholera jasna. Powiedziałem wyraźnie, że masz jechać do domu. Najchętniej bym cię zlał za to, co zrobiłaś. Gdy byli już na podwórzu, Izydor przytulił Magdę. Dlaczego nie dzwonisz, tylko wysyłasz jakieś zaszyfrowane wiadomości? To kurwa nie wojna. Telefon się wyładował, jak wysłałam ci SMS-a. A z tym laniem? To nawet niezłe, powiedziała Magda i rozpłakała się z ulgi. Na podwórzu zaroiło się od policjantów i gapiów. Zaintrygowani mieszkańcy gremialnie wychodzili przed klatki, inni wyglądali przez okna. Wilski dyrygował akcją. Wojtek, Izydor przywołał zaoferowanego podwładnego. Panią Magdę trzeba odwieźć do szpitala. Ale... Magda usiłowała oponować. Nic mi nie jest. Żadne ale. Komisarz podniósł głos. Już raz nie posłuchałaś i zobacz, co się stało. Ten maniak prawie cię udusił. A poza tym... Izydor chrząknął zakłopotany, lustrując Łaszyńską od stóp do głów. Wyglądasz, jakby cię wyrwali z paszczy wilka. Wilski przygryzł dyskretnie wargi. Musi cię obejrzeć lekarz. Żadnych ale. Przyjadę potem do szpitala. Skinął na Wilskiego, który delikatnie podtrzymując Magdę, doprowadził ją do karetki. Profesorka na dołek. Reszta wycieczki ma być jutro w hotelu. Zawiadom prokuraturę, że sprawa jest zakończona i jutro rano odbędzie się wstępne przesłuchanie zatrzymanego. Dopilnuj, by ktoś w recepcji zarezerwował jakąś małą salę na uboczu, na popołudnie.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, zabójcza wycieczka.
1: Obóz w Pruszkowie, październik 1944 roku. Obozową halę numer 1 w Pruszkowie spowijał mrok jesiennego wieczoru. Było bardzo zimno. Przez nieszczelne ściany baraku, nazywanego wagonownią, wiał lodowaty październikowy wiatr. Stłoczeni w ogromnej ciasnocie ludzie tulili się do siebie, próbując dać sobie nawzajem trochę upragnionego ciepła. Ta część obozu była przeznaczona dla osób na tyle słabych i chorych, że nawet w ocenie hitlerowców nie nadawały się do wywózki na roboty czy do obozów koncentracyjnych. Gorączka, rany, zimno i głód, a przede wszystkim bezdenna rozpacz nie pozwalały na spokojny sen. Stłoczeni ludzie drzemali albo bredzili w malignie. Większość patrzyła tempo przed siebie. Zewsząd dochodziły jęki, kaszel, płacz dzieci, łkanie. Wika siedziała oparta o ścianę baraku. Tuliła w ramionach majaczącą w gorączce Lenę. Nikt tego nie widział w ciemnościach. W świetle dziennym trzeba się było pilnować, bo jakiekolwiek zauważone przez SS-manów objawy czułości skutkowały natychmiastowym rozdzieleniem. Bez cienia litości rozłączano bliskich. Zabierano dzieci, ukochane psy czy klatki z ptaszkami. Odbierano resztki nędznego dobytku. Na szczęście nocą można było sobie pozwolić na chwilę bliskości. Wika okryła drżące ciało przyjaciółki kawałkiem starego dywanu, który udało jej się znaleźć. Niepokoiła się o Teosia, który zniknął gdzieś przed zapadnięciem zmroku. Obawiała się najgorszego, że jakiś SS-man zauważył w nim nadającego się na roboty mężczyznę i zabrał go do baraku dla osób oczekujących na wywóz. Nagle leżąca do tej pory bezładnie Lena złapała ją spazmatycznie za rękę. Wika spojrzała na jej twarz i w półmroku dostrzegła błyszczące od gorączki ogromne oczy.
2: Co, kochanie, jak się czujesz?
1: Spytała cicho, nachylając się.
2: Wika? Tak, jestem przy tobie, jestem.
1: Przytuliła mocniej ukochaną Lenę.
2: Gdzie Teoś?
1: Chora, zdjęta nagłym przerażeniem, usiłowała wstać.
2: Poszedł do latryny. Skłamała przyjaciółka. Zaraz przyjdzie, już spokojnie, spokojnie. W tym momencie koło nich pojawił się Teoś i cichutko ukucnął.
3: Gdzie byłeś? Bałam się o ciebie.
1: Spytała Wika z ulgą pomieszaną w głosie z tonem nagany.
2: Ciociu, możemy uciekać. Spotkałem polskiego lekarza. Przyjdzie tu za godzinę. Powiedział, że zna was jeszcze sprzed wojny, to znaczy znał wujka Zarzyckiego. Wyprowadzi nas przez jakąś furtkę od strony ulicy Warsztatowej, szeptał jej do ucha. Chodź, zabieramy ciocię Lenę i biegniemy. Pełen dziecięcego entuzjazmu już chciał wstawać.
3: Cicho, siedź i się nie ruszaj, bo zwrócisz na siebie uwagę. Powiedziałeś, że mamy godzinę.
2: To dobrze, zrobi się jeszcze ciemniej.
1: Nachyliła się nad Leną.
2: Kochana, słyszysz? Możemy uciekać.
1: Chora leżała chwilę nieruchomo. Wika przeraziła się, że przyjaciółka umarła. Nagle otworzyła oczy i spojrzała na nich całkiem przytomnie. Spazmatycznie i z dużą, jak na takie osłabienie siłą, złapała połę płaszcza koleżanki, z wysiłkiem uniosła się i zbliżyła twarz do jej ucha.
2: Wika, Wika, posłuchaj mnie, proszę. Ja umieram. Nie dam rady.
1: Słysząc to, Teoś chciał zaprotestować, ale został uciszony stanowczym gestem. Jego opiekunka wiedziała, że to koniec. Tak często towarzyszyła konającym w czasie powstania, że doskonale potrafiła rozpoznać ten moment.
0: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

0: gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Umierający byli jak dogasające świece, które w ostatnim momencie rozbłyskują na moment silnym płomieniem. Jakby organizm w ostatnich chwilach mobilizował się, by pożegnać ten świat. By człowiek miał szansę coś ważnego przekazać przed ostatnim tchnieniem. Nachyliła się jeszcze bardziej, by nie uronić ani jednego słowa ukochanej towarzyszki wojennej niedoli. Ja już tu zostanę. Mój czas się kończy. Wy musicie uciekać. Chcecie o coś prosić. Lena z ogromnym trudem sięgnęła za połę płaszcza, wyciągnęła brezentowe zawiniątko i podała wice. To mój pamiętnik i jeszcze jedna książka, dla mnie bezcenne. Są wiadomością dla mojej siostry w Anglii. Przerwała na chwilę, bo jej ciało przeszył paroksyzm bólu. Po chwili znowu zaczęła mówić, ciężko dysząc. Jeżeli przeżyjesz, przysięgnij, że ją odnajdziesz i jej to przekażesz. To, co tam jest ukryte, to mój testament i szansa na nowe życie. Oddasz? Proszę. Gwałtownie chwyciła rękę przyjaciółki. Oczywiście, Leno, przysięgam na moje życie, że jeżeli los pozwoli, to oddam to wszystko twojej siostrze. Wika przytuliła ją jeszcze mocniej. Lena osłabła. Jej ciało ponownie zwiotczało, oczy znów zaszły mgłą. Nagle już półprzytomna zaczęła cicho wołać: Bruno, kochany, ukryłam go, schowałam. Bułgarii nie oddałam. Kochany, idę już do ciebie. Razem wrócimy po nasz skarb. Wrócimy do Warszawy. Wrócimy. Nagle ucichła. Jej oczy stały się puste. Ciało znieruchomiało. Przyjaciółka pocałowała ją delikatnie w czoło i dłonią zamknęła powieki. Ciociu, ciociu, nie umieraj! Błukał chłopiec. Teoś, weź się w garść. Lekarz już jest. Wika zobaczyła skradającą się w ciemności sylwetkę. Jeszcze raz pocałowała przyjaciółkę, wzięła chłopaka za rękę, upewniła się, że książki powierzone przez Winnicką są schowane za koszulą i wyszła za przewodnikiem z baraku. Wychodząc, nie zauważyli, że kobieta leżąca parę osób dalej bacznie ich obserwuje spod przymrużonych powiek. Kiedy zamknęły się drzwi baraku, uniosła się na rękach i zaczęła się czołgać w stronę Leny. Zagryzła wargi, bo potworny ból z powodu złamanej nogi utrudniał każdy ruch. Wreszcie padła, zmęczona, koło ciała Winnickiej. Nie zdając sobie sprawy, że kobieta jest już martwa, szarpnęła nią bezceremonialnie. Gadaj, suko, gdzie go ukryłaś? Gardelli zawsze miał być mój i naszyjnik też, syczała z nienawiścią. Głowa Leny opadła do tyłu. Miuta Kosobucka zdała sobie sprawę, że rozmawia z trupem i z odrazą odepchnęła ciało dawnej rywalki. Odnajdę ich. Odnajdę, choćbym miała szukać całe życie. Poprzysięgła sobie. Chciała wstać i biec za uciekinierami, lecz nagle przeszywający ból powalił ją na podłogę. Wika i Teoś razem z ich wybawcą cichutko wymykali się furtką poza teren obozu.

0: To już niemal godzina trzecia, więc czas na kolejne wydanie faktów, wyjątkowo istotne dla mieszkańców Krakowa. Prosimy o uwagę. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Znamy już oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Zgodnie z sondażowymi przewidywaniami do drugiej tury przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jest szansa na powrót do rozmów USA-Iran. Donald Trump nie wyklucza jednak kolejnych ataków. Zakopane chce zmienić reklamy w krajobraz Tatr. Muzeum rusza tam z nietypową akcją. W Krakowie oficjalnie wiadomo już, kto powalczy o prezydenturę miasta. W pierwszej turze wygrał Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską. Gibała zdobył 36,38% głosów, Piątkowska 29,91%. To właśnie oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Trzeci wynik uzyskał Michał Drewnicki z PiS. Miał 17,5%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Przedterminowe wybory były konieczne, przypomnijmy, po odwołaniu w referendum poprzedniego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Jest szansa na powrót do rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump zapowiedział, że kolejna runda negocjacji może odbyć się już w tym tygodniu, a nawet być może już dziś. Jednocześnie amerykański prezydent nie wyklucza wznowienia ataków na Iran. Teheran deklaruje gotowość do negocjacji, ale Trump odrzucił irańską propozycję otwarcia cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady i sankcji na eksport ropy. W negocjacjach pośredniczą Katar i inne państwa regionu.
1: To są fakty RMF FM.
0: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić te szpecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do akcji.
2: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Tatr widzianej z równi Krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
0: Zachęca Hubert Czerepok. A teraz z południa kraju przenosimy się daleko północ, bo przełom września i października to dobry czas, aby zacząć morsować. Wtedy temperatura pozwala na adaptację, radzi pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, która morsuje już od 20 lat. Pierwsze wejście powinno być z grupą i po sprawdzeniu, czy nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych.
3: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę i jest super. Grupa daje tą siłę, tego powera.
4: Teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
3: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są czerwone, mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
0: Z panią Ewą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wysokie ceny paliw nie chcą opuścić pylonów. Ekonomiści ostrzegają, że kierujemy się w stronę coraz wyższej inflacji. Przypomnijmy, w sierpniu wzrost cen towarów i usług wyniósł 3,4% licząc rok do roku. Analitycy nie mają wątpliwości, że wskaźnik ten będzie szybko rosnąć. Jak szybko i czy czeka nas drożyzna na sklepowych półkach? O tym z głównym ekonomistą banku Crédit Agricole, doktorem Jakubem Borowskim, rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
5: Czy Polska się jeszcze trzyma przed tą inflacją i rzeczywiście wykazuje jakąś odporność na to, bo takie też były głosy, że my sobie całkiem z tymi cenami paliw radzimy nieźle, to znaczy inflacja nam wzrosła, no ale jeszcze celu nie przekroczyliśmy. Czy chroni nas po prostu jeszcze tania żywność i nie widzimy tego w tej głównej liczbie jeszcze?
6: No my już widzimy to w głównej liczbie, dlatego że widzimy szybki wzrost cen paliw dwucyfrowy. I on przyspieszy wyraźnie w wrześniu. Inflacja w związku z tym najprawdopodobniej wzrośnie z tych 3,4% do powyżej 3,5%, czyli tej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Żywność natomiast oczywiście pomaga w tym sensie, że mamy do czynienia ze spadkiem cen żywności, który się już utrzymuje kilka miesięcy. Ten spadek cen żywności nie jest tylko polską specyfiką. W całym regionie, na ten region też sobie patrzymy, Węgry, Czechy, mamy spadki cen żywności. One też tam pomagają utrzymać tę relatywnie niską inflację, albo inaczej ograniczyć wzrost inflacji. To jest zbieg wielu korzystnych okoliczności. jak sobie rozbijemy te ceny żywności, ten koszyk żywności, no to widzimy tam kilka takich korzystnych tendencji, też globalnych, które sprawiają, że mamy niską dynamikę cen mięsa, mamy relatywnie niską dynamikę na tle historycznym cen mleka czy produktów mlecznych. Warzywa. Tu też byliśmy zaskoczeni relatywnie niską dynamiką, mimo niekorzystnych warunków meteorologicznych w pierwszej części roku, które sygnalizowały, że będziemy mieć wyraźnie wyższą presję inflacyjną. Więc to się tak bardzo ładnie ułożyło. Natomiast nie możemy zakładać, że za rok się powtórzy. Plus oczywiście pewną rolę odgrywają tutaj sieci detaliczne. Tam jest bardzo duża konkurencja i presja ze strony tych sieci detalicznych na dostawców, żeby cen nie podnieść.
5: Kiedy to rozlewanie w taki widoczny dla konsumenta sposób może się rozpocząć? Bo wydaje się, że teraz jeszcze tego konsument aż tak nie odczuwa. No i pytanie, czy to będzie ta jesień, zima, czy może przeciwnie nawet. Może jesień i zima jako ten gorący okres konsumencki trochę nas będzie przed tymi cenami chronić.
6: Tutaj bardzo ważna jest taka atmosfera podwyżkowa, to znaczy sytuacja, w której jakby wszyscy uznają, że podwyżki cen są usprawiedliwione, że one są uzasadnione, że przecież koszty wzrosły, to jest oczywiste. Nikt już wtedy specjalnie nie zadaje sobie pytania, idąc na przykład na jakiś bazarek i kupując droższe warzywa, dlaczego one są droższe. No przecież wiemy, mamy wyższe ceny energii. Dlatego sądzę, że to jest perspektywa kilku miesięcy, że ta transmisja będzie przebiegać, że ten szok będzie się rozlewał. Nie liczyłbym tutaj jakoś na te wydarzenia, które przed nami. Konkurencja oczywiście tak i zapewne ta presja ze strony sieci się utrzyma, ale jeśli powstanie taka ogólna atmosfera podwyżkowa, no to będziemy obserwować po prostu wzrosty cen, które będą miały szeroki zakres.
5: Czy przed tymi efektami mogłaby nas uchronić podwyżka stóp procentowych w listopadzie o, no, jak sądzę, 25 punktów bazowych?
6: Podwyżki stóp procentowych oddziałują w kierunku słabszego popytu, dlatego że gospodarstwa domowe wtedy oszczędzają więcej. Wyższy koszt pieniądza oznacza wyższy koszt finansowania, a więc wyższy koszt kredytów, to oznacza ograniczenie popytu w gospodarce. No i wyższe stopy procentowe sprzyjają mocniejszemu kursowi złotego. Mocniejszy kurs złotego to są niższe ceny w imporcie. Import staje się wtedy tańszy, więc oczywiście tak, to jest standardowa reakcja polityki gospodarczej, w tym przypadku polityki pieniężnej, na wyższą inflację. Tym bardziej, że do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, a więc do tego wzrostu cen żywności, dokłada się jeszcze kurs. Czyli jeżeli mamy wzrost cen ropy, mamy wzrost cen paliw, to ten wzrost jest tym szybszy, im głębsze jest, silniejsze jest osłabienie kursu złotego. Więc absolutnie podwyżki stóp procentowych przeciwdziałają deprecjacji kursu, osłabieniu kursu złotego i w związku z tym mają wpływ antyinflacyjny, ale uwaga, no, ten wpływ znowu odczuwalny jest w dłuższej perspektywie. I my wiemy, że najsilniejszy wpływ takich podwyżek stóp na inflację widzimy dopiero po wielu kwartałach. Dostosowania, które następują w gospodarce w reakcji na wyższe stopy trwają. Te stopy muszą się przenieść najpierw na stopy procentowe na rynku finansowym. Potem muszą się przenieść na decyzje gospodarstw domowych, przedsiębiorstw o tym, czy odłożyć więcej, wziąć kredyt, nie wziąć kredytu. To z kolei musi się przenieść na popyt. Jak się przenosi na popyt, to się przenosi na ceny, na sytuację na rynku pracy, na presję płacową. To wszystko trwa, wiele miesięcy, więc podwyżka o 25 punktów bazowych w listopadzie, to jest nasza prognoza już od pewnego czasu, ona nie będzie miała istotnego wpływu na inflację w krótkim okresie. Ona nawet nie będzie miała istotnego wpływu na inflację w dłuższej perspektywie. Żeby ten wpływ był wyraźny, no to Rada Polityki Pieniężnej musiałaby podnieść stopy procentowe o co najmniej 1 punkt procentowy.
5: Panie doktorze, czy na przykład taki ruch by mógł pan zasugerować, że w listopadzie podnieśmy o punkt, bo nie dość, że inflacja się wymyka spod celu, to jeszcze mamy słabego złotego już w tej chwili, no bo mamy dolara dziś po 3,85 już, więc...
6: Taka jest nasza prognoza. My musimy odróżnić tutaj dwie rzeczy. To, co my prognozujemy, od tego, co ja mogę uznawać za działanie właściwe. Prognozując, kieruję się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, a więc tym, co członkowie Rady, a precyzyjnie większość członków Rady, będzie uznawało za działanie właściwe. Sądzę, na dziś, w świetle deklaracji płynących z Rady Polityki Pieniężnej, samego prezesa NBP, że listopad jest tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Natomiast sądzę, że ta podwyżka powinna nastąpić wcześniej. To znaczy uważam, że my już jesteśmy w tym środowisku proinflacyjnym. Struktura inflacji pokazuje, że mamy dość wysoki poziom inflacji bazowej. Tu trzeba bardzo mocno podkreślić jedną rzecz. Celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego jest 2,5%. Celem inflacyjnym nie jest pasmo 1,5 do 3,5. Gdyby tak było, to inflacja 3,3% utrzymująca się przez 2 czy 3 lata byłaby dla Narodowego Banku Polskiego satysfakcjonująca, a to by oznaczało, że my byśmy wszystkie nasze oczekiwania inflacyjne dostosowali do właśnie tej inflacji. A przecież nie to było intencją Rady Polityki Pieniężnej, która ustalała cel i powiedziała 2,5%. W dłuższej perspektywie inflacja powinna zbiegać do 2,5%. My już jesteśmy dość daleko od celu. I uważam, że to zacieśnienie polityki pieniężnej, biorąc pod uwagę silny popyt, mamy komfortową sytuację. Rada Polityki Pieniężnej moim zdaniem ma komfortową sytuację, dlatego że gdyby było tak, że mamy silny szok surowcowy, wzrost cen nośników energii, wzrost inflacji, ale jednocześnie mamy słaby wzrost gospodarczy, mamy stagnację, w skrajnej sytuacji recesję, to jest zawsze problem decyzyjny dla banku centralnego, no bo tu jest dylemat, na ile mamy wspierać wzrost, na ile mamy walczyć z inflacją. Oczywiście walka z inflacją jest priorytetem, ale przecież te recesyjne tendencje, one będą obniżać inflację, więc jest pytanie, jak zareagować. Tutaj sytuacja moim zdaniem jest klarowna. Mamy szybki wzrost gospodarczy na 3 z plusem, mamy silny wzrost popytu krajowego, mamy otoczenie gospodarcze, które nam się szybko poprawia i mamy inflację, która rośnie, w szczególności rośnie inflacja bazowa. Tu w zasadzie pole manewru moim zdaniem jest bardzo niewielkie.
0: Z głównym ekonomistą banku Crédit Agricole, doktorem Jakubem Borowskim, rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dwanaście minut po godzinie trzeciej, poniedziałek, 28 września i my już startujemy z pierwszą kawą z RMF FM. Wiem, że dla niektórych to jeszcze za wcześnie, ale są tacy, którzy już potrzebują dodatkowej energii i to macie w tym programie z najlepszą muzyką oczywiście. Dwa jelenie walczą na ulicy w Zakopanem. Film znów robi furorę w sieci, tylko jest jeden szczegół, którego większość nowych postów nie uznaje. O tym za chwilę.

Michiko poprawia nastrój w drodze o tak niełatwej porze. 23 minuty po godzinie 3:00 tu RMF FM i na początek naszego poniedziałkowego spotkania film z jeleniami walczącymi na ulicy w Zakopanem. I jeśli właśnie pomyśleliście, ale historia, to historia rzeczywiście, tylko sprzed 2 lat. Nagranie pochodzi z września 2024 roku, teraz dostało drugie życie i znów krąży jako świeży news. I na stronach, i na socialach. Ale trzeba przyznać, przy takim porożu to jelenie mają pierwszeństwo z każdej strony.

0: Ekipa RMF FM nie śpi razem z wami i już podrzucamy tematy na bardzo późną noc albo bardzo wczesny poranek. Karku, oglądałeś mecz w piątek Polaków?
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście,
0: i co, podobało ci się?
1: No ja już się nastawiam na kolejne mecze, powiem ci, na to, co się będzie działo dzisiaj wieczorem.
0: No właśnie, bo Polska zagra ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów.
1: Tak, biało-czerwoni wracają dziś na stadion. Co ciekawe, na którym pół roku temu stracili szansę na awans do Mistrzostw Świata.
0: No to może być postrzegane jako rewanż, ale z tego, co wiem od naszego dziennikarza sportowego, raczej reprezentanci tak nie patrzą. Mimo wszystko w marcu Szwedzi wygrali z Polakami 3-2 właśnie w barażu Mundial.
1: No teraz stawką są punkty w Lidze Narodów. Polska na inaugurację, przypomnijmy, bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną, a Szwecja pokonała Rumunię 2-1.
0: No i trochę tam kontuzji nałapali Szwedzi. Dziś będą bardzo osłabieni.
1: Dokładnie tak. Z powodu kontuzji w piątkowym spotkaniu z Rumunią nie zagra dziś m.in. obrońca Szwedów Emil Holm. I to może być okazja do przełamania złej pasy, bo przypomnijmy, że Polacy nie zdołali pokonać Szwedów na ich terenie od 1930 roku.
0: No to trzymamy kciuki za naszych. Początek meczu o 20:45.

Pierwsza kawa z RMF FM. Wracam jeszcze na moment do tematu meczu ze Szwecją. Na boisku nie zabraknie... Zabraknie nie tylko obrońcy Holma, napastnik Izak i obrońca Ekdal też opuścili zgrupowanie kadry naszych przeciwników. No, warunki na wygraną robią się same. Póki co trzeba wygrać ze zmęczeniem. Za 10 minut będzie godzina czwarta, gdzie nad ranem mgły będą utrudniać ci jazdę. Sprawdzę w prognozie pogody tuż po faktach RMF FM.

niecałe 4 minuty i będą fakty RMF FM o 4, a w nich informacje z Bliskiego Wschodu, dla odmiany optymistyczne. Słuchajcie nas już za moment.

0: Punktualnie o godzinie 4:00. Mamy dla was fakty w RMF FM. W studio Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Ropa znów płynie szerzej przez cieśninę Ormus. Eksport Bliskiego Wschodu rośnie, lecz daleko mu do stanu sprzed wojny. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany przez policję za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Złoci medaliści wrócili do kraju. Tłum fanów witał naszych siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Powoli odbija eksport ropy z Bliskiego Wschodu. We wrześniu kraje regionu wyślą niemal 13 milionów baryłek dziennie. Najwięcej od początku wojny z Iranem w lutym. To przede wszystkim efekt większego ruchu przez cieśninę Ormus. Według danych firmy Kepler w tym miesiącu przepłynie tamtędy niemal 7,5 miliona baryłek ropy dziennie. Mocno zwiększyła eksport Arabia Saudyjska, to do około 5,5 miliona baryłek. Obecnie spełna 2,5 miliona w sierpniu. Saudyjczycy przekierowali część dostaw do portów nad Zatoką Perską po atakach, które uszkodziły rurociąg prowadzący do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Mimo odbicia eksportu regionu, wciąż jest około 6 milionów baryłek dziennie niższy niż przed wojną. W Krakowie zaczyna się druga odsłona walki o prezydenturę miasta. Według oficjalnych wyników w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Głosowanie zaplanowano na 11 października. Gibała zapowiadała walkę o Kraków dla mieszkańców i samorząd z dala od partyjnej polityki. Piątkowska z kolei mówi o 2 tygodniach ciężkiej pracy i chce przekonywać do wizji Krakowa bezpiecznego, stabilnego i transparentnego. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczek. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
3: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
2: 27-letni Polek został zatrzymany na Malcie w sprawie prawdopodobnego morderstwa. Jak podają lokalne media, w miejscowości St. Julians znaleziono ciało 31-letniego Marokańczyka. Co jeszcze wiemy o tej sprawie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Lokalny dziennik Times of Malta podaje, że według świadków dwaj mężczyźni wdali się w bójkę. Marokańczyk miał zostać uderzony pięścią, przewrócić się, uderzyć o beton i rozciąć głowę. Według lokalnych źródeł zatrzymany Polak to zawodowy bokser, który na Malcie przebywał na wakacjach. Policjanci zatrzymali go po analizie nagrań z monitoringu. Polak ma zostać przesłuchany i złożyć zeznania. Pytania o tę sprawę wysłałem już do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: Sukces biało-czerwonych w faktach RMF FM.
2: Mistrzostwa Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili wczoraj do kraju, a na lotnisku Chopina w Warszawie zostali powitani przez tłum fanów. Potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
6: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
7: No, tu ostatniego, powiedzmy, gwizdka, 8 dni, także czas płynie powolutku w domu, na spokojnie gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
2: Z Kamilem Samaniukiem rozmawiał Cezary Dziwiszek. No ten urlop długo nie potrwa, bo wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi siatkarzy rusza w połowie października. Z kolei w miniony weekend w Gdyni zostały rozdane jedne z najważniejszych nagród filmowych w Polsce. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
8: Czesław Miłosz powiedział, tak, napisał taki piękny wiersz o tym, do czego służy twórca. Ja się podpisuję pod tym jego wierszem. On powiedział, sekretarzem jestem. Jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą i czekam na kolejne takie piękne historie, które do mnie, mam nadzieję, przyjdą, jeżeli będę miał wystarczająco otwarte serce.
2: Srebrnymi Lwami z kolei doceniono Powiedz mi, co czujesz o młodych ludziach u progu dorosłości. A najlepszy reżyser to zdaniem jury festiwalu w Gdyni Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na wschodzie teraz około 4 stopnie, w centrum 5-7, na zachodzie 8-10. Mgły mogą ograniczać widzialność nawet do około 200 metrów, przede wszystkim na wschodzie i południu. Kierowcy, uważajcie. Rano lokalnie jeszcze te mgły zostaną, później dużo słońca, od około 17 stopni na północy i wschodzie do 23 na zachodzie. I taka aura przez najbliższe dni. A w Krapkowicach pojawiła się renia. Waży 918 kg i właśnie została rekordzistką Polski. Za kilka minut poznacie ją bliżej. Maciek Rybak, dzień dobry. 5 minut po 4:00. Pierwsza kawa z RMF FM i najlepsza muzyka.

Kuba i Kuba w RMF FM na kwadrans po czwartej. A teraz sprawa wagi ciężkiej z Opolszczyzny. Na festiwalu w Krapkowicach w ten weekend padł rekord Polski. Pobiła go Renia w konkursie na największą dynię. No poważnie, ktoś nazwał ważącą ponad 900 kg dynię Renia. No to jak masa małego samochodu. Niby jedna dynia, a laweta przestaje być przesadą. Teraz Britney Spears. A za kilka chwil zagram ci gitarowy blues.

na dyżurze. Czas płynie inaczej. Jeżeli masz teraz spokojniejsze kilka minut, to by trwały jak najdłużej. Mrozu i Kacperczyk z nowością w RMF FM. 33 minuty i będzie piąta.

Poniedziałek, 28 września, dzień dobry, a kto już wstał? RMF na ciebie czeka. Trzy wydarzenia, których lepiej nie pominąć po weekendzie, to dla ciebie zaraz przedstawię.

0: Jeżeli przegapiliście weekend, nadrobicie go teraz z RMF FM.
1: 3.
0: Złote Lwy dla filmu Przez ścianę. Najważniejszą nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobył film Macieja Sobieszczańskiego. Wyobraź sobie, że twoja miłość siedzi w więziennej celi obok ciebie, a rozmawiać możecie tylko za pomocą alfabetu Morsa. Już sam opis brzmi mocno.
1: 2.
0: Za granicą papież. Francja przez dwa dni miała naprawdę ogromne tłumy wokół Leona XIV. W sobotę na mszy w centrum Paryża miało być około 700 tysięcy ludzi. To prawie tyle, ile mieszkańców Krakowa.
1: 1.
0: Kraków właśnie nie wybrał jeszcze prezydenta. Będzie druga tura. Arku, mamy wyniki oficjalne. Kto ma szansę zasiąść na fotelu prezydenta?
2: O to powalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Z kolei za popieraną przez KO i PSL senator Piątkowską opowiedziało się niemal 30% wyborców.
0: No i jeszcze frekwencja?
2: Niosła 43,5%.
0: A druga tura wyborów przedterminowych zaplanowana jest na 11 października.
1: Pierwsza kawa z RMF FM.

już pod koniec dnia. Widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia.

piekarniach. Dzień zaczyna się dużo wcześniej niż w większości domów. Dla was Sarsa RMF FM właśnie teraz na 12 minut przed piątą. I SMS pod 3322. A gdzie złoto siatkarzy? No gdzie? No jeżeli chodzi o medal, to na szyi, chociaż teraz to mogą spać, bo zmęczeni są po tych mistrzostwach Europy. O siatkarzach też będzie w faktach RMF FM o piątej, a po piątej sprawdzimy, kto był 5 razy jedną piłkę od przegrania seta, a dzisiaj gra o finał. Hubert Hurkacz, o której wraca na kort? Szczegóły wkrótce.

Energia, tego potrzebujecie nad ranem. Jeżeli właśnie wstajecie, Roxy White 2115 to zagwarantowali w RMF-ie na niespełna 6 minut przed godziną 5. A teraz wchodzi ona, Beata Kozidrak.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wysłucham każdego, ale nie dam się łatwo zbyć.
2: Co się dzieje w tej chwili?
3: Kompletnie nie mam pojęcia.
4: Tak, pan nie ma pojęcia. No wiceprezesem pan jest. Chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
2: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę.
4: Panie prezesie, jak tankuję, to płaczę. Niech pan coś z tym
2: rozmawiamy na ten temat.
5: Dzisiaj mam wrażenie, nie mogę skończyć jednego zdania.
4: Proszę kończyć.
6: Poranna rozmowa, czyli Tomasz Terlikowski kontra politycy. Dziś po 8 w RMF FM.
7: Za chwilę wybije godzina 5. Czas na fakty w RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Słuchamy.
8: Za 2 tygodnie mieszkańcy Krakowa ponownie ruszą do urn. 11 października odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta miasta. Kolejna tragedia na polskich torach. Pociąg relacji Kraków-Poznań zderzył się z autem na niestrzeżonym przejeździe. Zginęła jedna osoba. Kobiety bohaterkami maratonu warszawskiego. Padł rekord trasy. Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 36,38% głosów. Druga jest Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. To właśnie oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Oficjalne wyniki po drugiej w nocy podała Państwowa Komisja Wyborcza. Wrócimy do nich jeszcze w porannym wydaniu faktów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopydłowie, w powiecie wieluńskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się wczoraj z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, jedna została ranna.
9: W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
8: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, przekazał Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Okoliczności śmierci mężczyzny teraz bada prokuratura.
0: Fakty na sportowo.
8: Kobiety głównymi bohaterkami 48. maratonu warszawskiego. W stolicy padł rekord, kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 24 minut. Ale w czołówce biegu nie zabrakło Polek. Najlepszy wynik miała Anna Bodnar. Na metę dobiegła 30 minut później.
10: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
11: Były momenty kryzysu?
10: Tak, od 36 kilometra cały czas.
11: I jak sobie pani z tym dała radę? Bo to jednak ponad 6 kilometrów.
10: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2. I jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
8: Usłyszał na mecie maratonu warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin 9 minut i 19 sekund. W finale zagraliśmy swoją siatkówkę, dlatego wygraliśmy. Tak zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy komentował w radiu RMF24 Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. Przypomnijmy, biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. A były zawodnik wskazywał, że mecz był bardzo zacięty już od samego początku.
12: Ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Tam zagrała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy. I mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u to było niesamowite wygrać tak. Partię.
8: Z Piotrem Gruszką rozmawiał w radiu RMF24 Bogdan Zalewski. Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Tak przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
13: Proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
14: Tak jak się zanurzy? Ci ile czasu być?
13: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
14: Przyjemniejsze wejście.
13: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
8: Ja do wejścia do morza poczekam jeszcze do kolejnego lata, ale jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, co bardzo ważne, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym. Na zegarach już 4 minuty po 5, zbliża się poranne wydanie faktów. Od 5.30 zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Stając o tej porze w nienagrzanym mieszkaniu, można się trochę poczuć jak mors. A poniedziałek robi nam pogodowy numer. Zacznie jesiennie, skończy prawie letnio. Teraz miejscami tylko 4-5 stopni, gęsta mgła. Rano nadal lokalnie mleko na drogach, ale później dużo słońca i na zachodzie nawet 23 stopnie w cieniu. Czyli rano kurtka, po południu pytanie, po co ja ją w ogóle brałem? Pierwsza kawa z RMF FM, prawie 5 minut po 5, Maciek Rybak, dzień dobry. W poniedziałek, 28 września, o tym, że siatkarze ponownie zostali mistrzami Europy w siatkówce, wie już chyba cała Polska, a nawet cały świat. A jakie jeszcze wydarzenia sportowe mogły was ominąć? Zróbcie pierwszą kawę i nadrobimy weekend. A wcześniej najlepsza muzyka. Pani P.

0: Kwadrans po piątej. Trzy wydarzenia weekendu sportowe do pierwszej kawy z RMF FM.
1: Trzy.
0: Hubert Hurkacz nie zwalnia tempa w Chinach. W niedzielę ograł Lloyda Harrisa 7-6, 6-4, a w tiebreaku pierwszego seta obronił 5 set boli. Dziś o 13 gra z Denisem Szapowałowem o finał.
1: Dwa.
0: Katarzyna Niewiadoma Fini, wicemistrzynią świata, nasza kolarka, zdobyła srebro w wyścigu w Montrealu.
1: 1.
0: No a Polska mistrzem Europy w siatkówce, tak ich witano na lotnisku. Naszych siatkarzy. No te podziękowania oczywiście też dla wszystkich, co już zrzucili z siebie kołdrę. Pierwsza kawa z RMF FM i gramy dalej.

Na pobudzenie porządne, to z RMF-em w poniedziałek może się udać dzięki takim dźwiękom Another Talk to You. 23 minuty po 5, 5.30 startują poranne wydania faktów, bądźcie koniecznie z nami. W nich oczywiście temat numer 1 będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie.

0: Za minutę fakty RMF FM. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ale obiecaj nam, że w faktach tak? Nie będzie nic o podatkach.
1: O podatkach? Dobrze, o podatkach nie będzie.
0: No, to będziemy słuchać.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: 5.30 na zegarze, czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Gorąco zapraszam, witam. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie za 2 tygodnie, 11 października. Pojedynek Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Za moment szczegóły. W faktach oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. Jest poniedziałek, 28 września. Zapraszam na poranne fakty RMF FM. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. We wczorajszym głosowaniu w pierwszej rundzie uzyskali Łukasz Gibała 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 43,5%. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych Łukasz Gibała w wywiadzie dla Polsat News i RMF FM mówił, że liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
4: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
5: No dobrze, ale będzie to walka o wyborców także innych kandydatów. Jest jakiś sposób na przekonanie ich do swoich racji?
4: Sposób jest prosty. Rozmawiać z ludźmi, mówić, że jest szansa na to, żeby Kraków był inaczej zarządzany, żeby było mniej kolesiostwa, mniej partyjniactwa, żeby było racjonalnie wydawane pieniądze.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Monika Piątkowska zapewniała z kolei, że cieszy ją uzyskany wynik.
6: Jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
7: A czy spodziewała się pani właśnie takiego wyniku? Takiej różnicy jednak, bo jest to różnica.
6: Walczyłam niezwykle zacięcie o drugą turę. Przypominam, że kilka tygodni temu miałam 4. miejsce w sondażach. Dzisiaj jest to druga tura, drugie miejsce.
1: Mówiła Monika Piątkowska, z którą rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. A jakich zmian potrzebuje Kraków? O to zapytaliśmy mieszkańców.
8: Kraków potrzebuje prawdziwej debaty o tym, jakie są jego problemy. Jak wyjść z tego długu, który jest w naszym mieście?
9: Żaden kandydat chyba nie opowiada się przeciwko prohibicji.
1: Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Krakowie, informuje na Telegramie burmistrz tego miasta Ihor Terechow. Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. To poranne fakty RMF FM w poniedziałek, 28 września. To powyborczy poniedziałek w Krakowie i właśnie w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenckich poświęcimy najwięcej miejsca. Reporterzy RMF FM od rana już na stanowiskach w Krakowie. Zapraszamy na nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 Piotr Selak przepyta Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Godzinę później poranna rozmowa Tomasz Terlikowski i zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała. Ale nie samymi wyborami w Krakowie Polska właśnie żyje. Wrócimy oczywiście do triumfu naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy i owacyjnego powitania w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Sprawdzimy też, co słychać u studentów na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
10: Ja w akademiku mieszkam, to już jest wielkie przeprowadzanie się, wszędzie dużo studentów.
1: Zapraszam na nowe fakty RMF FM już o 6:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A 6:00 za 27 minut. To co, jakaś najlepsza muzyka na pobudzenie? Proszę bardzo, na RMF zawsze możecie liczyć.

0: Ring My Bell w wersji w poniedziałkowy poranek, znanej też jako Ring My Budzik. No, kto już ten budzik odstawił i jest na nogach? Brawo wy! Tu RMF FM. No i nie tylko Kraków miał wczoraj wybory przedterminowe, one też w Rokietnicy koło Poznania. Tam wybory na wójta gminy. I co Rokietnica? Nie spodziewaliście się, że o was w mediach będą mówić? A tu proszę, niespodzianka, są już dane ze wszystkich 11 obwodów głosowania. 51% zdobywa Klapiński Arkadiusz. Czy to dobrze, czy to źle? No nie wiem, w gminie Rokietnica nie mieszkam. To już zostawiam wam, tak samo jak antenę zostawiam ekipie Wstawaj Szkoda Dnia. Maciek Rybak, dzięki za dziś. Do usłyszenia po trzeciej.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Po reklamie.
5: Budzisz się i masz RMF FM.

0: Jakże tak niezorientowany zapyta, co babie lato? A my powiem, że to i owo całodobowo. Tak,
1: bo masz babie lato placek. Dokładnie. Nawet było takie słynne powiedzenie.
0: Tak, dlatego jej lato i powiewo, a my o tym gramy i śpiewamy, ale to też nic co ludzkie nie może być na mocy.
1: 4 minuty i będzie 6 i fakty w RMF FM. A o czym dzisiaj w programie? No między innymi wieczór wyborczy w Krakowie. O tym już wspominaliśmy i oczywiście ten temat będzie się przewijał.
0: Ale też będą bardzo ważne informacje dla kierowców. Sprawdzimy też, co się dzieje z ropą na całym świecie. A ropa to jest wiadomo, prawda?
1: Ropa To jest,
0: rozumiecie? To są
1: minerały, to się wszystko tam rozpuszcza.
0: To jest krew w tym krwiobiegu zwanym gospodarką. To jest też ważne.
1: Tak,
0: to...
1: i on wpływa na inflację.
0: Tak, a potem na to, co robicie na stacjach i ile płacicie.
1: Właśnie, więc dlatego, słuchajcie, cały czas o was myślimy, cały czas jesteśmy z wami i cały czas gramy wam najlepszą muzykę.
0: Proszę bardzo.

0: One Republic, Counting Stars, RMFFM. To za nami. A przed nami? A przed nami kolejne spotkanie z porannymi faktami, oczywiście, w RMFFM. Ewa Kwaśnej i Tomasz Staniszewski już w studio. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry. Witamy. W Krakowie wszystkie głosy policzone.
2: W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała przed Moniką Piotkowską.
1: Procentowo wygrywa 36-30 przy niemal 44% frekwencji.
3: Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
4: Zwyciężymy!
2: Fakta jest zatem emocje wyborcze, ale też owacjami powitana na lotnisku Chopina reprezentacja naszych siatkarzy.
1: Złotych medalistów Mistrzostw Europy.
2: Na początek powyborczy Kraków i oficjalne już wyniki pierwszej tury głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. PKW podała je niespełna 4 godziny temu.
1: Wygrał, jak już mówiliśmy w faktach, Łukasz Gibała. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska. I to oni zmierzą się w drugiej turze.
2: O poranku na placu Wszystkich Świętych przed budynkiem krakowskiego magistratu, gdzie będzie urzędował przyszły prezydent, jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maciej, dzień dobry. Ile głosów dzieli tę dwójkę?
5: Około 17 tysięcy. Monika Piątkowska uzyskała poparcie na poziomie 29,91%. 36,38% to z kolei wynik Łukasza Gibały. Do urn poszło wczoraj 43,5% uprawnionych, czyli nieco ponad 255 tysięcy krakowian. Na kolejnych miejscach znaleźli się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, potem Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, a stawkę zamknęli Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Zarówno Gibała, jak i Piątkowska już dziś chcą wrócić na ulicę Krakowa i rozpocząć walkę o głosy wyborców, którzy w pierwszej turze poparli ich rywali. Sprzed krakowskiego magistratu Maciej Sołtys.
2: Wieczorem w sztabach 7 kandydatów na prezydenta Krakowa bacznie obserwowano sondażowe wyniki.
1: Trzeci wynik Michała Drewnickiego z PiS 17,5%.
2: Czwarta Aleksandra Owca z partii Razem 6,91% poparcia.
1: Piąta Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Tu głosy niespełna 5% wyborów. 4,81%.
2: Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej, 4,11%.
1: I Sławomir Pietrzyk, Socjaldemokracji, 37% poparcia.
2: Niespełna 1000 głosów, dokładnie 947. O poranku natomiast w centrum miasta, przy moście dębnickim, nasz wóz satelitarny, tam na miejscu Paweł Konieczny. Pawle, dzień dobry. Zatem nastroje w Krakowie?
6: No, radość tylko w dwóch sztabach. Po ogłoszeniu sondażowych wyników powody do niej mógł mieć Łukasz Gibała, jak jednak podkreślał, w końcu to nie jego pierwszy awans do drugiej tury. Przed jego sztabem wytężona praca.
3: Pokora i ciężka praca. Wygraliśmy owszem pierwszy, mniej ważny etap, ale przed nami ten drugi, ważniejszy etap w walce o Kraków dla mieszkańców.
6: Z kolei Monika Piątkowska podkreślała, że po informacji o jej starcie w wyborach sondaże nie dawały dużych szans. Skoro udało się uzyskać awans do drugiej tury wyborów, zapowiedziała walkę o przekonanie nieprzekonanych.
7: To będzie walka o Kraków. Albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji spokojnie i transparentnie.
6: Mówiła podczas wieczoru wyborczego Monika Piątkowska.
1: A co o wynikach pierwszej tury mówią krakowianie?
8: No myślę, że to było zgodne z prognozami, z przewidywaniami, także tutaj nie ma niespodzianki.
9: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych, to nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
10: No myślę, że Łukasz Gibała jest faworytem, natomiast różnica jest taka mała pomiędzy nimi i tak dużo kandydatów startowało i tyle głosów jest do przejęcia, że jest o co walczyć i każdy scenariusz jest możliwy w drugiej turze.
1: Usłyszał pod Wawelem reporter RMF FM Karol Żak.
2: Już za niespełna godzinę po 7:00 gościem Piotra Sanaka w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 będzie walcząca o głosy Monika Piątkowska.
1: A po 8:00 u Tomasza Terylkowskiego zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała.
2: Zapraszamy.
11: Aktualny obraz faktów.
2: Samolot amerykańskich linii Delta Airlines lecący z Barcelony do Bostonu awaryjnie lądował na lotnisku Sacarneiro w Porto po tym, jak w kabinie wykryto dym.
1: Niebezpieczna sytuacja, bo jak informują portugalskie media, niektórzy pasażerowie zatruli się dymem. Portugalskie media informują o 14 osobach. Na kilkadziesiąt minut wstrzymano ruch lotniczy nad Porto.
2: Dym w kabinie pojawił się, jak czytamy, na skutek problemu technicznego, kiedy Airbus A330 z 296 osobami na pokładzie znajdował się już nad Atlantykiem.
1: Bez żadnych problemów, bezpiecznie do kraju doleciało natomiast 16 wspaniałych złotych medalistów Mistrzostw Europy.
2: Mowa o naszych siatkarzach, którzy w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie, wczoraj wrócili do kraju.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie witały ich setki fanów.
10: No, bardzo dobrze grał Semeniuk w finale. Fornal, szkoda, że nie dostał nagrody indywidualnej. Leon, bardzo dobry zespół i się świetnie spisali.
12: Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry prowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
13: No tak, tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu, bo jest, myślę, odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa.
2: O Nikoli Grbiciu mówił Kamil Semeniuk w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem.
1: Siatkarze mają teraz zasłużone, chociaż krótkie urlopy, za to na boisko wracają piłkarze.
2: Wieczorem w Solnej mecz Szwecja-Polska, zatem powtórka z przegranych eliminacji mundialu. Teraz w Lidze Narodów, zatem czas na rewanż.
1: Po 6.30 fakty sportowe RMF FM. Już teraz zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: 7 stopni pokazują teraz termometry w Suwałkach i w Zakopanem, 12 stopni jest w Koszalinie i Szczecinie, ale potem ta sytuacja się zmieni na plus. I będziemy mieli od 19 w Suwałkach bardzo ładnie, przez 22 kreski w centrum, do 23 wzdłuż granicy zachodniej. Super.
16: No i z tego, co widzę, jeśli chodzi o zachmurzenie, no to prawie nad całą Polską dzisiaj bezchmurne niebo, więc będziemy pięknie mogli podziwiać słońce.
0: No i za ciepło się ubrałem. Potem będzie mi gorąco. No i widzisz, po co to?
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: I fajne jest to, że se można ponarzekać, jak człowiek chce.
16: Znaczy powiem ci tak, jak ty będziesz wychodził, to będzie 11 stopni.
0: A no to jest dobrze.
16: To dobrze się ubrałeś.
0: Biomet jest dzisiaj korzystny. Biomet jest dzisiaj naprawdę. Biomet marzenie. Pokolenia walczyło o taki biomet.
16: I dlatego on jest.
0: Jest, nasz polski własny. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron.

0: John Bon John w RMF FM, 13 minut po godzinie 6. Tu RMF FM, tu wstawaj, szkoda dnia.
1: Ważna historia, paliwo jest tak drogie, czytam właśnie, że rośnie liczba kradzieży.
0: U nas, w Polsce?
1: Tu i wszędzie. Ale w Niemczech stacje blokują nawet dystrybutory w konkretnych godzinach, żebyś nie mógł, rozumiesz?
0: W Niemczech?
1: W Niemczech,
0: tak,
1: no.
0: Kiedyś dzieła sztuki, polska biżuteria, a teraz paliwo. No. Coraz mniejszy rozmach.
2: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM.
3: Kto powiedział pierwszy?

0: Jabada, bo on tam tak śpiewa. Jabada.
1: Jeśli chodzi o piosenkę Jabada, to jest top 3.
0: Top
1: 20 minut po godzinie 6 na rmf24.pl jest lista najpopularniejszych kierunków studiów w tym roku i lista kierunków, na które najtrudniej było się dostać.
0: No.
1: Na pierwszym orientalistyka, japonistyka, 22 kandydatów na jedno miejsce.
0: Sporo.
1: Na drugim kierunek lekarsko-dentystyczny, 18 kandydatów na miejsce.
0: Ale to akurat, wiesz, młodzi ludzie zobaczyli, że lekarz Dawid Kacprzyk w rok po studiach zarabia 1,5 miliona, to dawaj! Ale czekaj, mówisz, że 18 medycyna, 22 Japonia, tak?
1: Dokładnie.
0: To, że Japończycy zarabiają lepiej od lekarzy, to nie wiedziałem. To da się w ogóle?
1: No chyba się da, skoro 22 na jedno miejsce. A to już Yamaha Yamaso. Dajcie głośniej.

0: Kasia Cerekwicka na kolana w RMF FM, a my mówimy nie na kolana, tylko wstawaj, szkoda dnia, bo to chodzi o to, żeby wstać z kolan między.
1: Dokładnie, to może na przykład Maciborek w popliście mówić na kolana,
0: my
1: wstańcie z kolan. Papież Leon XIV i prezydent Emmanuel Macron wygłoszą dziś mowy w Metz we Francji.
0: Znamy ich temat.
1: Między innymi w Faktach.
0: No i są oficjalne wyniki wyborów w Krakowie, za chwilę oficjalnie podamy je w Faktach, wszystko o godzinie 6.30, również w Faktach przygotowania naszej kadry do meczu ze
1: Szwecją.
0: Że z Szwecją.
2: Reklama. Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
3: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
2: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
3: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
2: W tej obok biura?
3: Właśnie w tej.
4: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
11: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
12: Cappuccino, caffè latte.
13: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.
1: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6.30.
17: W Krakowie policzono wszystkie głosy. Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską już oficjalnie.
18: I tak, po przeliczeniu właśnie wszystkich głosów oddanych w wyborach jest już pewne, że w drugiej turze 11 października zmierzą się założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i senator popierany przez Koalicję Obywatelską i PSL.
17: Ostateczne wyniki zbliżone są do wieczornych wyników badania Exit Poll pracowni Ipsos i wyników badania Late Poll OGB dla Polsatu News. Gibała uzyskał 36,38% poparcia, czyli nieco ponad 93 tysiące głosów.
18: Monika Piątkowska 29,91%, to 76,514 głosów na kandydatkę KO i PSL.
17: Ona, przypominamy, o 7:00 będzie gościem Piotra Salaka w Faktach informacyjnym radiu RMF 24. Przebywający we Francji papież Leon XIV i prezydent Emmanuel Macron wygłoszą dziś w Metz mowę o chrześcijańskich korzeniach Europy i dążeniu do utrzymania pokoju na naszym kontynencie.
18: Komentatorzy przypuszczają jednak, że atmosfera spotkania może być napięta. Dlaczego? To wyjaśni już korespondent RMF FM Marek Gładysz.
19: Paryskie media podkreślają, że Leon XIV w bardzo ostry sposób skrytykował wczoraj działania prezydenta Emmanuela Macrona i rządu Francji, które doprowadziły do niedawnej częściowej legalizacji eutanazji w tym kraju. Jego dzisiejsze spotkanie z Macronem może więc odbyć się w dosyć napiętej atmosferze. Papież powiedział, że nikt nie ma prawa zabijać, a więc eutanazja, nawet jeżeli stała się legalna we Francji, to pozostaje według niego niemoralna. Część obserwatorów sugeruje, że papież otwarcie zaatakował francuskie władze, by odciągnąć uwagę mediów od innego problemu. Również wczoraj Leon XIV spotkał się bowiem ze zamkniętymi drzwiami z ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Po spotkaniu nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie.
18: Przed faktami sportowymi RMF FM mecz z podtekstami.
17: Wczoraj podczas odgrywania hymnów przed meczem Izraela z Irlandią Irlandią. Piłkarze gości założyli czarne opaski, opuścili głowy. Dodatkowo kapitan Irlandczyków Darrell Sheehy nie podał ręki kapitanowi Izraela podczas przywitania z sędziami.
18: Piłkarze protestują przeciwko Izraelowi.
17: Rozważali nawet bojkot z powodu trwającego konfliktu w Strefie Gazy, informuje brytyjski Telegraph.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: W faktach sportowych teraz solna i przygotowania naszej kadry do wieczornego meczu ze Szwecją.
18: Prosto z budzącego się miasta, tuż obok szwedzkiej stolicy, zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Biało-czerwoni wczoraj późnym popołudniem trenowali na truskawkowej arenie, bo tak nazywa się stadion narodowy, na którym swoje mecze rozgrywa piłkarska reprezentacja Szwecji. Nasi reprezentanci nie mają stąd dobrych wspomnień. 31 marca przegrali tutaj 2-3 w finale baraży i z awansu na mundial cieszyli się Szwedzi.
21: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
20: Mówił selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Początek meczu Szwecji. Polska w Lidze Narodów o 20.45. Piłkarki Hiszpanii wrócą z Polski ze złotymi medalami Mistrzostw Świata do lat 20. W finale Młodzieżowego Mundialu, który rozgrywany był w Łodzi, pokonały one po rzutach karnych reprezentantki Korei Północnej. Po 90 minutach i dogrywce był bezbramkowy remis. Z ziemi włoskiej do Polski po raz drugi z rzędu ze złotymi medalami wrócili wczoraj polscy siatkarze, którzy, przypomnijmy, dzięki wygraniu Mistrzostwa Europy są już też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Ten sezon był wyjątkowy dla naszego środkowego Bartłomieja Alemańskiego, który wrócił do kadry po kilku latach, a z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek.
22: Teraz chyba już czujesz się kadrowiczem pełną gębą.
23: Nie, no tak, zdecydowanie. Mimo że Bieniu i Kochan są jednym z najlepszych środkowych na świecie, no to ciężko było, powiedzmy, wypełnić tą lukę. Naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy przez te 5 miesięcy, żeby mnie wpasować w tą drużynę i naprawdę bardzo dużo się nauczyłem i dzięki temu jakby mogliśmy sprostać temu zadaniu.
20: Siatkarze długo odpoczywać nie będą, bo już 16 października rusza nowy sezon Tauron Ligi.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Jeszcze nie został prezydentem, a już coś obiecał. Chodzi o Łukasza Gibałę. Szczegóły za moment w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: I jeszcze 19 minut i będzie godzina 7. Wstawaj, wstawaj, wstawaj, szkoda dnia RMF FM. A my we Wstawaj Szkoda Dnia wracamy do tematu wyborów w Krakowie. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała i... Słuchajcie, temat jest poważny, bo już nawet obwarzanki stały się polityczne.
1: Zapraszam wszystkich. 6:45 rano na Rondo Mogilskie. Będziemy rozdawać obwarzanki, dziękować Krakowianom za poparcie.
0: Już rozdawać.
2: Jakby jeszcze do tego dołożył kiełbasę wyborczą, to mielibyśmy całkiem dobrze zbilansowany posiłek.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego.

0: internetowego Twiger.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF FM i nucisz od rana.
4: Można nucić teraz Davida Getta i Beverexa, a za chwilę u nas temat zbankrutowanego szpitala w Miastku i włamania na teren tego właśnie szpitala.

0: Jawor. 6.51 na zegarach. Jest historia z internetów. Zbankrutowanym szpitalu w Miastku. Pozdrawiamy Pomorskie. Złodzieje ukradli sprzęt medyczny, komputery i leki, po czym odjechali z kradzionym ambulansem, którym ukryli łupy.
1: Na czym mieli odjechać? Z strażą, beczkowozem, nie wiem, śmieciarką? Logika jest ważna.
0: I burmistrz miastka mówi, że nie stać go było na wynajęcie ochrony szpitala, więc on tak sobie, bo on jest zamknięty, se stał pusty.
1: Sprzęt medyczny, komputery i leki.
0: No.
1: Znaczy, to i tak taniej wyszło niż lekarze zarabiający po 26 tysięcy na godzinę.

0: Za chwilę fakty w RMF FM i szczegóły wczorajszych wyborów prezydenckich w Krakowie. Będzie, jeżeli jeszcze nie wiecie, druga tura na pewno.
1: Siódma. Za moment, punktualnie o siódmej fakty.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Byle do piątku.
8: Praca do godziny 14 i koniec.
7: I tak trzymać.
9: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: Pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: To już prawie siódma, a skoro tak, to mamy dla was w RMF FM kolejną porcję porannych faktów. Czy my mamy? Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski mają. Polecamy.
18: Zgadza się, zapraszamy. W Krakowie będzie wyborcza dogrywka.
19: A zmierzą się w niej Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
18: I popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska.
19: Druga tura 11 października, walka o głosy rozpoczęta.
18: Czy będzie bardziej zacięta? Co z niej w niej zaprezentują kandydaci?
19: W rozmowie o siódmej w RMF FM i radiu RMF 24 naszym gościem jest Monika Piątkowska. Zapraszamy. 28 dzień września, 7 rano w Krakowie, zatem zaczyna się walka o głosy przed drugą turą wyborów prezydenta.
18: Ten, który wieczorem triumfował, rozdaje dziś obważanki mieszkańcom stolicy Małopolski. Koło Ronda Mogilskiego w Krakowie jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy cię ponownie.
20: Witam.
18: Maćku, kogo Łukasz Gibała będzie chciał do siebie przekonać?
20: No zapewne tych, którzy wczoraj nie głosowali i nie śledzili wyborów w Krakowie. Ja tylko przypomnę, że frekwencja wyniosła 43,5% i tutaj na Rondzie Mogilskim w porannym pośpiechu spotkałem sporo osób właśnie niezainteresowanych wynikami głosowania.
21: A nawet nie wiem, jakie są.
22: Szczerze mówiąc, nie śledziłem tego. Żona mnie poinformowała, że jednak przyszedł i przeszedł pan Gibała, że miał tam większą ilość procentów, że jest ta pani kandydatka, ta kontrkandydatka z PO, tak?
20: I w drugiej turze wyborów w Krakowie Łukasz Gibała zmierzy się właśnie z Moniką Piątkowską. Różnica między nimi wynosi około 6 punktów procentowych.
19: No to my powtarzamy, według oficjalnych wyników, tych, które zaprezentowano po drugiej nad ranem, w drugiej turze wyborów prezydenckich przedterminowych kandydatów dzieli w tej chwili 17 tysięcy głosów.
18: Monika Piątkowska uzyskała poparcie na poziomie 29,91%, czyli 76 514 głosów na kandydatkę KO i PSL.
19: Łukasz Gibała, założyciel, kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, 36,38% poparcia, nieco ponad 93 tysiące głosów. Niemal 44% wyniosła frekwencja w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Kakowa. To o kilka punktów procentowych mniej niż podczas samorządowego rozdania w roku 2024.
18: O poranku łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował w centrum budzącego się miasta. Z nami w faktach teraz Kacper Wróblewski. Witamy.
1: Dzień dobry.
18: Kacprze, rozmawiasz właśnie z mieszkańcami Krakowa. Dlaczego według nich frekwencja z wyborów na wybory spada?
1: Z jednej strony usłyszałem, że wczorajsza piękna pogoda w Krakowie mogła zmobilizować krakowian do przeróżnych aktywności, niekoniecznie wizyty w lokalu wyborczym. Pojawiały się też opinie o zmęczeniu wyborami, ale też padały deklaracje, że w drugiej turze mobilizacja będzie większa.
3: No, moi kandydaci nie przeszli, ale trzeba się z tym pogodzić.
1: A wybiera się pani na drugą turę, czy teraz...
3: Oczywiście, już... zawsze się wybieram, chyba że mi zdrowie nie pozwoli, czy jakieś nieoczekiwane wydarzenie.
1: Wezmę udział w drugiej turze, a na drugą turę się pan wybiera?
21: Zgadza się, tak.
3: Ta w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjawi.
1: Usłyszałem o poranku od mieszkańców miasta.
19: O drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie pytano w sondażu OGB dla Polsat News. No i to rozdanie wygrałby Łukasz Gibała. Wysoko pokonałby Monikę Piątkowską.
18: Na zwycięzcę pierwszej tury swój głos w takim przypadku zadeklarowało ponad 57% głosów badanych.
19: Na kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL 38% pytanych.
18: 4,4% wyborców wciąż pozostaje niezdecydowanych.
19: Nie tylko o ich głosy. Teraz toczyć się będzie walka przed drugą turą. Przed nami 12 dni tej politycznej walki o Kraków. Rozstrzygnięcie w niedzielę 11 października na rok przed wyborami parlamentarnymi.
18: Tym żyje Polska.
19: Czas na rozmowę o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
18: Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, a w rozmowie o 7 pani senator Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Dzień dobry pani senator.
24: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
23: 17 tysięcy głosów. Niektórzy komentatorzy polityczni mówią, potrzebuje pani cudu w drugiej turze. A co pani odpowie?
24: Potrzebuję dobrych rozmów z mieszkańcami i głosów mieszkańców naszego miasta, nie cudu. Jak widzimy, we wszystkich sondażach byłam niedoszacowana, również tych, które wczoraj pojawiały się wieczorem. Także ja jestem bardzo zadowolona z tych prawie 30% głosów, prawie 30% mieszkańców naszego miasta, 29,9% zagłosowało na mnie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom Krakowa, wszystkim mieszkańcom Krakowa za te głosy. To jest znacznie więcej niż dawał mi jakikolwiek sondaż wyborczy, więc bardzo, bardzo dziękuję za te głosy. I raz jeszcze, nie cud tu jest potrzebny, tylko mieszkańcy naszego miasta. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poszli do wyborów.
23: Pani senatora, czy pani już rozmawiała z przedstawicielami, czy to sztabu Michała Drewnickiego, czy to przedstawicielami sztabów kandydatek Lewicy?
24: Panie redaktorze, w wyborach na prezydenta Krakowa nie decydują sztaby wyborcze i kandydaci, tylko mieszkańcy naszego miasta, więc będę zabiegała o głosy przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Oczywiście z każdym środowiskiem politycznym, który chce współpracować, się spotkam, będę rozmawiała, natomiast mam pełną świadomość tego, że zabiegać o głosy mieszkańców trzeba na krakowskich osiedlach, na krakowskich ulicach, na krakowskich dzielnicach, a nie w gabinetach kontrkandydatów.
23: No ale to dość oczywista, pani senator, ale niewątpliwie ważne by było to, gdyby któraś z kandydatek Lewicy udzieliła pani otwarcie poparcia, albo gdyby na przykład Michał Drewnicki powiedział, że tak, popierajcie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Chociaż to by było rzeczywiście chyba coś w granicach cudu, przyzna pani.
24: To jeszcze raz, naprawdę mieszkanki i mieszkańców naszego miasta traktuję podmiotowo. Podmiotowo traktuję. To mieszkańcy decydują, a nie ich liderzy, czy liderzy partii politycznych, bo mieszkańcy mają swój samodzielny głos. Natomiast oczywiście, jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, będą chcieli wspierać moją przyszłą prezydenturę, pomagać w ważnych dla miasta Krakowa sprawach, to oczywiście tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami, ale raz jeszcze chcę wyraźnie podkreślić, że moją intencją nie jest dzisiaj zabieganie o poparcie kontrkandydatów, tylko zabieganie o poparcie mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Tak to mieszkańcy naszego miasta decydują, kto będzie prezydentem. 11 października mieszkańcy naszego miasta wybiorą prezydenta i wybiorą Kraków. Albo będzie to Kraków spokoju, stabilizacji, ewolucyjnej zmiany, transparentności, jawności, współpracy. Albo
23: tu musimy postawić kropkę, pani senator.
24: Postawione na rewolucję.
23: Tu postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy.
18: Dziękujemy. Ciąg dalszy rozmowy Piotra Salaka z Moniką Piątkowską, jak słyszeliście w sieci.
19: A za niespełna godzinę, tuż po ósmej, gościem Tomasza Telikowskiego będzie zwycięzca krakowskiej pierwszej tury Łukasz Gibała. Już teraz zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
0: Magdalena Karwat-Marek jest przy mikrofonie specjalnie dla was teraz.
6: No i doczekaliśmy się, bo bardzo ładna jesień nas czeka. Ten tydzień zapowiada się naprawdę taki wymarzony jak na razie.
21: A to cały taki będzie?
6: No właśnie na razie tak, że może być cały, także no to jest...
21: Daj mów!
6: To tak, na to czekaliśmy i w całej Polsce dzisiaj...
21: Bo już wczoraj było fajnie.
6: Już wczoraj, a dzisiaj w okolicach 20 stopni w całej Polsce, na zachodzie kraju 23 i nigdzie nie będzie padało, ale ostrożnie na drogach, bo rano mogą być mgły.
21: 20 stopni do końca tygodnia.
25: I to piździernik mówi się, a tu zobacz.
6: A nie, nie.
25: Cieplarnik.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
0: Kto tak mówi? Chyba jakieś brzydkie chłopaki i złe dziewczyny, bo my tak nie mówimy.
25: Cieplarnik. No.
21: 8 minut po 7 to RMF FM.
25: Czy ja w faktach właśnie usłyszałem, że pani Mariana Schreiber nie będzie waszym prezydentem?
0: Też żałujemy. Też żałujemy.
21: Dobra, ale ja mam ważne dane. No. Ile chcą zarabiać studenci po studiach? Są dane, szczegóły za chwilę.

0: Gossip, gossip.
1: Kwadrans po godzinie 7. Rok akademicki coraz bliżej. Zapytano studentów, ile chcieliby zarabiać. I satysfakcjonująca pierwsza wypłata to 10 tysięcy złotych netto.
0: Jest bardzo dobre, bardzo zabawne, super, super. Tak powiedzieli wszyscy pracodawcy, pośmialiśmy się.
1: Tyle by chcieli. Natomiast według danych
2: powiedzieli.
1: Polscy studenci zarabiają średnio 4100 netto miesięcznie.
2: No to zderzenie z pierwszą wypłatą może być naprawdę szokujące.
0: Tak, to jest połowa wypłaty? Zapytają, nie, to za cały miesiąc.
2: Ale pewnie są dwie komórki społeczne w tym kraju, które potrafią spokojnie za to przeżyć. Student i emeryt. Bo i tak za to opędzą czynsz, miesięczny na autobus, 10 kilo zimioków, chleb tostowy, paprykarz szczeciński, każdy swoje recepty i przy dobrych wiatrach jeden melanż.
3: Dawaj, szkoda dnia. Tylko w RMFFM.
4: Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. O, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie, masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
13: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.
15: RMF FM, twoje ulubione.

0: No to narobiliśmy.
1: No to narobiliśmy.
2: I tyle. I koniec. I to już. No i z tym nie wygrasz. Ty nic nie zrobisz.
1: Miała być tylko kasa, a my mówimy, a jakby tak do każdego sejfu dołożyć złoto.
2: I to normalnie z prezesem gadał Tomkowicz. Tak. Patrzył prezesowi, mówi prezes. To nie może tak być, że to jest ostatni poniedziałek września, a my co z kasiurą? Głupi milion dam, a prezes mówi, no dobra.
1: Dlatego
2: to dołóż
1: dzisiaj.
2: Tam z kowinku, tak mówi do mnie, złoto, nie? I Olbratowski poszedł po to złoto na magazyn i przyniósł je.
1: W każdym sejfie poza kasą jest złoto. Czyli wygrywacie milion złotych i sztabkę złota.
3: I zęby
2: Olbratowskiego. Też. Dzisiaj w kalendarzu 28, nie wiem co się stało z wrześniem, przecież dopiero były wakacje, wrzesień się kończy. Czyli na początek tego dnia łapcie od nas, odstawaj, szkoda dnia, szczęśliwe numerki. To są dwa szczęśliwe numerki, dwójka i ósemka.
1: 2 i 8, tak jak w kalendarzu. Każdy
3: to są
1: teraz
3: też zęby Olbratowskiego.
2: Bo ma i dwójki i ósemki, ja patrzyłem.
1: To złote. Teraz wejdzie do gry przez 13 minut. Każdy SMS mnożymy razy 1100, ale jeśli macie dwójkę i ósemkę w swoim numerze, dostajecie dwa razy więcej, czyli aż 2200 szans jednym SMS-em.
2: Czekaj, bo może do ludzi nie dotarło. Ej, babeczki i chłopaki, milion jest w sejfach i złoto jest w każdym sejfie. Milion!
1: A teraz zastanówcie się, czy macie dwójkę i ósemkę w swoim numerze telefonu. 2200 szans jednym SMS-em dla tych. Pozostali 1100 szans jednym SMS-em.
2: Kosztuje to 4,92 z VAT-em. Wejdźcie do zabawy. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474. Albo się logujecie na www.rmf.fm i zobaczcie, jakie tam są bonusy.
3: A jak macie dwójkę i ósemkę w uzębieniu, to po prostu zagrajcie.
1: Każdemu, kto ma dwójkę i ósemkę, mnożymy razy 1100 szans.
2: RMF SMS 7474.

0: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację, wbij pineskę i daj się namierzyć. 10 tysięcy złotych może być twoje.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: ING to Twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jakbyś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
8: Po reklamie.
9: 7.30, czas na fakty w RMF FM.
10: Czy Monika Piątkowska liczy na polityczny cud?
11: Oto Piotr Selak o poranku pytał w RMF FM i w informacyjnym radiu RMF 24 kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa.
12: Ważne by było to, gdyby któraś z kandydatek Lewicy udzieliła pani otwarcie poparcia, albo gdyby na przykład Michał Drewnicki powiedział, że tak, popierajcie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej.
13: Naprawdę mieszkanki i mieszkańców naszego miasta traktuje podmiotowo. Podmiotowo traktuje. To mieszkańcy decydują, a nie ich liderzy, czy liderzy partii politycznych, bo mieszkańcy mają swój samodzielny głos. Natomiast oczywiście, jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami.
10: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października.
11: Krakowska polityka także w faktach RMF FM o 8.
10: Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i w informacyjnym radiu RMF 24 będzie zwycięzca pierwszej tury. Łukasz Gibała, zapraszamy.
11: Przed faktami ekonomicznymi jeszcze aktualne ostrzeżenia dla kierowców.
10: Trzy osoby ranne w wypadku na krajowej drodze numer 76 w Lubelskiem w miejscowości Chrusty. To jest na trasie Stoczek Łukowski-Łuków. Samochód osobowy wjechał do rowu.
11: W miejscu wypadku w tej chwili obowiązuje ruch wahadłowy.
10: Problemy także na zachodniopomorskim odcinku autostrady A6 w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie.
11: Tam zderzyły się dwa auta osobowe. Jeszcze co najmniej przez godzinę zablokowany będzie pas zjazdowy z autostrady w stronę Świnoujścia. Uważajcie.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry i co? Paliwa na początek?
15: Dzień dobry i paliwa i kolejne informacje dla kierowców. Psychologiczne bariery pokonane na kolejnych stacjach. Coraz więcej pylonów pokazuje powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Na horyzoncie nie widać poprawy. Stany Zjednoczone są daleko od porozumienia z Iranem i to mimo, że na stole była propozycja zawieszenia broni. Odrzucił ją prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cóż, odrzuciłem ich propozycje. Chcą umowę, która otworzy ciśnienie Ormus natychmiast, bo przegrywają. A my wygrywamy. Mamy pełną kontrolę nad ciśniną. Ogromne ilości ropy przepływają przez ciśninę. Przekonuje amerykański przywódca, może i przepływają, ale ropa jest nadal bardzo droga. W tym tygodniu nie spodziewajmy się tańszego tankowania. Tym bardziej, że złoty nie jest najmocniejszy, a kondycja naszej waluty też ma znaczenie przy cenach tankowania. O poranku euro kosztuje 4,30 zł. 37 groszy, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,62, frank akurat w dół, bez zmian, funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Szaleją za to kursy, a właściwie ceny masła. Po kilkunastu miesiącach taniejącego masła nadszedł koniec obniżek. Z raportu UCI Research wynika, że tylko od sierpnia kostka podrożała o ponad 13%. Średnia cena to w tej chwili 5 zł i 60 groszy. A eksperci szacują, że będzie drożej. Jesienią możemy zobaczyć ceny nawet po 9 zł za kostkę.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: I proszę, jak teraz będzie ślicznie, pięknie i muzycznie?
16: La Isla Bonita.
9: To jest Madonna. A do tego w zupełnym gratisie, w absolutnym, którym jest Wstawa i Szkoda Dnia, czyli Tomasz Obratowski, Mariuszka Maga, Przemysław Skowron i Jacek Tomkowicz, Magdalena Karwat, Marek Takosz. Jest ta kropelka estrogenu w tej krynicy testosteronu, jest. Dajcie głośniej, to jest dla

0: itp. itd. Sanach. Bardzo ładnie wam zagraliśmy we Wstawaj i Szkoda Dnia.
1: Pamiętacie o tym? Dzisiaj kolejny mecz w ramach Ligi Narodów. Dzisiaj Polska-Szwecja. Ale nie wiem, czy obejrzę.
2: Dlaczego?
1: No bo w piątek grali z Bośnią i Hercegowiną. No. Oglądałem i ten mecz był tak nudny, że powiem wam, nie mogłem się doczekać reklam.
3: Przepraszam, czemu? Była jedna akcja meczu, to było jak kichnął Krzynówek i było na niego ujęcie.
1: To było najciekawsze.
0: Ja wam powiem, niech grają, niech nasi grają, nudno, byleby tylko wygrali.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Seabull i Wonderland. Wedam FFM, wstawa i szkoda dnia. Na zegarach mamy dokładnie raz, dwa, trzy, 7:44.
1: A na www.rmf.fm pytamy was, jak byście spędzili swoje urodziny, gdyby były właśnie dzisiaj?
2: A że urodziny oznaczają prezenty, to dodatkowo wybieracie sobie sprzęt z oferty Media Expert na swój własny prezent.
0: Z nami Monika z Warszawy. Cześć Monika, dzień dobry.
3: Hej, cześć.
0: Monika wybrała sobie suszarko, lokówkę Beauty Time Air Styler z czterema poziomami temperatury.
1: Beauty Me Air Styler. My tak, jako specjaliści od włosów i suszarko lokówek. Powiedz Monika, dlaczego akurat to?
3: Wiesz co, moje włosy są totalnie podatne na wszystkie cywilizacje. Chciałabym coś z tym podziałać. Rozumiem. Myślę, że to byłby idealny prezent.
0: Ale też nazwijało to, co napisałeś, że spakowałabyś plecak, wsiadłabyś w pierwszy losowy pociąg i świętowała kolejny rok życia, odkrywając nowe miejsce z kawałkiem dobrego tortu w dłoni. To ładny pomysł.
1: Dobry tort i suszarko, lokówka w drugiej ręce. No
0: super.
1: I to mamy to.
2: Wcierałaś kiedyś tort we włosy?
0: Monika, dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup. No to... Nie wiem, czy tort tam kupisz, ale suszarkę, lokówkę na pewno. I sobie szalej tam prezencik jakiś.
1: Pozdrawiamy się gorąco, to jest taki prezent urodzinowy od nas i od Media Expert, a wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy na www.rmf.fm.
0: 100 lat, niech żyjecie nam.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
10: Bo wygrałam w RMF FM.
9: Ojej, ty jesteś wilkiem.
10: Ale sztaby mam zaje fajne.
11: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
12: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
15: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: Świeży, wypoczęty, opalony, przewietrzony, poweekendowy.
2: Aż w Warszawie to, czuć.
0: Aż no, naprawdę.
1: Ikona stylu i felietonu, Tomasz Olbratowski.
2: Mamy w Polsce liczne afery, prawda? Oszuści nie śpią, tylko oszukują.
20: Ty gadasz?
21: No, a to przez internet, a to przez telefon, a na przykład wnuczka czy innego członka rodziny organizują piramidy finansowe, kryptowalutowe, idą pracować do rad nadzorczych Skarbu Państwa, by nic nie robić. Czy używają oszuści, no może bardziej oszustki, anglojęzycznych pojęć, by oszukać, że się znają na modzie. A my naiwni dajemy się wrabiać. Z drugiej strony, jakby wszyscy wiedzieli, jak zacząć oszukiwać, to nikt by nie został oszukany, prawda? Muszą być naiwni, by oszuści mieli z czego żyć, utrzymać rodzinę, stocznie jachtów czy producentów drogich samochodów. Mnie zastanawia, jak się zostaje oszustem, choćby finansowym, takim na dużą skalę. Chciałbym, nie? Jak się zaczyna oszustwo? Ja bym nawet nie wiedział, jak zostać oszustem, jak zacząć być oszustem. Jasne, w wielu przypadkach wystarczy skończyć medycynę albo zapisać się do jakiejś sporej partii, albo i to, prawda? Ale w przypadku innych oszustw, to jak zacząć wykonywać ten zawód? No, była szkoła dla oszustów, to zlikwidowali Kolegium Humanum, przegonili specjalistów i teraz jest inna nazwa. Jak zacząć? Chodzi o to, żeby więcej ludzi się dorobiło. Myślę, że edukacja jest kluczem. Trzeba talenty wyławiać od przedszkola. Jak dziecko ładnie układa piramidę z klocków, to później będzie ładnie układała piramidę z emerytów. Może jakaś uczelnia, kursy i zajęcia z wciskania kitu, koło naukowe na wnuczka, jakieś staże, 3 miesiące na wnuczka, najlepsi przychodzą do kryptowalut, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale coś trzeba zrobić, żeby naiwni też się dorabiali, prawda? Leży mi to na sercu.

0: Wanna Dance with Somebody. Pytanie najważniejsze teraz brzmi: kto zostanie nowym prezydentem Krakowa?
1: O. 11 października głosy mieszkańców. Walczyć będą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
0: Monika Piątkowska była gościem Piotra Salaka w RMF FM, a gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Łukasz Gibała.
1: To już za moment. Fakty i poranna rozmowa w RMF FM.
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
4: Moja też.
3: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
4: Moja też. A potem...
3: Co potem?
4: Przesłuchała wszystkie odcinki.
3: Moja też.
5: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
9: Przed nami ósma, obiecaliśmy wam fakty o ósmej. Proszę bardzo, oto i one fakty przed wami. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski już przy swoich mikrofonach, a skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
10: Gibała kontra Piątkowska. Kto zostanie nowym prezydentem Krakowa?
11: Łukasz Gibała, zwycięzcą pierwszej tury głosowania.
10: Senator Monika Piątkowska, miejsce drugie. Ostateczne rozstrzygnięcie 11 października.
11: Na rok przed wyborami parlamentarnymi.
10: Za chwilę w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Gibała.
11: Założyciel Stowarzyszenia Przyjazny Kraków, były poseł Platformy Obywatelskiej, ale też Ruchu Palikota. Będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. Zapraszamy. Za dwa tygodnie poznamy nowego prezydenta Krakowa. 11 października o głosy mieszkańców walczyć będą, jak mówiliśmy, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
10: Przed nimi 12 dni walki o głosy. Przeciwników z pierwszej tury, ale i głosy niezdecydowanych.
11: Przypominamy, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała, wygrał pierwszą turę, zdobywając 36,37% głosów.
10: Druga, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senator Monika Piątkowska, 29,91% poparcia. To już oficjalne wyniki pierwszej tury. Frekwencja wyniosła 43,5%.
11: Zatem plany kandydatów na najbliższe dni? O nie teraz pytamy. Przy Moście Dębnickim jest wóz satelitarny RMF FM. Tam nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy, Pawle.
12: Zgadza się, dzień dobry.
11: Jak według twoich rozmówców powinna teraz wyglądać kampania?
12: No, jak usłyszałem od mieszkańców, przede wszystkim bez kłótni i obrzucania się błotem, bo to towarzyszy nam na co dzień w polityce krajowej. Krakowianie oczekują merytorycznej debaty i wskazania kierunku, w jakim powinno zmierzać królewskie miasto.
13: Nie agresywnie, spokojnie i bez rzutów wzajemnych. Polityka ma być ostra, ale tylko ku naszemu dobru, a nie ku temu, żeby wyciągali jakieś afery albo je kreowali.
14: Ciągle to samo, powtarzanie to samo. Nie wiem, nie widzę tego i bardzo mi jest źle z tym. No ale ja już jestem w takim wieku, wie pan, że już nie wiele. I tutaj trzeba aktywować młodych.
12: Usłyszałem od mieszkańców Krakowa, pomimo różnic jest coś, co niewątpliwie łączy zarówno Łukasza Gibałę, jak i Monikę Piątkowską. To kulinarny przysmak Krakowa. Kandydaci będą dziś częstować preclami, a jednocześnie zabiegać o poparcie wyborców.
11: Łukasz Gibała już to zrobił. Zgodnie z zapowiedzią przed siódmą był na Rondzie Mogilskim. Z preclami po dziewiątej w tym samym miejscu pojawi się Monika Piątkowska.
10: Moją intencją nie jest zabieganie o poparcie kontrkandydatów. Tak przekonywała o poranku w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 kandydatka koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
15: Jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, będą chcieli wspierać moją przyszłą prezydenturę, pomagać w ważnych dla miasta Krakowa sprawach, to oczywiście tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami. 11 października mieszkańcy naszego miasta wybiorą prezydenta i wybiorą Kraków.
10: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
16: Fakty RMF FM zawsze w centrum wydarzeń.
11: Zapraszamy już teraz na poranną rozmowę w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
10: Ze studia RMF FM w Krakowie Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
17: Dzień dobry, moim gościem jest, jak mówiliście, Łukasz Gibała, kandydat niezależny na prezydenta Krakowa, Kraków dla mieszkańców, radny miasta Krakowa. Witam, panie radny, witam pana.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
17: No to co, będzie brudna kampania? No bo tutaj ludzie mówią, że nie chcą brudnej kampanii.
18: No bardzo bym chciał, żeby jej nie było i mam nadzieję, że druga strona będzie grała fair merytorycznie. Z mojej strony na pewno będzie wszystko czyste.
17: Pani Monika Piątkowska w tym studiu mówiła przed chwilą, że ona się obawia, że będzie brudna kampania i to z pana strony.
18: No ale fakty temu przeczą, chyba pani Monika Piątkowska uznaje. wolne sądy, a jak na razie nie było żadnego wyroku przeciwko nam, a tymczasem w referendum i przed pierwszą turą było łącznie 5 wyroków, po których to wyrokach działacze Platformy, radni Platformy musieli przepraszać, więc mam nadzieję, że takich sytuacji się nie będą powtarzały.
0: Czuje się pan pogromcą Moniki Piątkowskiej?
18: Nie,
0: no 9% nie, to jest nie, bardzo dużo.
18: Nie, panie redaktorze, zero triumfalizmu. Piłka jest jeszcze w grze. Często było tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, może nie często, a czasami zdarzało się tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, potem przegrywał, więc ja jestem bardzo daleki od triumfalizmu.
0: No dobrze, ale skąd te głosy Monika Piątkowska miałaby wziąć?
18: No będzie rzeczywiście trudno, bo trudno mi sobie wyobrazić, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy też Korony zagłosowali w drugiej turze na panią Piątkowską. Część wyborców lewicowych może zagłosować, ale nie ma nic gorszego, panie redaktorze, niż taka nadmierna pewność siebie.
0: No dobrze, to spróbujmy zadać pytanie, a dlaczego mieliby na pana zagłosować wyborcy prawicy?
18: Dlatego, że w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta i każdego, moim zdaniem, prezydenta z Platformy, ja będę ich szanował.
0: Nie wiem, co to
18: pan
0: znaczy?
18: Pamięta, nie wiem, czy pan pamięta, jak Aleksander Miszalski namalował sobie na czole 8 gwiazdek. No to było dosyć obrzydliwe. No.
0: I pan nie będzie malował sobie 8 gwiazdek?
18: Nie, wręcz przeciwnie. Ja podchodzę do każdego człowieka z szacunkiem. Nigdy nie szydziłem z niczej wiary, nigdy nikogo nie poniżałem ze względu na poglądy, a tymczasem Aleksander Miszalski tak się trochę zachowywał, że lepiej traktował jednak tych ludzi, którzy myślą tak jak on, a gorzej innych. Ja też podam przykład jeden, tutaj chodzi o panią Piątkowską. Przecież jak była debata w jednej z prawicowych telewizji, to pani Monika Piątkowska wybrała spotkanie z Donaldem Tuskiem. To też pokazuje, jakie ma priorytety.
0: No ale to Donald Tusk specjalnie jej nie pomógł, można odnieść wrażenie. Przyjechał, miał wesprzeć.
18: No pytanie, czy nie było tak, że oni się w ogóle bali, że ona nie wejdzie do drugiej tury i czy on jednak nie zmobilizował trochę tego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej i czy nie zapewnił jej zwycięstwa nad Michałem Drewnińskim, bo nie wiem, jakie oni mieli sondaże. Chodziły takie pogłoski, że...
0: No, ale sondaże, te, które były oficjalne, jednak pokazywały, że Michał Drewniński jest trzeci. To znaczy, generalnie tak było.
18: No to jeśli tak było, to faktycznie ani jej nie pomógł, ani nie zaszkodził, bo ten jej wynik jest podobny do tych sondażowych, ale też mi się wydaje, panie redaktorze, że jest nawet ciut wyższy niż w sondażach, prawda? Więc raczej jej nie zaszkodził.
0: No to teraz pytanie o tych wyborców prawicy. Kraków strefą wolną od meczetów. Taką propozycję składał niedoszły kandydat Konfederacji.
18: Ja bym odłożył kwestię światopoglądową.
0: Ale to są decyzje, które pan będzie musiał podejmować. Jeśli pojawią się wnioski, na przykład organizacji islamskich, jakichś muzułmańskich, wyznawców islamu, o to, czy mogą otworzyć na przykład w lokalu gminnym, lokalu miejskim meczet albo ośrodek kultury, to pan będzie podejmował decyzję, mogą czy nie mogą.
18: No byłbym bardzo ostrożny z tym, panie redaktorze. Niech pan popatrzy, co się dzieje w Europie Zachodniej. Nie wiem, czy panu się to podoba.
0: Zgadza się pan z tym, żeby nie uwzględniać. A wolność religijna? Mówił pan, że szanuje wszystkich mieszkańców Krakowa.
18: No tak, szanuję wszystkich mieszkańców Krakowa, dlatego ja bym nie chciał ingerować. Nie chciałbym ani pomagać, ani przeszkadzać, czy to kościołowi katolickiemu, czy innym wyznaniom.
0: To podobnie pytanie. Zgłaszają się do pana. Mówią, mamy wiernych, chcemy wynająć lokal od miasta. Mamy prawo się modlić w Krakowie, czy nie?
18: No prawo modlić się mają, ale czy miasto jest od tego, żeby im wynajmować lokale? Nie wydaje mi się.
0: Dobrze, to pierwsze pytanie. Drugie pytanie.
18: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, jak były takie głosowania, żeby sprzedać z dużą bonifikatą kościołowi katolickiemu też tereny i ja głosowałem przeciwko. Generalnie po prostu uważam, że miasto...
0: Czyli
18: państwo...
0: kościołowi katolickiemu też by pan nie wynajął?
18: No generalnie tak, panie redaktorze. No miasto powinno być poza tym, neutralne. Miasto nie jest do tego, żeby pomagać instytucjom religijnym, instytucjom kościelnym.
0: A organizacje LGBTQ+ by pan wynajął?
18: No panie redaktorze, pan tutaj...
0: No jeżeli mówimy o światopoglądzie, no to też jest światopogląd.
18: No generalnie ja bym wolał, żeby miasto wynajmowało swoje lokale na szkoły niż na kościoły, na domy kultury i również wydaje mi się, że...
0: A ośrodki kultury islamskiej?
18: Panie redaktorze, ale pan mnie piłuje. No nie.
0: No nie, dobrze. A będzie pan jako prezydent miasta szefem Urzędu Stanu Cywilnego, będzie pan dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami Polski, aktów małżeństw jednopłciowych?
18: Dopóki będzie takie prawo jak obecnie, tak. Uważam, że prezydent tutaj nie ma jakiegoś pola manewru, ale za rok są wybory parlamentarne, jak wygra prawica i być może opublikuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to rozporządzenie jest nieważne, to wtedy nie będę. Po prostu ja uważam, że prezydent nie jest od tego, żeby oceniać...
0: Czyli to pan będzie po prostu twardo trzymał rozstrzygnięć, które są... A w Paradzie Równości pan pójdzie?
18: Nie.
0: Nie. A obejmie ją pan patronatem? Prezydent Miszalski objął.
18: Tak. Ja powiem, że... Ta krakowska Parada Równości moim zdaniem jest zbyt, panie rektorze, upartyjniona. O środowiska, które ją organizują, startowały z list Koalicji Obywatelskiej do parlamentu, w wyborach samorządowych. Ja nie chciałbym brać udziału w imprezach partyjnych.
17: A jak wyobraża pan sobie współpracę z Donaldem Tuskiem? To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
18: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
17: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
18: To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki
17: sposób. Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy.
18: Jeszcze zobaczymy za w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Oby tak było, że faktycznie wygram te wybory, a tego nie wiemy. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków, czy traktował
17: gorzej
18: niż miasta.
17: A w jaki sposób będzie pan współpracował z radnymi Koalicji Obywatelskiej? Nie ma pan swojego na tyle dużego klubu, żeby rządzić samodzielnie. Trzeba współpracować.
18: No zaskoczę pana. Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
17: Czyli będzie współpraca z koalicją, czy oni przejdą do pana?
18: No zobaczymy właśnie, bo pytanie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy też partia im tego zakaże i wtedy co oni zrobią. Nie wiem, to jest bardzo wybieganie do przodu. Poczekajmy, zobaczymy, czy oni będą po wyborach podtrzymywać te, ewentualnie moje zwycięstwie podtrzymywać te deklaracje.
17: Tu stawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie również zadawać pytania naszemu gościowi.
11: A naszym gościem jest Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i Tomasz Telikowski. Od teraz w naszym radiu informacyjnym RMF 24.
10: Nie tylko o krakowskiej kampanii, ale też gorących tematów w polityce krajowej. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 8:30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Siedzi w tych mapach i MGW od rana tamtej i zobaczy, i za kwiaty, i za coś
2: nic
9: tam.
2: Nic nie robi, tylko siedzi i patrzy.
9: Magic
2: i
9: pogoda.
2: Właściwie to są same dobre wiadomości dla Polski, jeśli chodzi o pogodę. To warto posłuchać, bo już dzisiaj w większości miejsc będzie tak co najmniej 20 stopni, nie będzie padało. Jutro i pojutrze zapowiada się tak samo, a na zachodzie temperatura może dojść nawet do 25 stopni. W tej drugiej części tygodnia może być te kilka stopni mniej, ale wciąż będzie bardzo dobrze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Dziś jest dzień tajniaka.
19: Tak?
9: Ale też dzisiaj jest dzień jabłka. Można by to jakoś tak połączyć.
19: Kurczę, ja nie wiem, ja nie obeszłem już dzień tajniaka.
9: No dobrze, słucham? Że jesteś
19: jeszcze raz.
9: Dobrze, dobrze. Nie
20: było 12 minut po 8, tu RMF FM, tu wstawaj, szkoda dnia.
19: Nikt się nie skapnął, a ja uciekłem.
9: Dzień dobry, Skowron, Tomkowicz, Olbratowski, Kamaga, Karwat, Marek, kłaniamy się nisko. Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment. I call it life.

0: czarowała Zalia w RMF FM.
1: Ale że to jest dobre. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli chcecie sobie posłuchać dobrej muzy, to na YouTubie RMF-u jest jej duet z Davidem Kushnerem.
2: Bardzo dobre.
1: Tylko u nas.
2: Ale teraz uwaga, złota kumulacja w RMF FM. Nagroda główna dzisiaj to 1 000 000 złotych. To jest ostatni poniedziałek września. I milusio byłoby tak skończyć wrzesień z milionem na koncie, co? Jest taka możliwość.
1: Mało tego, 1 000 000 złotych i w każdym sejfie złoto. Oprócz kasy złoto. Złoto i kasa.
2: A
1: kasa
2: złoto,
1: i złoto.
2: Złoto zawsze zyskuje na wartości. I uwaga, to będzie bonusisko dla tych, którzy wstali, dla tych, którzy się obudzili i włączyli RMF FM. Bonus poranny od Wstawaj Szkoda Dnia przez 10 minut każdego jednego SMS-a. Każdziusieńkiego. Kurde, fons. Pomnożymy razy 1300.
1: 1300 szans jednym SMS-em. Jak wejść do gry? Wysyłacie hasło RMF pod 7474 za 4,92 z VAT i już gracie o okrągły milion.
2: Wejdźcie do zabawy, wygrajcie milion. RMF SMS 7474.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wstawaj.
4: Szkoda dnia.
3: RMF FM.
4: RMF FM.

0: Ale one fajnie brzmią. To jest Vamos a Bailar, to jest Paola i Kiara, to jest najlepsza muzyka. Ale uwaga, bo są problemy w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Szczegóły za chwilę w faktach.
1: CBŚP przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymało 10 osób. Kradli na dużą skalę. Pytanie co?
0: Oho, a odpowiedź na to pytanie za chwilę w faktach RMFFM.8.30.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
17: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda. Po reklamie.
0: Mamy 8.30, mamy też dla Was w RMF FM fakty. Polecamy.
1: Z mojej strony pełna otwartość. Tak, Łukasz Gibała, gość porannej rozmowy w RMF FM, odpowiada na pytanie, jak wyobraża sobie współpracę z premierem.
20: Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wygrał pierwszą turę. W drugiej zmierzy się z senator KO, popieraną przez PSL, Moniką Piątkowską.
1: Polityczne plany Łukasza Gibałę pytał o poranku Tomasz Terlikowski.
21: To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
22: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
21: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
22: To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki
21: sposób. Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy.
22: Jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków.
20: Cała rozmowa Tomasz Terlikowski, Łukasz Gibała po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie jest na rmf24.pl. Zorganizowaną grupę przestępczą, która kradła w Niemczech na dużą skalę samochody, rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji.
1: Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób. W faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry Krzysztofie, jak działał ten gang?
2: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów. Wartość strat przekracza 10 milionów złotych. 8 osób trafiło do aresztu, mają być wydane do Niemiec w ramach Europy. Nakazu aresztowania.
1: Śmiertelny wypadek kolejowy w Wilkowicach w Śląskiem.
20: Na przejeździe doszło do potrącenia pieszego przez pociąg jadący z Żywca do Rybnika.
1: Ruch pociągów wstrzymano, wprowadzono tam autobusową komunikację zastępczą.
20: Awaria techniczna natomiast przyczyną problemów w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich na odcinku Skierniewice-Warszawa.
1: Część składów w tej chwili opóźniona jest nawet o ponad godzinę. Niektóre składy między Łodzią, Wrocławiem a Warszawą jeżdżą trasą okrężną, uprzedzamy.
20: Te problemy mogą potrwać do 10:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Mecz z Bośnią i Hercegowiną piłkarskim kibicom nastroju nie poprawił. Czy lepiej kadra Jana Urbana wypadnie dziś w starciu ze Szwecją?
20: Prosto z Solnej o poranku fakty sportowe RMF FM, które przygotował Wojciech Marczyk. Witamy.
24: Witam ponownie.
20: Wojtku, to będzie inna kadra niż ta w meczu z Bośnią.
24: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski.
25: Kacper Potulski w dalszym ciągu jest zawodnikiem, który wchodzi do reprezentacji. Tak jak większość tych młodych zawodników, Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję.
24: Mówił selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat. Czy uda się dziś przełamać? Przekonamy się późnym wieczorem. Początek meczu tutaj na stadionie w Solnej o 20:45. Drugi mecz i już pierwsza porażka Jurgena Kloppa w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi przegrali wczoraj w meczu Ligi Narodów na własnym stadionie z reprezentacją Grecji 0-1. Z wygranej w Oslo cieszyli się natomiast Portugalczycy, którzy 2-1 pokonali Norwegów, a cały mecz na ławce rezerwowych spędził Cristiano Ronaldo. Z pierwszym trofeum w sezonie koszykarze Legii Warszawa, mistrzowie Polski w finałowym meczu o Super Puchar pokonali 110-96 za Stal Zielona Góra.
26: Fajnie, że udało nam się wygrać Super Puchar. Pierwszy raz w historii Legii, także to też dodatkowy smaczek, ale na pewno nie spoczniemy na laurach. Za tydzień zaczyna się już Liga.
24: Mówił tuż po meczu w Sosnowcu Jakub Andrzejewski, zawodnik Legii, która na inaugurację nowego sezonu ligowego zagra 2 października na wyjeździe z Czarnymi Słupsk.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia w RMF FM. No przepiękna nostalgia bije z tego numeru. Będziemy wracać do tych melodii zdecydowanie częściej. 18 minut do 11 na zegarze. Co z tymi cenami na stacjach? Mówiłam, że czekamy na obniżki, ale ten tydzień i ten poranek przywitał nas kolejnymi niestety wzrostami. W faktach najbliższych tych o 11 zapytamy was, co na ten temat sądzicie, więc szukajcie mikrofonu RMF FM na ulicach Wrocławia. Nie gryźcie się w język i nie uciekajcie za daleko, bo fakty już niedługo.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Niskie ceny.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik. Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
12: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
11: A co?
12: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
13: Sceny zbrodni. W niedzielę po 23 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra pomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Po reklamie.
19: To już prawie godzina 11, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a w Faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
20: Witam i zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie wykolejenia się pociągu towarowego w Medyce na Podkarpaciu, przekaże je reporter RMF FM. Utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Będą też ważne informacje dla kierowców. Na koniec zaproszenie na fakty kulturalne, w nich o nowej lalce w filmowym wydaniu. Najpewniej nie był akt dywersji, tak o wykolejeniu się pociągu towarowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu mówią służby. Wczoraj, tuż po wjeździe składu do Polski, z torów wypadła jedna z lokomotyw ciągnąca 47 wagonów. Na linii faktów dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zatem ma być przyczyną tego wypadku?
21: W ocenie służb powodem był kiepski stan torowiska, a także, jak wiele na to wskazuje, nie najlepszy stan techniczny ukraińskiej lokomotywy. Nie jest wykluczone, że maszynista jechał zbyt szybko na tym odcinku. Do zdarzenia doszło w okolicach Nastawni. Na prostym fragmencie toru wykoleiła się część wózków pierwszej lokomotywy. Ukraińska obsługa pociągu była trzeźwa. Skład jadący z Ukrainy przewoził blachę oraz rudę żelaza.
20: A teraz prosimy o uwagę kierowców. Dwa samochody zderzyły się na trasie S8 w Warszawie. Do kolizji doszło między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Początek tygodnia przynosi wzrosty cen paliw. Na jednej z wrocławskich stacji przy ulicy Krakowskiej za litr diesla płacimy 9 zł i 34 grosze. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 8 zł i 19 groszy. Co na to kierowcy? Rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
22: Przerażają panią te podwyżki, czy ze spokojem pani je przyjmuje?
23: Powiem szczerze, że trochę przerażają, no ale nie ma wyjścia, trzeba zatankować, tak? Trzeba jeździć. Przy kasie z tonami pan do mnie mówi 480, no to tak te stówki tylko wyciągałam, nie? No ale czekamy, no zobaczymy co dalej.
22: Bolą te ceny?
0: Bolą.
1: Większe koszty życiowe dla przeciętnego Kowalskiego w kraju.
2: A nie wiadomo, w jakim kierunku to idzie. Chyba tym gorszym niż lepszym. No ale co z tym zrobić, no tak naprawdę, no.
22: Czyli czujemy się po prostu bezsilni.
2: Dokładnie tak.
20: W kolejnych faktach sprawdzimy, jakie są najnowsze prognozy dotyczące cen paliw. Piękne błękitne niebo i 16 stopni na termometrach. Tak jest teraz w Trójmieście. Turyści i mieszkańcy zachwyceni i trudno się im dziwić.
3: Jak się Państwu podoba jesień w takim wydaniu jak dziś?
24: No jest super, naprawdę super. Bardzo nam się tutaj podoba. Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
25: No cudowne jest, cieplutko. Niby się robi ciemno, już jest tak ponuro, ale jednak widoki wynagradzają.
24: Piękna pogoda i idealna właśnie na spacery.
3: Jesień Pani mówi, że czuć, a czy ją widać?
26: Zaczyna trochę. Widać się na drzewach, liście już kolor zmieniają, widać, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie.
20: O jesień w letnim wydaniu pytał w Trójmieście reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Pora na fakty kulturalne w studiu Marlena Chudzio.
19: Dzień
20: witamy.
19: Dobry.
20: Na początek filmowa premiera.
19: Tak, chodzi o Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. Jaką historię Wokulski-Łęcka tym razem zobaczymy?
27: Najważniejszym było dla mnie nie to, czy Izabela jest dobra, czy jest zła. Przede wszystkim było dla mnie zrozumienie, z czego te zachowania wynikają. Przede wszystkim zrozumienie, że ona jest po prostu żywym człowiekiem i ona nie jest ani dobra, ani zła. Ona ma całą masę szarości i odcieni.
19: Mówi odtwórczyni roli Izabeli Kamila Urzędowska. Film wchodzi do kin w środę. To teraz coś dla młodego widza. Trwa festiwal Młode Horyzonty. W 48 miastach, w 59 kinach można skorzystać z nieco innych seansów.
28: Coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
19: Mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sienicka. Kinowa uczta trwa do końca tygodnia. Kocy, kozy, kozi, draki. Na serio i dla draki. Na wystawę o takim tytule od czwartku zaprasza Galeria Gardzienice w Lublinie. Zaprezentowana będzie twórczość polskiego grafika i kaligrafa Andrzeja Kota. Artysta słynął z tworzenia niezwykłych, pełnych humoru rysunków zwierząt, zwłaszcza kotów, a także fantazyjnych liter.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A tutaj cały czas byle do piątku w RMF FM. Odliczamy do kolejnego weekendu, ale z drugiej strony poniedziałek przywitał nas tak sympatycznie, że no, nie da się mówić inaczej. Dzień dobry, to będzie naprawdę dobry dzień. Ola Filipek z Wami. Cześć.

0: for another. Poniedziałki bywają trudne, bywają oczywiście, ale z One Direction nie są, bo zamiast kolejnej kawy można mieć, proszę bardzo, zastrzyk energii, który wylewa się z głośników, także łapcie te dźwięki i niech was niosą przez resztę dnia. Tutaj byle do piątku w RMF FM, a ten tydzień, zobaczycie, zleci nam jak jedna piosenka.
1: Reklama.
2: 29. urodziny Carrefoura, 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Sezamie, otwórz się. Co jest? Pusto?
4: Wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
3: What? To co my teraz będziemy robić?
4: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może...
5: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
3: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
5: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
14: 15 zł.
13: Lepiej.
14: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
13: Z kuponami?
14: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Po reklamie.
16: RMF FM.

wygrywasz 1 000 000 złotych. Takie słowa może dziś usłyszeć ktoś z was. I jeszcze wygrywasz złoto oczywiście, no bo przecież dziś w każdym z sejfów oprócz gotówki czeka złoto. Taka jest złota akumulacja w RMF FM. No kończymy ten wrzesień z przytupem, a ten ostatni poniedziałek września ozłoci kogoś na pewno. Albo wiecie co? Tak myślę. Zróbmy tak, żeby zwiększyć waszą szansę na wygraną. Tylko błagam, niech to będzie między nami, bo kto nie słucha, nie będzie wiedział o okazji i po prostu z niej nie skorzysta. A wy tak! Od teraz przez 13 minut mnożę wasze szanse. Każde hasło RMF wysłane pod 7474-0492 mnożę razy 1000. I ten bonus ruszył też w tym momencie na www.rmf.fm. RMF 7474.

0: DJ-ą w RMF FM. Kierowcy, kochani, noga z gazu, jeśli jedziecie krajową 11 przez Wielkopolskę, lepiej omijać okolice miejscowości Lotyń. Wyjeżdżając w trasę, weźcie to pod uwagę, a my sprawdzamy wszystkie drogowe doniesienia i wrócimy z nimi w Faktach RMF FM punktualnie o 12.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: W poprzednich odcinkach Lalki.
3: Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują nareszcie kamienicę.
2: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
0: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix

0: Firmy Europejskie Zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej.
5: Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. Po reklamie.
8: Znajdź chwilę dla siebie z RMF FM.

0: składzie Ola Filipek
1: i Olek Sikora,
0: czyli wasze
1: radiowe Olki.
0: Już oni wam tu dadzą energii
1: na koniec pracy
0: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
1: Paulina Sawicka
2: i Paweł Jawor.
0: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
6: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
0: Kiedy usłyszysz drugą,
7: będziesz chciał poznać zakończenie.
0: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
0: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100!
13: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 12, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a fakty w samo południe ma dla nas Anna Wachowska.
19: Na początek Łódź. Tamtejsi policjanci zatrzymali 25-latka, który na stacjach paliw w centrum miasta zostawiał koktajle Mołotowa. Seria utrudnień na drogach. Są problemy w Wielkopolsce i w Świętokrzyskiem. Ostatni raz ze Szwecją na wyjeździe wygrali dokładnie 96 lat temu. Dziś polscy piłkarze znów zmierzą się z ekipą Trzech Koron. Konstruktor koktajli Mołotowa zatrzymany przez łódzkich policjantów. 25-latek zostawiał niebezpieczne przedmioty na stacjach benzynowych w centrum miasta. Usłyszał zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Fakty w południe otwiera dziennikarz RMF FM. Krzysztof Zasada, witamy Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
19: Powiedz, jak wpadł ten mężczyzna?
20: Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietypowym zachowaniu klienta na stacji benzynowej przy Tuwima. Mężczyzna miał zatankować paliwo do szklanej butelki. Przed odjazdem ze stacji taksówką pojemnik odstawił do kosza na śmieci. We wlewie znajdował się kawałek nasączonej tkaniny. Policjanci rozpoczęli poszukiwania, ustalili, że do podobnego zdarzenia doszło w Łodzi także poprzedniej nocy. Udało się namierzyć 25-latka, został zatrzymany, odpowie za oba zdarzenia. Śledczy nie ujawniają, jak tłumaczył swe zachowanie. Trafił na 2 miesiące do aresztu.
19: Będą nowe, zaostrzone standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne, dowiedział się dziennikarz RMF FM w Ministerstwie Zdrowia. To reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, choćby z centrum Enel Med i z oprogramowania Medyk. Przed siedzibą resortu zdrowia przy ulicy Miodowej w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Na czym mają polegać te zaostrzone standardy?
2: Dzień dobry. To mają być obowiązkowe zabezpieczenia, takie jak na przykład monitorowanie nietypowych wyszukiwań czy wieloskładnikowe uwierzytelnianie, wymienia Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
21: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
2: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji zleciło kontrolę Urzędowi Ochrony Danych Osobowych w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medyk. Jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń, resort zapowiada surowe kary. Równolegle ostatnie wycieki danych medycznych wyjaśniają prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Główna podpowiedź od służb dla pacjentów jest taka, by na wszelki wypadek zastrzegli swój numer PESEL i by nie klikali w podejrzane linki w mailach.
22: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
19: Zablokowana jest Krajowa 11 w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Lotyń na trasie Szczecinek-Okonek samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ucierpiała jedna osoba. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Nieprzejezdna jest także droga krajowa nr 9 w Świętokrzyskiem. W pobliżu miejscowości Łoniów, chodzi o trasę Opatów-Kolbuszowa, zderzyły się 3 samochody osobowe. Z utrudnieniami musicie się liczyć do 14. Biało-czerwoni wieczorem zmierzą się ze Szwecją w meczu Ligi Narodów. W marcu w finale baraży o Mundial piłkarska kadra przegrała. Dziś ma szansę na rewanż. Na trybunach stadionu w Solnej pod Sztokholmem będzie specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Wojtku, to jakim składem dziś może zagrać kadra Jana Urbana?
23: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz.
24: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
23: W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś. Brak Roberta Lewandowskiego, mimo słabszego poprzedniego spotkania, byłby sporym zaskoczeniem. Z trybun mecz zobaczą Pietuszewski i Wojtuszek. Z Solnej Wojciech Marczyk.
19: Relacje z meczu usłyszycie w wieczornych faktach w RMF FM. Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Artman sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewidzów w kilku kultowych filmach. Przypomina korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. What's
25: happening? Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na czterech łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
19: Nowe fakty w RMF FM o 13:00. W nich zabierzemy Was na spacer w blasku jesiennego słońca.
26: Mam całe kieszenie kasztanów, które mnie zaskoczyły.
19: Zapraszamy na 13:00.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
18: O spacer aż się prosi przy takich warunkach pogodowych. Dziś na termometrach najchłodniej na Suwalszczyźnie, tu okolice 17, w centrum 21, ale na zachodzie kraju nawet 23, miejscami 24 stopnie. Wszędzie pełne słońce, praktycznie bezchmurne niebo, zero szans na deszcz. I taki tydzień czeka nas w pogodzie cały, słoneczny, ciepły, bardzo przyjemny.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
18: Pogoda robi wszystko, żebyśmy rozpoczęli ten tydzień z dobrym humorem, więc dajmy się zarazić w takim razie. Uśmiechnijmy się od ucha do ucha i wyglądajmy razem kolejnego weekendu. Tutaj byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć ponownie.

Timber City w RMF FM. Podobno pikowane kurtki to już przeżytek. Trafiłam na jakiś artykuł, który tak twierdzi, że tej jesieni będą rządzić wiatrówki. Aha. A ci styliści, tacy wszyscy mądrzy, do czasu, słuchajcie, aż modę zacznie dyktować temperatura.

0: Lady Gaga. Troszkę jak Weekend w pigułce, zamknięty w takich 3 minutach. Można jeszcze poczuć tę aurę unoszącego się weekendu za nami, ale teraz drugą nogą już jednak przy poniedziałku. Mamy sygnał, drodzy kierowcy, o zablokowanej drodze krajowej numer 92 w pobliżu Węgierek. Kto jedzie teraz przez Wielkopolskę tą trasą, niech rozważy objazd.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowid Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowid.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Po reklamie.
23: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.

0: Kurników i Patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Uwaga, łowcy naklejek, gangu zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Po reklamie.
9: Byle do piątku w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA?
9: Się okaże.
8: Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5.45 w RMF FM.
10: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie, jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
15: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
16: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
17: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
18: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
17: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Co masz dziś na lunch?
20: A, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
21: A powiesz, jak to się robi?
20: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
21: Leci się na przerwie do Biedronki.
20: I gotowe?
22: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch, odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
4: Po reklamie.
23: Na zegarze już prawie godzina 14, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Anna Wachowska.
24: To Interpol zaalarmował polskie służby o planowanym przez 13-latka zamachu w szkole. To temat numer jeden w Faktach. Opanowany jest już pożar kamienicy w Białymstoku. Szefowa unijnej dyplomacji przestrzega, Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Na koniec historyczny lot i ważna kosmiczna misja. Interpol zaalarmował polskie służby o tym, że 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim planuje dokonać zamachu w szkole podstawowej, w której się uczył. Jak ujawniliśmy w Faktach w RMF FM, lokalni policjanci udaremnili te plany. O 6 weszli do domu 13-latka, mówiła Monika Chlewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
25: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
24: Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. O planach ataku policja powiadomiła też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pożar kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku opanowany. Kłęby czarnego dymu, przypominamy, widoczne były z wielu kilometrów. Z tymi informacjami reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie pojawił się ogień?
26: Ogień pojawił się na dachu przebudowywanej kamienicy.
0: ulicy. Na miejscu wciąż jest kilkudziesięciu strażaków, w tym 3 drabiny mechaniczne. Jak usłyszałem od służb, pożar jest zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się. Trwa teraz jego dogaszanie. Z powodu dużego zadymienia ewakuowano pobliski budynek prokuratury. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
24: Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze. Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje, aby podzielić nasze społeczeństwo i zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie. Właśnie to mają na myśli. Musimy o tym pamiętać, a także stawić czoła tym zagrożeniom, mając dane wywiadowcze, które pozwolą nam zareagować, zanim do tych ataków dojdzie. Podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Dwa samochody dostawcze zderzyły się na trasie S8 na Mazowszu. Do kolizji doszło między węzłami Wypędy i Opacz. I tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy.
1: Ale kosmos! Słuchacie Faktów RMF FM.
24: Być może już za 3 kwadranse rozpocznie się kolejna, 14. misja testowa pojazdu Starship. Przygotowania śledzi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
2: Witamy. Dzień dobry.
24: To będzie misja inna niż poprzednie.
2: Po raz pierwszy pojazd Starship ma trafić na orbitę Ziemi. Dotychczasowe testowe misje były suborbitalne. To bardzo wiele zmienia, bo lot ma potrwać około 10 godzin, a po niespełna 6 okrążeniach Ziemi pojazd ma zostać bezpiecznie sprowadzony z orbity i w sposób kontrolowany lądować w wodach Pacyfiku na zachód od wybrzeża Chile. Orbitalny lot będzie okazją do bardziej zaawansowanych testów pojazdu, jego silników. Przy okazji na orbitę ma trafić 26 satelitów Starlink najnowszej generacji, które mają podjąć pracę.
24: Ani Starship, ani stopień napędowy Super Heavy nie będą jednak lądować na lądzie.
2: Tak, nie da się jeszcze ich odzyskać. Jeden i drugi mają ostatecznie wpaść do oceanu, jeden do Atlantyku, drugi do Pacyfiku, ale w sposób w pełni kontrolowany. To kolejny, można powiedzieć, kluczowy etap testów przy przygotowaniach do powrotu ludzi na Księżyc. Wiele od niego zależy.
24: Co konkretnie? O tym już za kilkanaście minut usłyszycie w radiu RMF 24.
2: Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Nie wiem, czy wiecie, ale dziś nasi zagrają ze Szwecją. I to w 140. rocznicę pierwszego wydania Potopu Henryka Sienkiewicza. Przypadek? Są nowe wiadomości z obozu rywali, będzie kluczowa zmiana w składzie, zaraz o tym. Lepsza połowa dnia, Paweł Jawor, cześć. Godzina 14.04, a to jest ten moment, kiedy kawa nie jest już śniadaniowa, tylko strategiczna, więc muzyka też taka musi być. No pobudzenie, żeby wam krew w żyłach mocniej płynęła. Jeszcze godzina dwie i wyjdziemy z pracy. Survivor.

kibice już gotowi. Dzisiaj nasi zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów o 20:45. I wiadomość z obozu rywali, gospodarze mają problem w ataku z powodu kontuzji i ma zabraknąć Aleksandra Isaka. To jest duże osłabienie. To u mnie też dziś Szwecja będzie grana. Pax, Besta, pewnie znacie tych zawodników, od tygodnia leżą w przedpokoju. Pewnie też nie tylko u mnie. I też mam problem z nóżkami, są niedostępne. RMF FM 13 minut po 14, lepsza połowa dnia.

Przed chwilą się zorientowałem, że dziś jest Dzień Jabłka i Dzień Tajniaka. To wiecie, jakby te święta połączyć, to jest Dzień Jabłka działającego pod przykrywką. To chyba szarlotka.

0: No miałem właśnie mówić o zakolicowych plotkach Stop Model. Jeden z uczestników jest kontuzjowany, ale to musi poczekać. Bardzo dużo się dzieje. To też mi wpadło teraz na skrzynkę mailową właśnie przed chwilą. Nie chcę, żebyśmy o tym zapomnieli. Młodzieżowe słowo roku 2026. Propozycje można zgłaszać do 25 października. To już oficjalnie szukamy młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował. Czyli słowa, które rodzice poznają w grudniu, zaczną używać przy świątecznym stole i tym samym zakończą jego karierę.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
8: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.

No jeśli dziś wszystko idzie trochę wolniej, przypominam, to poniedziałek. Zostawcie trochę tej roboty na resztę dni tygodnia. Lepsza połowa dnia, 14:30, Ed Sheeran dla was.

0: Ostatnie minuty jedynej dziś super godziny. Kończy się jedyna dzisiaj super godzina. Lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dzisiaj nie będzie. Złota kumulacja to jest ostatni poniedziałek września. To musi być grubo w sejfach i jest grubo w sejfach. W każdym z sejfów poza kasą jest złoto. Nagroda główna 1 000 000 złotych. Może być 1 000 000 i złoto. Ostatnie 7 minut do gry wchodzicie wysyłając RMF pod 7474 za 4,92. Finał już po 15. Już po 15 możecie kończyć poniedziałek ze złotem. Z 1 000 000 na koncie. 1301 losów. Jeszcze teraz lepszej okazji na wejście do gry już dzisiaj nie będzie. Decyzja należy do was. To są ostatnie minuty. 6 minut 43 sekundy dokładnie. RMF pod 7474.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
3: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
4: Bo wygrałam w RMF FM.
3: Ojej, ty jesteś wilkiem.
4: Ale sztaby mam zaje fajne.
5: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
12: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Po reklamie.
0: Ostatnie 3 minuty 15 sekund. Złoto i 1 000 000 złotych w sejfach. Wysyłacie hasło RMF pod 7474 za 4,92. I po 15 finał. Po 15 losowanie. Jeszcze teraz 1301 losów. To lepszej okazji nie będzie na wejście do gry. RMF 7474, ostatnie minuty.

0: obiecałem wam to. Tylko w RMF FM informacje zza kulis programu Top Model. Jeden z uczestników, Hugon, doznał kontuzji. Mamy opis zdarzenia.
1: Helena po prostu rzuciła we mnie piłką specjalnie, żeby mnie wyeliminować, ale się nie udało.
0: No. Dowiedzieliśmy się, że to jest kontuzja małego palca u stopy. A wiecie, tu wiele do nieszczęścia nie trzeba. Wystarczy ruch szafki w nocy i po sprawie.

Pilna wiadomość z Elbląga. Dostałem na ucho z redakcji Faktów. Substancja łatwopalna przed wejściem do jednej z firm. Ewakuacja i więcej ustaleń za chwilę w Faktach RMF FM o 15:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Nie zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
14: Jest 15:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. Bardzo pilne informacje. Anna Wachowska.
15: Substancja łatwopalna znajdowała się w pojemnikach pozostawionych przed jedną z firm w Elblągu. Nowe informacje w tej sprawie przekaże reporter RMF FM. Kierowca autobusu miał zawał, zmarł. Dramat na Krajowej 15. Na koniec Zakopane i pogoda jak marzenie.
16: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w tak pięknej pogodzie.
15: Jest 15:00. W pojemnikach z bateriami i kablami zostawionymi przed jedną z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu była substancja łatwopalna. Budynek, przypominamy, został ewakuowany. Z nowymi faktami w tej sprawie reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś?
17: Służby zabezpieczyły już i zabrały 5-litrowe butle. Całość będzie teraz zbadana, czy było realne zagrożenie wybuchem. Według moich nieoficjalnych informacji monitoring zarejestrował, jak przedwczoraj rano zamaskowany mężczyzna podkłada butle pod przyłącze z gazem i następnie ucieka. W tej sprawie jeszcze nikogo nie zatrzymano.
15: Tragiczny wypadek na Krajowej 15 w Gniewkowie między Toruniem a Inowrocławiem w Kujawsko-Pomorskim. Kierowca autobusu liniowego doznał tam zawału, a pojazd zjechał z jezdni. Życia kierowcy nie udało się uratować. W autobusie nie było pasażerów.
18: Taki jest świat. Takie są fakty.
15: Brytyjska policja antyterrorystyczna przesłuchuje 5 mężczyzn aresztowanych w pobliżu bazy wojskowej Fairford. Stacjonują tam amerykańskie samoloty atakujące Iran. Jak donosi korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frimorgan, pojawiły się nowe informacje dotyczące tożsamości zatrzymanych.
19: To obywatele Wielkiej Brytanii pochodzący z Londynu. Wciąż nie wiadomo natomiast, co planowali. Zostali aresztowani po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkanki wioski zaniepokojonej zaskoczony widokiem ludzi w kominiarkach. Policja może ich przetrzymywać przez 14 dni bez postawienia im formalnych zarzutów. Według ekspertów, sprawcy potencjalnego ataku mogli zostać zainspirowani przez Iran, Rosję lub prowadzących walkę z Zachodem dżihadystów. Kontrowersje wzbudza sposób zatrzymania podejrzanych. Wygląda bowiem na to, że doszło do niego nie w wyniku szeroko zakrojonej akcji policji, lecz dzięki czujności lokalnych mieszkańców.
15: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją, tak mówił papież w Metzu w czasie swojej pielgrzymki we Francji. W Faktach studio RMF FM w Paryżu, w nim nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, co jeszcze Leon XIV powiedział na ten temat?
20: W przemówieniu, które wywołało dużo kontrowersji, skrytykował on regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie może to mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważył, że być może niektóre jego słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówi perfekcyjnie po francusku, ale część z nich zarzuciła papieżowi swoistą naiwność i wyraziła zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji. Skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju, czyniąc ustępstwa. Według wielu obserwatorów miał na myśli negocjacje pokojowe.
15: Pojazd Starship firmy SpaceX wystartował do swojego 14 testowego lotu. Już wiemy, że są problemy i nie wiadomo, czy do planowanego wejścia na orbitę Ziemi dojdzie. Co ostatecznie się wydarzy, powiemy w Faktach o 15.30. W zeszłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach Tatr, a dziś w Zakopanem niemal 20 stopni i piękne słońce. Kto mógł i komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w góry.
21: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać.
22: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
23: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
24: Tak, tak, tak, ja liczyłam na to. Napisała nam szczęście i się cieszymy.
23: Babiela to chyba.
25: No raczej, na to, tak na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie wszystkim sprzyjał.
24: Myślała się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
23: Opalanie prawie jak w sierpniu.
26: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w góry i pewnie będzie zima.
23: Babie lato nam się zrobiło.
26: No oczywiście, trzeba korzystać.
15: Trzeba, koniecznie. A turystów na szlaku w Kuźnicach przepytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: To może po pracy z spacerem? No, pięknie jest. Najchłodniej w Zakopanem, tutaj 18 stopni, 23-24 na południu kraju, w centrum od 19 do 21, na północnym wschodzie 18-19, ale wiadomo, na Podlasiu to tam się krótki rękaw zakłada już przy 13 stopniach i dużo słońca i kolejne dni też słoneczne i z dużą, wysoką temperaturą.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: A u nas za chwilę Zakopane i bójka, przy której nawet miejscowi przystanęli. Ale teraz kto może szybko zbiera się z pracy? Jennifer Lopez, Pitbull, Paweł Jaborczak.

Obiecałem wam o tym opowiedzieć. Pojedynek na Poroża na ulicy w Zakopanem. Dwa jelenie zwarły się i zaczęły przepychać. Filmik idzie w rekordy wyświetleń. Jak będziecie skrolować w wolnej chwili telefon, to na pewno wam się wyświetli. Najprawdopodobniej poszło o łanie. Chociaż wiecie, to Zakopane. Równie dobrze mogło pójść o darmowe miejsce parkingowe. A tak bez żartów, teraz Mazowsze, wypadek na S8 w stronę Warszawy, jeden pas zablokowany. Więcej i objazdy w faktach o 15:30.

Ostatnie 12 minut. 12 minut do losowania. Potem już tylko dzwonimy. Sprawdźcie, czy macie włączony dźwięk w telefonie po pracy. No. Coraz bliżej. To jest ten moment na wejście do gry. Jeszcze możecie załapać się do losowania finału. W sejfach. W każdym sejfie. Poza kasą złoto. W jednym z sejfów oprócz złota nawet 1 000 000 złotych. Za chwilę finał, za chwilę losowanie. To są ostatnie minuty, ostatnie chwile na wejście do gry. Jeszcze teraz jeden RMF wysłany pod 7474 za 4,92 razy 1100. 1100 szans na tej ostatniej prostej do finału. To kto chce zostać w poniedziałek milionerem? Czas ucieka. 11 minut, 13 sekund. Ostatnie chwile. RMF 7474.

0: reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.

0: Godzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w stepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
8: Po reklamie.
12: 15.30, czas na fakty w RMF FM.
13: Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobryłowicz.
14: Dzień dobry.
13: Michale, witaj. Co wydarzyło się w czasie przesłuchania polskiego boksera?
14: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
13: Uwaga, zmotoryzowani na Mazowszu. Są utrudnienia na trasie S8 między węzłami Wypędy i Opacz. W pobliżu Puchałów doszło do kolizji trzech aut osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Warszawy, ostrzegamy. Pojazd firmy SpaceX Starship wystartował do 14 misji testowej. Jej celem po raz pierwszy miała być orbita Ziemi. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Misję śledzi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
15: Witamy ponownie.
13: Przez chwilę wydawało się, że cel nie zostanie osiągnięty.
15: Tak, to była długa chwila. Jeden z silników Starshipa wyłączył się przedwcześnie. Wydawało się, że misja się nie powiedzie i przez kilkanaście pełnych napięcia minut trwały dyskusje, co zrobić. W końcu wszyscy usłyszeli komunikat. We are go for orbit. Będziemy lecieć na orbitę. Ten silnik nie miał krytycznego znaczenia dla powrotu Starshipa na Ziemię, więc kierownictwo lotu zdecydowało, by kontynuować misję. Inny silnik został odpalony, Starship wszedł na orbitę. Będą realizowane kolejne punkty planu. Przed chwilą rozpoczął się manewr umieszczania na orbicie 26 satelitów Starlink. Potrwa to jeszcze kilkanaście minut.
13: Transmisja na żywo trwa. Warto znaleźć ją na naszej stronie rmf24.pl.
15: Jakość tego obrazu zachwyca.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem klubu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
13: Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Witamy.
1: Dzień dobry. Kończą się tłuste miesiące. Dobiega końca era taniego masła. Takie alarmistyczne prognozy dla wyposażenia polskich lodówek przedstawiają analitycy. Widać to po porównaniu cen z sierpnia do tych z początku września. Masło podrożało w tym czasie o ponad 13%, osiągając średnią stawkę 5 zł i 61 groszy za kostkę. Tak wynika z badania UC Research, Hypercom Poland oraz grupy Blix. Od wielu miesięcy masło traciło na wartości. Od stycznia do sierpnia stawka za 200 gramów poszła w dół o prawie 2 zł. Ale teraz widać powolne odwracanie trendu. Gdy spojrzymy na dane Ministerstwa Rolnictwa o sprzedaży hurtowej masła, to widać, że słupki niestety pną się w górę. Stawki są najwyższe w tym roku, choć nie tak wysokie, jak pamiętamy sprzed kilku lat. Pytanie, dlaczego masło drożeje? Dużo wskazuje na to, że masło jest jedną z pierwszych ofiar inflacji. Po pierwsze, paliwo jest rekordowo drogie, a więc koszty transportu rosną. A po drugie, ceny masła są w znacznej mierze uzależnione od tego, na jaki pomysł akurat wpadną sieci handlowe. Oferowane niższe ceny za kostkę przy zakupie wielu, na pewno dobrze to znacie, mają zachęcić do zakupów. Jeśli sklepy zaczynają czuć presję inflacyjną, to w pierwszej kolejności mogą zrezygnować właśnie z maślanych promocji. Uspokajamy słuchaczy klubu ekonomicznego, do rekordowych cen sięgających nawet kilkunastu złotych za kostkę jeszcze bardzo daleko, ale analitycy nie wykluczają, że przełom jesieni i zimy przyniesie spore obciążenie dla polskich portfeli, jeśli kupujemy masło. Stawka na poziomie 9 zł według niektórych szacunków jest możliwa już w listopadzie.
17: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem klubu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
12: Słyszeliście? Dobiega końca era taniego masła. Czyli znowu będziemy smarować chleb tak cienko, że kromka będzie musiała się domyślić, czy jest już kanapką.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni poniedziałek września, no to musi być w sejfach grubo i jest grubo w sejfach. Złoto, do tego duże pieniądze, nawet 1 000 000 złotych możecie dzisiaj wyciągnąć z sejfów i zakończyć poniedziałek tym, że zostaniecie właścicielem złota, właścicielem miliona na koncie. Życzę wam tego bardzo. Dwa sygnały czekamy, przypominam, 6 sygnałów. Mam nadzieję, że tak jak prosiłem, zgłośniliście telefon po pracy, że już tam macie i wiecie, że to dzwonić możemy do was w sprawie dużych pieniędzy. Ja wiem, że poniedziałek i gonicie ze wszystkim. No i właśnie. 6 sygnałów za nami. Nie udało się. Ja to wszystko rozumiem. Poniedziałek, chcecie po prostu wyjść o czasie z pracy, jest przed 16:00, gonicie ze swoimi obowiązkami albo już prójecie, żeby dzieci odebrać ze szkoły i z przedszkola. No i mogło się zapomnieć. No ale proszę was, jak już wchodzicie do gry, to trzeba tego pilnować, bo tu naprawdę gramy o duże pieniądze, gramy o złoto. Złota kumulacja. Pierwszy finał z sejfami miał być dziś. No i co? Ostatni poniedziałek września. No tak miało być pięknie. 1000 złotych trafia do tej osoby. To też bardzo fajna sprawa. Myślę, że tak właśnie tuż przed pierwszym 1000 złotych na niespodziewane wydatki albo na to, że zabrakło właśnie miesiąca do końca wypłaty. Nie tak się umawialiśmy, ale jak wchodzić do gry, no to prawda, sprawdzajcie telefon, tak jak wam już powiedziałem. Tak rozpoczęliśmy ten tydzień złotej kumulacji. A co jutro? O tym już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Na jutro. Ostatni wtorek września w złotej kumulacji. Przedostatni dzień na to, żeby zostać milionerem jeszcze we wrześniu. Nagroda główna 1 000 000 złotych. RMF wysyłacie SMS-em pod 7474 za 4,92 i zgarniacie jeszcze teraz 1005 losów. 1005 losów przez 5 minut. Gracie, przypominam, o nawet 1 000 000 złotych. RMF pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm.

0: Im prościej, tym lepiej.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
6: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
17: Lepsza połowa dnia.

0: Najlepsza muzyka. Za chwilę 16 i fakty. I pytanie, co z referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy? Wszystkiego tego dowiecie się właśnie punktualnie od 16 od naszych dziennikarzy.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
10: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
11: Brzydka, za to niesympatyczna.
9: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Dużo dobrego.
16: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: O reklamie.
0: Jest 16, zaczynamy fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński. Słuchamy.
17: Witamy, zapraszamy.
18: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie będzie.
17: Inicjatorzy akcji zebrali za mało podpisów pod wnioskiem.
18: Pracowali pod ziemią.
17: A teraz na ziemi, na torach.
18: Górnicy z PGG zmieniają branżę na kolejową.
17: Kto z naszych strzeli gola Szwedom?
19: Lewandowski musi odpocząć.
18: Kibice bez przerwy liczą na zwycięstwo naszej piłkarskiej reprezentacji. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta.
17: Inicjatorom akcji nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Z konferencji, na której o tym informowali, wrócił nasz reporter Michał Radkowski. Witamy cię, Michale.
20: Dzień dobry, witam.
17: To ile podpisów zebrali?
20: 111 tysięcy, a do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów. Zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie dwa miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy, jednocześnie żalił się na innych.
21: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, jak na lekarstwo, otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się w aktywnie zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur.
20: Na dzisiejszą konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
18: Policjantom z Bytowa udało się odzyskać karetkę, sprzęt medyczny i leki.
17: Zostały one skradzione w zeszłym tygodniu ze stacji dializ i szpitala miejskiego w Miastków Pomorskim.
18: Zatrzymany został 34-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego.
17: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak udało się odzyskać skradzione rzeczy?
1: Karetkę odnaleziono w oddalonym o 60 km Koszalinie. Tam policjanci odzyskali też znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego i medycznego. Do 34-letniego podejrzanego doprowadziła analiza monitoringu zabezpieczonych śladów i tak zwane działania operacyjne policjantów z Bytowa, Miastka Gdańska czy wspomnianego już Koszalina. Wartość skradzionego sprzętu oszacowano na 180 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jak usłyszałem, śledztwo się nie kończy. Policjanci sprawdzają kolejne wątki tej sprawy.
18: Pierwsi górnicy odchodzący z Polskiej Grupy Górniczej zmieniają branżę na kolejową.
17: Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą się przekwalifikować z górników na kolejarzy.
18: Tak wynika z umowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
19: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, trzy osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
22: Co to znaczy?
19: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
17: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
18: Nasza piłkarska reprezentacja wieczorem zagra ze Szwecją o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów.
17: W meczu na stadionie w Solnej na przedmieściach szwedzkiej stolicy faworytem oczywiście gospodarze.
18: Polscy kibice na razie zwiedzają Sztokholm, a wieczorem liczą na rewanż za porażkę sprzed pół roku. Przypomnijmy, przegraliśmy wtedy 2-3.
23: Mam nadzieję, że będzie odwet.
24: Szaliczek jest, widzę, przygotowany do meczu w pełni.
25: Tak, cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Dzisiaj fajnie rodzinne, siostry, mama, dziadkowie, więc trzy pokolenia jesteś.
24: Pan jak czuje? 2-0, 3-0 dla tych biało-czerwonych.
26: 2-0.
24: Serce podpowiada, wiadomo, Polska biało-czerwoni, ale patrząc na ten mecz z Bośnią i Hercegowiną, no to tego...
26: To taki trening, uważam, no i taki kibicujemy, pomimo wszystko, Wiktor strzeli gola. Nowak Wiktor.
24: Czyli młoda krew.
26: Młoda krew. Lewandowski musi odpocząć.
18: Z kibicami w Sztokholmie rozmawiał Wojciech Marczyk.
17: Pierwszy gwizdek w meczu o 20:45.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Ale ciepłe popołudnie, nic tylko spacerem wracać do domu. Słubice teraz 24 stopnie, u was najchłodniej jest na wybrzeżu. Hel 18 stopni, no i także na północy inne miejscowości podobnie. Elbląg, Mikołajki też właśnie 18, Suwałki też 18-19 w Białymstoku, ale reszta kraju powyżej 20 stopni słonecznie.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: 4 minuty po 16. Myślę, że cisza w aucie za chwilę się skończy. Zaraz wsiądą dzieci do was. To jeszcze... Jak dopiero wyjeżdżacie z pracy? O, słuchajcie sobie, tak jak lubicie. Najlepszej muzyki. Sklepie numer 2. Roxette. Paweł Jabłoch. Cześć, witajcie.

tym słońcu można się poczuć w słonecznej Kalifornii. Hey first, Snoop Dogg, RMF FM, 12 minut po 16. Gang samochodowy rozbity na Dolnym Śląsku. RMF24 podaje, że zabezpieczono trzy ciężarówki części. To już nie wygląda na garaż, bardziej jak puzzle na poziomie ekspert.

No po 16 miasto ma tylko jeden pomysł, że wszyscy chcemy jechać w zdecydowanie inne miejsce, dlatego dokładamy najlepszą muzykę do tych waszych podróży, przemieszczania się. Jest 18, a nawet już 19 minut po 16. Wyczytałem, że nowe wyspy w Indonezji przybyły. Nowy ląd powstał po erupcji wulkanu. Widać go już na zdjęciach satelitarnych. No to wiecie, deweloperzy pewnie już piszą. Nowe grunty, jeszcze ciepłe.

0: Karambol na 79 na Mazowszu. To jest pilna informacja. Zaraz w faktach RMF FM nasi dziennikarze powiedzą wam, na jakim odcinku szukać objazdu.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
3: Trzy razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
2: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
3: Tej jesieni aż trzy razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
2: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
3: Świat według Skiby. W środę po 15:00 w RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM. Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4000.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy.

0: reklamie.
1: 16.30, fakty w RMF FM.
2: Karambol na drodze krajowej 79 na Mazowszu.
3: Między Piaseczną a Górą Kalwarią w pobliżu Pilawy po zderzeniu 5 samochodów osobowych trasa jest zablokowana.
2: Łup o wartości 1 000 000 złotych znaleźli policjanci z Poznania w skradzionym Mercedesie.
3: Zatrzymany 46-latek, który przewoził również skradzione ubrania i buty luksusowej marki.
2: Złodziej był pod wpływem narkotyków, został złapany na gorącym uczynku.
4: Kiedy policjanci przystąpili do zatrzymania, nie zamierzał jednak współpracować. Zabarykadował się w samochodzie i nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. W busie policjanci znaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki.
3: Mówił sierżant Michał Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: 46-latkowi grozi 15 lat więzienia.
3: Kolejny świetny mecz Huberta Hurkacza w turnieju w Chengdu i awans do finału.
2: Polak pokonał Denisa Szalapowa z Kanady 6-7, 6-3, 6-3.
3: W jutrzejszym finale Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną.
2: A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM, na które zapraszam Marlena Chudzio.
5: Dzień dobry.
3: Na początek muzyczna gwiazda światowego formatu.
5: Tak, Rod Stewart zapowiedział pożegnalną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie. Na swoich mediach społecznościowych zaprosił na koncerty śpiewająco. Będzie świetnie, bez wątpienia. Na trasie planowanego na przyszły rok tournée znalazł się także Kraków. Artysta wystąpi w Polsce 20 lipca. Wieczorem w Warszawie premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska-Wąsowską.
6: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale... od razu zaczęłam szukać przełamania.
5: Co złamie tę postać, dowiemy się w kinie, a film w repertuarach od środy. I jeszcze świat literatury. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Na rezydencję literacką we Francji pojedzie zaś Marcin Oskar Czarnik, autor książki Trzy dni, trzy noce, podało Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut prozatorski, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, a konkurowało 120 pozycji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No i mamy 16.33. Czas wychodzić z pracy.

RMF FM, Ania Dąbrowska. Ceny paliw w górę, ale drożeje już nawet czas wolny. Mówi się o inflacyjnym hobby. Inflacja hobby. Pasje kosztują coraz więcej, czytam, ale chętnych do wydawania nie brakuje. Wiecie, no, hobby pozwala zapomnieć o pracy, a jego cena przypomina, że jutro do niej trzeba przyjść.

0: Wielki finał dzisiejszego notowania poplisty, bo numer 2 to My Body Isn't Ready Somber w RMF FM na pozycji numer 2 właśnie, a pozycja pierwszej, tu kolega widzi, że już korespondował
1: ja już korespondowałem z Arturem Rojkiem, Mirafiori najpopularniejszy tej jesieni na popliście. Napisałem do Artura. Dzisiaj Mirafiori na pierwszym, a Artur odpisał:
0: faktycznie tak napisał. Artur, takie słowa? No co ty?
1: Gratulujemy, jedziemy z Rojkiem i Mirafiori.
0: To może zamiast lepiej o Mirafiori.
2: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.
0: No grubo, grubo kolego.
2: Za dużo.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Cappuccino, kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
4: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
5: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
6: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
5: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
14: Za moment będzie godzina 19, zatem sprawdzamy nowe fakty, bo dużo się dzieje.
15: Te najnowsze przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
7: Zapraszamy.
16: Rosyjski dron uderzył na Ukrainie blisko naszej granicy.
17: Lekiela na Polskę.
18: Zacytujemy informacje ukraińskiej agencji Interfax.
16: I te podane przez szefa polskiego MONU.
18: Połączymy się z miasteczkiem Kibica pod Sztokholmem.
16: Szwedzi to dzisiejszy rywal polskich piłkarzy.
18: A jesień w pierwszych dniach?
16: Rozpieszcza w pogodzie.
19: Tylko się cieszyć, że tak jest jak jest.
14: Super!
18: Jest 19. Odrzutowy rosyjski dron uderzył w odległości około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
16: Napisał w portalu X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Z kolei agencja Interfax Ukraina podała, że rosyjski dron trafił w miejsce oddalone o kilkaset metrów od granicy. W mediach społecznościowych krąży nagranie z tego ataku.
17: Reaktywna, poleciała na Polskę.
16: Przejście graniczne Jagodzin nie ucierpiało, podają Ukraińcy.
18: Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia też, że nasze systemy obrony powietrznej i samoloty były gotowe do działania. Po odwołaniu alertu samolotu powróciły do baz systemy obrony do trybu obserwacji i czuwania.
16: Odwołany został również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
18: O miejsce schronienia w Polsce pytaliśmy w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego z Koalicji Obywatelskiej.
16: Z nami prowadzący tę rozmowę Grzegorz Sroczyński. Witamy Cię, Grzegorzu.
20: Witajcie.
16: Te miejsca często są niedostępne. Jak ten problem zamierza rozwiązać rząd?
20: No rzeczywiście, miejsca schronienia, nawet jeśli mapa Straży Pożarnej pokazuje, że w dużych i mniejszych miastach jest ich wiele, często są po prostu zamknięte domofonem, a na rządowej mapie widnieje adnotacja miejsce dostępne tylko w ramach ramach pomocy sąsiedzkiej. Zapytałem ministra, czy właściciele garaży w apartamentowcach nie powinni mieć obowiązku wpuścić okolicznych mieszkańców do takiego schronienia w razie alertu RCB.
3: Każdy przepis, wszystko garaży można zapisać, ale jak nie będzie dobrej woli właściciela, choćby domku jednorodzinnego, który ma garaż podziemny.
20: No tyle, że nie o domki jednorodzinne głównie chodzi, ale o garaże w apartamentowcach. Minister twierdzi, że Polacy w trudnych sytuacjach zawsze sobie pomagają, czyli mamy liczyć na dobrą wolę wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają tymi garażami.
16: Polecamy całą rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego z Pawłem Olszewskim.
18: Jest dostępna na rmf24.pl.
21: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
18: Za niespełna dwie godziny pierwszy gwizdek w meczu Szwecji z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów.
16: Przekonamy się, czy nasi piłkarze zrewanżują się za marcową porażkę w finale baraży o Mundial.
18: Przed stadionem w Solnej, gdzie ten mecz będzie rozegrany, jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
16: Wojtku, jaka atmosfera przed meczem?
22: Dobry wieczór. To spotkanie wśród szwedzkich kibiców nie wzbudza wielkiego zainteresowania. W fanzonie, w takim miasteczku Kibica, w którym teraz jestem, tutaj no zdecydowana przewaga kibiców biało-czerwonych. Oni wierzą w zwycięstwo naszej reprezentacji.
23: Zmiany w składzie były zrobione i prawdopodobnie będzie lepiej. Z taką nadzieją tu przyjechaliśmy aż z Oslo, bo my z Oslo przyjechaliśmy.
22: A mieszkacie państwo w Norwegii?
23: Tak, mieszkamy w Norwegii na stałe.
24: My się spodziewamy po prostu wygranej, no cóż się można spodziewać.
22: Wiele wśród kibiców jest więc ogromna. Przekonamy się, czy to przełoży się też na grę biało-czerwonych. Z Solnej Wojciech Marczyk.
16: Słonecznie i ciepło, 19 stopni. Tak będzie w tym miejscu jutro. W faktach przenosimy się tam, gdzie wąski pas piasku wcina się w morze, rozdzielając wody Zatoki Puckiej i Gdańskiej.
18: Na Cyplu w Rewie i dziś, w szóstym dniu jesieni, pogoda rozpieszczała wypoczywających.
25: Słońce jest takie śliczne dzisiaj i niebo takie czyste. Naprawdę ładnie tutaj jest.
26: A dzisiaj jest pięknie.
19: Super pogoda, naprawdę. Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
26: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
27: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska, a z tamtej trochę bardziej zafalowana.
26: Tak zwana wywiewka, bo cię może wywalić tam, no ale pływamy.
28: Tam, czyli w stronę chałup, tak?
26: W stronę chałup na przykład. Ale są chłopaki, patrzą się tutaj, jest bezpiecznie.
16: Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z wypoczywającymi i z surferami zapewniającymi opatrzących się chłopakach.
18: Czyli spoglądających czujnym okiem kolegach.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Tu program Power Play w RMF FM. Zapraszamy do słuchania. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
15: Szwedzka diagnoza naszej reprezentacji też się pojawi, ale kiedyś to nagranie nam pomogło, tak, gdy Polacy grali. To może daj to nagranie.
18: Tak, bo to takie piłkarskie przepychanki.

0: To jest numer, to jest klasyka, to jest ciągle bardzo aktualne brzmienie, czyli grupa Roxette i Listen to Your Heart w programie Power Play. Mamy oczywiście wielkie klimaty z lat 80. i 90., ale mamy także nową muzykę. No i w tej kwestii oczywiście Darek Maciborek. Darku, słuchamy, co dzisiaj przygotowałeś.
1: Zróbcie miejsce na tylnej kanapie, bo wjeżdża, DJ jaki Ellie Oaks i wokalistka Lavinia. I oni wzięli na warsztat stare nagranie formacji The Verve, Beatles with Symphony.
0: Bo to takie
1: fragmencie
0: znamy.
1: Za chwilkę będziemy sobie mogli po tego posłuchać, żebyście się nie zagubili. Natomiast odnosimy wrażenie, że artyści za chwilę, ci najnowsi, będą po prostu nagrywać same refreny, bo nagranie nie ma nawet 2 minut.
0: Tak, to jest taka, jakby trochę powiedzieć, taka sytuacja bardziej internetowo-tiktokowo, prawda? Że tam się takie coś wstawia, żeby ludzie to złapali.
1: W oryginale tak to brzmiało.
0: O, proszę bardzo. Pamiętacie? Pewnie. Widzę te kiwające się głowy. Ale pyszne.
1: Ach, to była piękna orkiestra w tym nagraniu. No a po recyklingu tak to brzmi.
0: O, coś przyspieszyli strasznie. To było takie krótkie.

0: W programie Power Play teraz taka wiadomość przygotowana przez naszego wydawcę Rafała. Tak swoją drogą, to on jest z pokolenia Z, czy nie? Rafał jest z pokolenia Z?
1: Myślę, że Z.
0: No właśnie, no, oni mówią, ci młodzi ludzie, że nie potrafili się do tej pory nauczyć pisać na klawiaturze szybko, ale teraz się okazuje, że jak się komunikuje ze sztuczną inteligencją, to pisanie szybciutkie. Tak, to trzeba umieć szybciutko pisać te prompty, żeby ta komunikacja była jeszcze lepsza.
2: A ty
0: lepsza.
2: Potrafisz pisać na klawiaturze nie patrząc, bezwzrokowo?
0: Potrafię, tylko że nic z tego nie wychodzi.
2: Aha, no to może teraz dla was zadanie. 3-3-2-2. Napiszcie coś na klawiaturze. Wyślijcie SMS-em 3-3-2-2. Może myśl na poniedziałek.
0: O, myśl na poniedziałek.
2: Ale pisać na klawiaturze.
0: Tak, tylko i wyłącznie. Proszę. Gramy.
3: Reklama. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
14: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Po reklamie.
5: RMF FM zawsze z wami.

0: programie Powerplay dbamy o słuchaczy, zawsze aktualne tematy, fakty, sprawy, o których mówimy i o które nas bardzo interesują.
1: Ja zawsze obserwuję te zielone trójkąciki, które w dół. 8,51 opolskie. Litr diesla 8,51, jeżeli jesteście w pobliżu. A jeżeli chodzi o litr 95, to 7,71 dolnośląskie. Średnie ceny paliw w Polsce.
0: Bardzo. No to dobra cena, a ja tu mam jeszcze kolegę, który podróżuje.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że was słuchaję tym kurczakiem, to ty się wstrzymaj, bo to jest taki korek, że ja co chwilę macham kierowcą i się uśmiecham. Ja będę za jakąś godzinkę chyba.
0: Żaba, wstrzymaj się z kurczakiem. Darek, słyszałeś kiedyś, żeby żaby jadły kurczaki?
1: No jakoś tak trochę na odwrót. Znaczy, że bardziej bociany.

0: 19 minut 41, zatem za 19 minut godzina 20 u nas już niebawem. Ważne emocje sportowe, bo za godzinę i 4 minuty mecz Szwecja-Polska.
1: No i piszą o nas, tak? Szwedzi. Nasza reprezentacja jest kulejąca i w futbolowej depresji.
0: Futbolowej depresji? Co to znaczy, Darek, futbolowa depresja?
1: No to jest takie pogorszenie nastroju kibica po porażce drużyny, ale myśmy jeszcze nie przegrali. Natomiast no u nich też nie najlepiej sytuacja wygląda.
0: No.
1: Mówią o sobie. Amputacja jednej nogi, bo nie gra z nami Aleksander Isak, znaczy w Szwecji.
0: No właśnie, ale mamy już skład. W wyjściowej jedenastce nie ma lewego. Sporo zmian, o tym wszystkim dowiecie się w faktach już o godzinie 20. Bądźcie z nami i kibicujcie. Polska gola.
2: Reklama.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
2: Życzę

0: Wstawiają wam kawę!
1: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie Masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
2: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
3: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
4: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: reklama.
1: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
2: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
3: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
4: Brzydka, za to niesympatyczna.
2: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Po reklamie.
10: Z RMF FM zawsze na bieżąco. Najnowsze fakty o godzinie 20 już są.
11: Które przygotowali i przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
12: Lubelszczyzna i Podkarpacie, tam znów zawyły syreny.
13: RCB wysłało mieszkańcom alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
12: Znamy 11 nazwisk polskich piłkarzy.
13: Czy Robert Lewandowski wybiegnie na murawę?
12: O skład na mecz ze Szwecją zapytamy naszego wysłannika.
13: W stolicy na finiszu budowa drugiej linii metra.
12: Warszawiacy pojadą nowymi stacjami najwcześniej zimą. Niespokojne popołudnie i wieczór w południowo-wschodniej Polsce.
13: Przed godziną kolejny dziś raz mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza.
12: Odwołano go kilkanaście minut później. Znów w obu regionach uruchomiono syreny.
13: Michał Radkowski, nasz dziennikarz razem z nami w Faktach ponownie. Witamy Cię, Michale.
14: Dobry
13: Dlaczego
14: wieczór.
13: Dziś tak często mieszkańcy dostają SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
14: To przez rosyjskie ataki dronów w zachodniej Ukrainie. Na szczęście nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale było blisko. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w serwisie X, że dron odrzutowy uderzył zaledwie 2 kilometry od przejścia granicznego w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Wojsko wydało rozkaz wysłania alertów RCB do mieszkańców zagrożonych terenów, mówi Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
15: Najpierw uruchomiony został na terenie województwa lubelskiego. Później jego stopień został podniesiony zgodnie z rekomendacją wojska. Wysłaliśmy drugi alert na ten właśnie teren, po czym nastąpiło odwołanie. Trzeci właściwie alert odwoławczy został wysłany do mieszkańców na terenie województwa lubelskiego. 2 godziny później po raz kolejny otrzymaliśmy informację z wojska o potencjalnym zagrożeniu z powietrza.
14: I tym razem alerty wysłano do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ostatnia wiadomość, jaką dostali, brzmi: brak zagrożenia na terenie Polski.
12: Znamy skład Polaków na mecz ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów.
13: Na stadionie w Solnej, niedaleko Sztokholmu, jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
13: Są jakieś zaskoczenia?
16: No i to bardzo duże. Przede wszystkim tym największym to brak Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry mecz rozpoczyna na ławce, a na szpicy w ataku Żukowski, za jego plecami będą Szymański, no a także wiele wskazuje na to, że Zieliński, bo w trójce w obrońców zagrają Bednarek, Wiśniewski, a także Kiwior na wahadłach. Puchacz niewidziany w kadrze przecież od 2 lat. Po prawej stronie na wahadle Matikesz, no i w środku pola Nowak z Zielińskim. W bramce Bułka, tak wygląda ta jedenastka. Mamy też w szwedzkiej reprezentacji polski akcent, Patryk Walemark z Lecha Poznań. No on przecież rozpocznie ten mecz w wyjściowej jedenastce, a więcej o tym spotkaniu opowiem już za chwilę w Faktach Sportowych.
7: Śledzimy fakty.
13: Papież w drodze powrotnej do Rzymu.
12: Leon XIV mniej więcej pół godziny temu odleciał z Francji, kończąc 4-dniową pielgrzymkę.
13: Macron zmienił decyzję, pożegnanie z Francją Leona XIV.
12: To tytuł artykułu, w którym piszemy o ostatnich punktach wizyty papieża.
13: Polecamy rmf24.pl.
12: 9 listopada ma zakończyć się budowa 3 ostatnich stacji drugiej linii metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin.
13: Warszawiacy będą mogli skorzystać z przystanków na Bemowie najwcześniej na przełomie grudnia i stycznia.
12: Z Bartoszem Sawickim z firmy Gilemark, która jest generalnym wykonawcą drugiej linii metra, rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
13: Podczas jazdy testowej metrem na tym odcinku.
0: Pan mówił o wyzwaniach, z którymi musieliście się zmierzyć. Czy może pan powiedzieć coś więcej? Co to były za wyzwania?
4: Mieliśmy tutaj oczywiście wyzwania również z przebudową linii wysokiego i średniego napięcia na stacji techniczno-postojowej. Spotykaliśmy się mniej niż na poprzednich odcinkach, ale dalej z niewybuchami. Wystarczy sobie porównać ceny paliw, które mamy dzisiaj, a to jest najmniejsza część, ceny paliw, ceny robocizny, ceny materiału.
12: Katarzyna Podraza będzie prezentować następne nasze doniesienia.
13: Polecamy w imieniu naszej redakcyjnej koleżanki fakty od 21.
12: No a za chwilę w RMF FM informacje, na które czekają kibice.
13: Tak.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Na fakty sportowe zaprasza już Cezary Dziewiszek. Witamy.
17: Witam, dobry wieczór. Powtórzę, bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Polski rozpocznie mecz ze Szwecją w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się ze Strawberry Ariną w Solnej i Wojciechem Marczykiem. Dobry wieczór,
16: Wojtku. Dobry wieczór ponownie.
17: Oprócz tej zmiany, jakie jeszcze mamy w stosunku do meczu z Bośnią?
16: No przede wszystkim zmiana ustawienia, tak jak zapowiadał Jan Urban, nie będzie już eksperymentowania z Kubą Kiwiorem na lewej stronie obrony. Wracamy do ustawienia trójką w miejsce Potulskiego. W tej trójce wskakuje Przemysław Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, to ta trójka obrońców. Dwóch wahadłowych, Puchacz, niewidziany, 2 lata w reprezentacji, Matikesz po drugiej stronie, Nowak, ta młoda krew w polskiej reprezentacji, ona wskakuje do wyjściowego składu. Z przodu grający w drugiej Bundeslidze Żukowski. Jest naprawdę sporo tych zmian w naszej reprezentacji w tym meczu. Zobaczymy, jak biało-czerwoni poradzą sobie bez lidera, który był krytykowany za ten mecz z Bośnią i Hercegowiną. Obie reprezentacje już na rozgrzewce. Pierwszy gwizdek punktualnie o 20:45 ze stadionu w Solnej. Wojciech Marczyk.
17: Dziękuję, Wojtku. Czekamy na pierwszy gwizdek. O tej godzinie w Lidze Narodów w Dywizji A zaczną się mecze grupy pierwszej. Turków z Włochami i Belgów z Francuzami, którzy to Francuzi zrobili w składzie aż 10 zmian. No cóż, wiedzieliśmy, że zagramy 4 mecze w bardzo krótkim czasie, szczególnie te 2 z Turcją i Belgią, do tego podróż między nimi. Rotacja to w tej sytuacji naturalna rzecz.
18: On va faire tourner un petit peu.
17: Mówił selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane. Kibice Wisły Kraków nie obejrzą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Hit Ekstraklasy Legia Wisła odbędzie się w niedzielę 11 października.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Proszę bardzo.
11: Program Power Play.
1: Też. Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Program Power Play. Też wracamy do ustawienia trójką. Ale pan tutaj czaruje. Ale pana coś nie słychać jakby.
10: A, bo ja mówię do siebie teraz, a nie do ciebie. No po prostu mnie słychać.
11: Darek Łaciborek, Marcin Jędryk. Dobry no wieczór. I wy, ustawienie trójkowe, strefa kibica.
19: Biało-czerwoni, Polska! Biało-czerwoni.
11: Ale ze specjalnym szwedzkim konkursem.
10: Oj tak, i to stołem. Będzie super sprawa, więc szykujcie wasze wyostrzone szwedzkie smaki.

0: Power Play.
1: To przytulamy, powiedzieć. Pięknie powiedziałeś. Przytulamy tych, którzy może nie są do końca fanami piłki nożnej.
2: Bo są tacy na pewno.
1: Przytulamy do królowej popu, Madonna.
2: Właśnie.
1: Pokazała młodym dziewczynom, jak się zdobywa nagrody. Minionej nocy, gala MTV Video Music Awards zgarnęła aż 7 statuetek.
2: No i tak, 7. W którymś momencie została wyczytana do odbioru kolejnej nagrody, no i w ogóle zapomniała, po co weszła na scenę, nie
1: ale
2: do końca rozumiem.
1: Za co
2: ta nagroda? No właśnie, nie wiadomo, za co ta nagroda. Taka była mina zagubiona. Ja kojarzę taką historię.
1: Proszę bardzo.
2: Nie, jeśli chodzi o nagrody, tylko to jest tak, jak na lekcji dostajesz 3 jedynki i już nie wiesz, za co jest ta trzecia pała.
1: Bring your love.
2: Wstajesz i robisz Madonnę po prostu. To jest nowe określenie dla uczniów. Zrób Madonnę.
1: Madonna, za co jest ta pała? Sabrina Carpenter. Zaśpiewanie na lekcji.

0: wyzerować świat od nowa. To są takie hasła, które przed meczem mogą się przydać. I po w trakcie meczu również zobaczymy, co będzie. Polska, Szwecja, Polska już za chwilę.
1: No to zresetujmy te wszystkie poprzednie nasze starcia ze Szwedami. Proponujemy szwedzki konkurs tuż przed meczem z nagrodą koszulka reprezentacyjna RMF FM. Ale najpierw eliminację. Dzwoncie 12, 2 miliony.
0: Jak po szwedzku jest szwedzki stój? Tutaj Darek wam podpowie.
1: Ale to nie jest zimna płyta?
0: Nie.
1: Nie. Chodzi o to, że to może brzmieć tak. Svenska budmebe.
0: Czyli?
2: Svenska budmebe.
0: O właśnie, o to chodziło. 12, 2 miliony, kto chce się bawić z nami w szwedzki stół, zapraszamy do konkursu.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
9: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
10: Na początek zlecenie, potem pom...

0: czy tak? Proszę, pięknie, pięknie.
1: Będzie pięknie. My specjalnie dobieramy dla was muzykę przed spotkaniem Polska-Szwecja.
0: Tak.
1: Strefa kibica już jest pełna. Ustawiamy się na polu zagrywkowym we troje tym razem.
0: Tak, bo mamy Dorotę.
1: Marcin Darek i Dorota. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Dorota jest dzisiaj osobą, która będzie bawić się w naszej szwedzkiej zabawie. Wcześniej wrócimy do naszego podstawowego pytania, czyli jak jest szwedzki stół po szwedzku?
1: Bardzo proszę.
2: Smorgasbord.
0: Smorgasbord.
1: Smacznie zabrzmiało.
0: Takie smacznie zabrzmiało, prawda? To o to chodziło.
2: Oczywiście.
0: No i bardzo dobrze. Właśnie tak trzeba się bawić. Teraz Dorota...
1: A czy jesteś kibicem piłki nożnej, czy też tak przez przypadek?
2: No różnie. Znaczy tak, zdarza mi się, natomiast wolę siatkówkę, zdecydowanie. Więc, tak. ale piłkę nożną też chętnie oglądam.
1: Podobno dziewczyny oglądają tyłki chłopaków.
2: Czy ja wiem? No niekoniecznie. Można inne fajne rzeczy zauważyć na boisku.
0: A, dobra, dobra, super, wybrnęła. To teraz, Dorota, sytuacja wygląda tak, że pierwszą część już mamy za sobą, tą eliminacyjną, a teraz część finałowa. I tutaj w tej części finałowej trzeba będzie bardzo szybko powiedzieć trzy razy takie zdanie.
3: No cóż, że ze Szwecji. No cóż, że ze Szwecji.
1: Hmm? No, taki szwedzki konkurs mamy właśnie. Troszeczkę lingwistyczny.
0: My możemy podpowiedzieć jeszcze raz.
1: Znaczy,
2: dobrze, ja mogę mówić.
1: To bardzo proszę.
2: No cóż, że ze Szwecji. No cóż, że ze Szwecji. No cóż, że ze Szwecji.
1: Mamy to.
0: Dobra, dobra.
1: Mamy to.
0: Mamy oklaski. Bardzo dobrze.
1: Wygrałaś u nas reprezentacyjną koszulkę w barwach RMF FM.
2: Super.
1: Bez, i to jest ważna rzecz, bez autografu Lewandowskiego, tylko z naszymi.
2: Ach, to bardzo się cieszę. Jestem szczęśliwa.
1: To jeszcze chcemy cię zapytać, jako kibica siatki, jaki będzie wynik Polska-Szwecja
0: dzisiaj?
2: Dzisiaj? Myślę, że 2-1 dla Polski.
0: No i bardzo dobry wynik, optymistyczny.
1: I to się.
2: A jak się sprawdzi, to mogę liczyć na jakiś gadżet dodatkowy?
1: Oczywiście, dokładamy drugą dla ciebie, Dorota.
0: I jeszcze damy ci kubek, żebyś miała czym opijać sukces.
2: Mam nadzieję.
1: Kibicujemy. Hej, hej.
0: Do usłyszenia, a u nas teraz będzie taka piękna piosenka też jeszcze, tak możemy się trochę nastroić przed tym dzisiejszym spotkaniem.
1: A ty powiedz szybko, no cóż, że ze Szwecji.
0: No nie mogę tak powiedzieć szybko. No cóż, że ze Szwecji.
1: No cóż, że ze Szwecji.
0: No właśnie, proszę. Każdy umie powiedzieć, a gorzej z graniem, jeśli chodzi o piłkę.

0: i będzie wprowadzenie historycznie. Redaktor Jędrych obkłuł się z historii.
1: Oczywiście, otóż tak, nasze potyczki ze Szwedami wyglądają tak. 1886 rok, pierwsze wydanie książkowe Potopu, czyli 140
0: Henryka
1: lat temu.
0: Później,
1: tak, 44 lata później, rok 1930, ostatni raz wygrywamy ze Szwedami na wyjeździe.
0: A ja tutaj widzę pozytywne aspekty naszego spotkania. Po pierwsze, gramy na stadionie Strawberry Arena.
1: Truskawkowo.
0: A nasi w koszulkach w taki kolor dojrzałej truskawki. Nie wiadomo, że co, polskie truskawki są jakie?
1: Najlepsze! Polska drużyna? Najlepsza.
0: Polska truskawka po szwedzku. Polska truskawka.
1: Truskawken.
2: Reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów.

0: poniedziałkowy wieczór w programie Power Play. Dużo sportowych emocji. Jeśli nie możecie teraz oglądać naszego meczu Szwecja-Polska, to my jesteśmy waszymi oczami na truskawkowym stadionie.
1: Tak, wiemy też, bez czego Szwedzi nie wyobrażają sobie meczu na stadionie.
0: Aha, tak.
2: Warmkorw.
0: Oho, czyli co?
1: Klasyczny hot dog.
0: A, to pyszne.
1: Co trzeba powiedzieć o tym spotkaniu? Oni trzy razy sobie podają i są pod naszą bramką. My trzy razy podajemy, jesteśmy na polu karnym, ale własnym.
0: Tak.
1: Są szybkie kontry, dwa strzały, no, ale obok bramki niestety Szwedów.
0: No tak, raz ładnie Wiśniewski strzelił, ale też minęła piłka cel, więc czekamy na gola z naszej strony. W tej chwili 21:18 na zegarze.
3: Reklama.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
5: Dowiecie się wkrótce.
4: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
6: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
12: Co? No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: dobra, możesz mówić dalej.
1: Natomiast teraz będzie światło rzucone przez DJ-a Jędrycha.
2: Tak, to takie naukowe spojrzenie na rzeczywistość, jak pewnie kojarzycie, deepfake'i, wiesz co to jest, to są takie fałszywe filmiki prowadzące w błąd. Otóż okazuje się, że naukowcy stworzyli system, który powoduje, że światłem można wykrywać deepfake'i. Wyobrażasz sobie coś takiego?
1: Czyli świecisz taką specjalną latarą.
2: Tak.

0: ekran monitora.
1: Coś tam on tam sprawdza, to wszystko od razu światło pokazuje, że to jest fałszywe i taka skuteczność tego jest na poziomie 98%. Jest bardzo dobra skuteczność.
0: To takie, bym powiedział, takie współczesne oświecenie w całym darknecie.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że światłem tych wszystkich łobuzów, światłem ich. Prądem, tylko światłem.
0: Rzucamy teraz światełko na bardzo emocjonalne wspomnienia Erosa Ramazzottiego.
1: Oj tak, ja to będę z nim śpiewał.
0: Turner, Cosa della Vita.
1: Sono umane situazioni.
0: Dalej potrafisz?

0: To jest ten moment w programie Power Play, bo teraz na naszej antenie stadion truskawkowy.
1: Łączymy się z Wojtkiem Marczykiem. Dobry wieczór, Wojtek Opowiadek.
2: Dobry wieczór.
1: Była piękna bramka wyrównująca dla naszych.
2: Doskonała akcja naszej reprezentacji. Gdzieś z okolicy 16 metra Piotr Zieliński dogrywa w pole karne do Nikoli Zalewskiego i można było mieć wrażenie, że ten szuka już tam strzału gdzieś na krótszy słupek szwedzkiej bramki, ale to było takie ostre, mocne dośrodkowanie, a na nie doskonale nabiegł Sebastian Szymański, który trącił tę piłkę. Ta jeszcze od słupka się odbiła i wpadła do szwedzkiej bramki. Naprawdę bardzo dobra akcja, ale poprzedzona też wcześniej naprawdę kilkoma dobrymi akcjami naszej reprezentacji i taką przewagą, którą biało-czerwoni sobie wypracowali tutaj na Strawberry Arenie. Strawberry Arenie, która mocno po tej bramce ucichła jednak. Ten szwedzki sektor tutaj był długo głośny, ale ta bramka go uciszyła. Teraz doliczony już czas tej pierwszej połowy. Sędzia doliczył 3 minuty, no i biało-czerwoni remisują 1-1, ale tutaj długa piłka przez Piotra Zielińskiego posłana w pole karne. Mateusz Żukowski zgrywa, ale przejmują piłkę Szwedzi, więc jak na razie w końcówce tej pierwszej części gry remis 1-1 między Polską a Szwecją w Lidze Narodów.
0: Dziękujemy bardzo, Wojciech Marczyk, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do usłyszenia. Do zwyciężenia chciałoby się powiedzieć.
0: Oj tak, do zwycięstwa.
1: Nasi zdecydowanie. O, od 15 minuty pierwszej połowy.
3: Jakby nie ten zespół.
1: Tak.
3: Trochę coś się z nimi zmieniło.
1: Nie trochę, tylko jest moc.

0: Zakończyła się pierwsza połowa Polska-Szwecja. 1-1 remisujemy. Wiemy, jak Szwedzi mówią o przegranej.
1: Jak mówią o przegranej?
0: No jak mówią o przegranej?
1: A po szwedzku?
0: No po szwedzku.
1: Potop.
2: Reklama.
3: Byle do piątku.
4: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
3: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po reklamie.
9: Dziękujemy za pełen emocji program Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
10: Zapraszamy na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Wielkie emocje w meczu Polaków ze Szwedami. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Potem bulwersująca sprawa z Kujawsko-Pomorskiego. 13-latek miał planować atak na szkołę. Policjanci w jego plecaku znaleźli nóż. W faktach także Kraków, Gibała i Piątkowska walczą o wyborców. Szwecja-Polska 1-1 w trwającym Solnej koło Sztokholmu meczu Ligi Narodów. 10 minut temu zaczęła się druga połowa. Z nami ponownie wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk.
12: Jestem, kłaniam się.
11: Wojtku, jak nasi piłkarze strzelili wyrównującego gola?
12: Tuż przed końcem pierwszej części meczu Sebastian Szymański trącił piłkę dograną w pole karne przez Nikolę Zalewskiego, ale wcześniej wszystko zaczęło się od dobrego podania Piotra Zielińskiego. Naprawdę efektowna i składna akcja naszej reprezentacji, która przez większą część tej pierwszej połowy dominowała. Teraz 57. minuta spotkania, jest remis 1-1, a do tego spotkania wrócę już za chwilę w faktach sportowych.
11: Kujawsko-pomorscy policjanci udaremnili zamach w szkole podstawowej w powiecie wąbrzeskim. Zatrzymali 13-latka, który miał planować ten atak. W jego szkolnym plecaku funkcjonariusze znaleźli 30-centymetrowy nóż. Więcej szczegółów ma dla was dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
13: Informacje o szokujących planach nastolatka polska policja uzyskała od zagranicznych służb. W tym ostrzeżeniu przekazano też, że młody mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego udzielał się na internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Tam też miał sugerować, że przygotował atak. Policjanci z Wąbrzeźna potraktowali ten alert bardzo poważnie, mówiła Monika Chlebisz z Komendy Wojewódzkiej z Bydgoszczy.
14: O 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
13: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Materiały w tej sprawie trafią teraz do sądu rodzinnego, który będzie decydował o losie 13-latka. O jego planach poinformowano też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
15: Fakty z Małopolski.
11: Z obwarzankami w rękach rozpoczęli decydującą część kampanii wyborczej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Dziś rozdawali kulinarne smaki spod Wawelu przy Rondzie Mogilskim. Kandydaci zamierzają walczyć o poparcie wyborców, którzy w pierwszej turze głosowali na innych kandydatów.
16: To jest ogromna rzesza wyborców. Z tego co pamiętam, 17 tysięcy na Aleksandrę Owce i ponad 10 albo 12 tysięcy chyba panią Darię Gosek-Popiołek. Łatwo policzyć, to jest prawie 30 tysięcy wyborców. A więc bardzo dużo. I z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owsę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców. Bardziej jeszcze wyrównana niż o wyborców prawicowych, z której jednak zdecydowana większość skłaniała się, z tych badań tak wynikało, ku mnie.
0: To będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami. To będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów.
11: Mówili Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy. O 7 w Radiu RMF24 usłyszycie Piotra Salaka i Andrzeja Szejnę, byłego wiceministra spraw zagranicznych. Z kolei 2 minuty po 8 w RMF FM i Radiu RMF24 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Paweł Ślis z Polski 2050. Wy też możecie zadawać pytania, korzystając z formularza dostępnego na rmf24.pl. Zapraszamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
18: Dobry wieczór, ponownie 60. minuta w Solnej. Polska remisuje ze Szwecją 1-1 po golach Negrena z 9 i Szymańskiego z 43 minuty. Na trybunie prasowej Wojciech Marczyk, ponownie się łączymy. Dobry wieczór.
12: Kłaniam się.
18: Wojtku, mówiłeś o pierwszej połowie, bardzo dobrej wykonania biało-czerwonych. Mówiłeś o golu, pytam o drugą połowę. Co się działo w tym kwadransie?
12: No zdecydowanie większą przewagę tutaj taką w posiadaniu piłki mają Szwedzi, ale oni też poza może jednym groźnym strzałem gdzieś odbitym przez Marcina Bułkę na rzut rożny nie byli sobie w stanie jakiejś takiej klarownej sytuacji wypracować. Z naszej strony no też niewiele w tej drugiej części meczu. Przed chwilą Jan Urban no naprawdę piekielnie zdenerwował się na Tymoteusza Puchacza, bo dobrze zsunął nasz kontratak, ale nasz wahadłowy zwolnił tę akcję, a tam w pole karne biegał Mateusz Żukowski, no i Jan Urban pokazywał, że aż się prosiło tą piłkę do niego dośrodkować. Teraz Szwedzi rozgrywają piłkę na własnej połowie. My ustawiamy się po to, żeby przyjąć ich atak. W tej drugiej części meczu zdecydowanie bardziej aktywny Jokeresz. Tutaj Przemysław Wiśniewski ma z nim sporo kłopotów. On z nim walczył w jednym takim momencie bardzo mocno bark w bark. Aktualnie 62. minuta spotkania. Polacy odzyskują piłkę i mamy remis w Solnej 1-1. Ze stadionu w Solnej, Wojciech Marczyk.
18: Dziękuję, Wojtku. Jeszcze sporo emocji przed nami. W pozostałych spotkaniach w naszej grupie Rumunia przegrywa z Bośnią i Hercegowiną już 2-4. W dywizji A Belgia remisuje z Francją 0-0. Turcja przegrywa z Włochami 1-4. Norberto Neto zastąpił Kamila Grabarę w Juventusie. 37-letni Brazylijczyk podpisał kontrakt ze Starą Damą po tym, jak bramkarz naszej kadry zerwał więzadło krzyżowe. W tym sezonie prawdopodobnie Grabara już nie zagra. Jeszcze raz Solne, przed chwilą groźny atak Szwedów, ale wynik bez zmian. W 62. minucie Szwecja remisuje z Polską 1-1.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Mecz 1-1 cały czas trwa, druga połowa, Liga Narodów, Polska-Szwecja. Słyszeliście zresztą w faktach sportowych i na pewno to spotkanie będziemy śledzić, ale też sprawdzimy, czym żyła Polska, co klikało się najmocniej. Takie top 5 będę miała dla Was dosłownie za chwilę. Paulina Sawicka, dobry wieczór. Jesteśmy razem z Wami na nocnej zmianie i gramy najlepszą muzykę.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dziś wieczór pod znakiem kibicowania, ale nie tylko. Jeśli chcecie być najlepiej poinformowani, macie od tego nas RMF na koniec dnia. Jest poniedziałek, 28 września, a to najgłośniejsze tematy tego dnia, obok których nie można było przejść obojętnie.
0: 5.
1: Serwisy zagraniczne relacjonują powódź w Bangkoku. Połączymy się z podróżnikiem, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja i jakie ma odbicie w turystyce.
0: 4.
1: Wybory prezydenckie w Krakowie. Dlaczego warto je śledzić, nawet jeśli mieszkacie na drugim końcu Polski? 13-latek z nożem planujący zamach. I to niestety nie film, a akcja polskich służb.
0: 2.
1: Mecz Polska-Szwecja w Lidze Narodów. Kibicujemy, wciąż mamy nadzieję i połączymy się z naszym wysłannikiem na miejscu.
0: 1.
1: Zabójstwo na Malcie. Oskarżonym polski bokser. Najnowsze informacje w tej sprawie prześledził nasz reporter. I od tego zaczniemy program. I już za chwilę RMF na koniec dnia. Paulina Sawicka, zapraszam.

0: dust, all that I adore.
1: I tutaj informacja prosto z meczu Szwecja-Polska 2-1. Wciąż mamy nadzieję, wciąż trzymamy kciuki i damy znać. Chyba

0: I teraz aktualny wynik. Ojojoj, przegrywamy 1-3 ze Szwecją. Na pewno do tematu jeszcze wrócimy. Mecz i jeszcze trwa, a póki trwa, nadzieja jeszcze jest. To RMF na koniec dnia. I o tym jest głośno dziś, tym żyją media w Polsce. Sprawa z Malty, bokser z Polski i śmierć Marokańczyka. Sprawę śledzi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, powiem więcej, tą sprawą żyje duża część Malty i maltańskie media. To jest temat numer jeden. Sebastian M., tak teraz powinniśmy o nim mówić, który wczoraj rano, czyli w niedzielny poranek, miał wdać się w bójkę z Marokańczykiem 27-letnim na ulicach Malty. To wszystko potwierdzają i zapisy monitoringu, i świadkowie. Po 90 minutach tego Polaka zatrzymali policjanci. Ten Marokańczyk upadł w taki sposób, że rozciął sobie tył głowy i niestety to była tragiczna bójka i w ten sposób skończyła się właśnie dla Marokańczyka. Dzisiaj Polak stanął przed sądem, złożył zeznania, usłyszał bardzo poważne zarzuty, wśród nich zarzut spowodowania zabójstwa, także zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, także zarzut recydywy. Polak nie przyznał się do winy i został już aresztowany.
0: Tu w tym przypadku mamy właśnie miejsce zbrodni. Malta oskarżona jest z Polski, a ofiara jest z Maroka i tu się zastanawiam, w jaki sposób będzie to rozegrane. Czy nie skończy się tylko na rozprawie na Malcie?
1: Na razie dzisiaj sąd maltański tym się zajął i kluczowe w tej sprawie może być to, że na razie Sebastian M. tam na Malcie odmówił pomocy konsularnej. Nie poprosił o tę pomoc. Ma oczywiście adwokata. Została mu przyznana pani adwokat z Malty, adwokat z urzędu i wszystko na razie rozstrzyga się tam. Pytałem o to także w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które na razie nie angażuje się mocno w tej sprawę, bo nie ma podstaw formalnych, bo nie było tej prośby ze strony już podejrzanego właśnie o wsparcie konsularne.
0: Czy wiemy, o co się pokłócili panowie? Czy są relacje świadków?
1: Wiemy na pewno, że Sebastian M. na Malcie był na wakacjach. To prawdopodobnie było pierwsze spotkanie obu mężczyzn. Prawdopodobnie to było spotkanie i bójka, do której doszło po prostu nocnej imprezie wakacyjnej. Szczegółów także zeznań świadków na razie śledczy tam na Malcie nie ujawniają. Myślę, że to też będzie dopiero wychodziło na światło dzienne w dalszym etapie po prostu tego śledztwa.
0: Michał Dobrołowicz, dziękuję. Sprawę na pewno będziemy dla was śledzić w RMF FM. A teraz pora też na dobre wiadomości. Utracony po wojnie obraz wraca do Polski, o tym już za moment.

RMF na koniec dnia i mamy też dobre informacje. Ta rzeczywiście jest całkiem przyjemna. Zrabowane w czasie okupacji arcydzieło Wierusza Kowalskiego, Odwrót Napoleona spod Moskwy, wróciło do Muzeum Narodowego w Warszawie. Posiadaczka płótna poznała jego wojenną przeszłość i po prostu bezinteresownie przekazała je do publicznych zbiorów. Sami wiecie, w dobie rodzinnych wojen o stary samochód, oddanie bezcennego skarbu narodowego, to absolutne zaskoczenie.

0: sprawa, która naprawdę budzi mocne emocje. Nóż w szkolnym plecaku, tasak w pokoju i podejrzenie planowania ataku. 13-latek z Polski został zatrzymany, zanim doszło do tragedii. Krzysztof Zasada zna tę sprawę, relacjonował ją dla Was w Faktach RMF FM. Krzysztofie, jak policja dowiedziała się o tych zamiarach?
1: Ta informacja o tym, że ten młody chłopak planuje zamach, dotarła do nas z Interpolu od zagranicznych służb, które wertują sieć internetową pod kątem m.in. wykrywania planowanych przestępstw albo przestępstw. Ten chłopak, 13-latek, udzielał się na forach o treściach faszystowskich, o treściach ekstremistycznych. Na takim forum miał sugerować, że zamierza przeprowadzić zamach w swojej szkole przy użyciu noża. Informacja, która dotarła do polskich służb, zawierała także, poza danymi tego chłopaka i numerem IP, zawierała także informację dotyczącą tego, że w przeszłości, w wakacje, ten chłopak uśmiercił kilka kotów, używając także noża. Policjanci potraktowali bardzo poważnie informację, którą otrzymali od Interpolu. Zdecydowano, że wejdą do mieszkania chłopaka o 6 rano. Przebywał w domu razem z ojcem. Był całkowicie zaskoczony akcją policji. Policjanci zatrzymali jego, przeszukali mieszkanie. No i okazało się, że w plecaku ma zapakowany bagnet 30-centymetrowej długości nóż, który był już w jego plecaku szkolnym. Oprócz tego w pokoju znaleziono jeszcze tasak. Trafił do komendy policji, gdzie został przesłuchany w obecności ojca. Teraz te wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego i to sąd rodzinny będzie decydował, w jaki sposób ten młody człowiek odpowie. Nie może odpowiadać karnie, bo jest na to za młody. Polskie przepisy nie przewidują, że może tak młoda osoba odpowiadać karnie. Natomiast sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze wobec niego.
0: Krzysztof Zasada dla RMF FM. Coś, co znaliśmy z amerykańskich filmów, staje się akcją polskich służb. Bardzo się cieszę, że tym razem to historia z happy endem.

Zna nas tą zmianę w RMF FM. Oj, będzie się działo w sieci. Już jest głośno. Po Znachorze i Lalce Netflix sięga po kolejną narodową świętość. Ruszyły oficjalnie zdjęcia do serialu na podstawie Nocy i Dni. Klasyka zostanie oczywiście skrojona na nowo, takie są przynajmniej zapowiedzi. To czekamy w takim razie na kultową scenę ze stawem. Tylko oby Józef nie wjeżdżał w trzciny na elektrycznej hulajnodze i rzucał Barbarze pod nogi bezglutenowe awokado zamiast bukietu nenufarów. To będzie dobrze.

0: Gramy wam energicznie na wszystkie nocne trasy. To Justin Bieber, Nicki Minaj w RMF FM, a już teraz... No właśnie, Polska-Szwecja. Polska zagrała Szwecją w drugim meczu Ligi Narodów. Wynik już znamy, 1-3 dla nas. Teraz czas odpowiedzi na trudniejsze pytania. Czy nowe rozwiązania trenera działają? Jest lepiej? Czy mamy światełko w tunelu? No, wynik zawodzi. Wojciech Marczyk na linii. Cześć Wojtku, prosto z Sztokholmu. Zawiedziony czy zaskoczony?
1: Tak, z Solnej dokładnie. Ja jestem, mam takie mieszane uczucia, bo myślę sobie, że tą pierwszą połową, w której biało-czerwoni zagrali, naprawdę nieźle rozbudzili troszkę apetyty wielu kibiców. Ten gol po bardzo ładnej, efektownej, składnej akcji Zielińskiego, Zalewskiego i wykończeniu Szymańskiego, no dawał jakieś nadzieje, że w tej drugiej połowie ta gra może się dalej układać i możemy tutaj powalczyć ze Szwedami. No ale w tej drugiej części meczu to reprezentacja trzech koron. Gospodarze zdecydowanie dominowała. Naszym przytrafiały się błędy w obronie, szczególnie widoczne przy trzecim trafieniu Jokeresa, który tak, no trochę jakby od niechcenia, trochę bardzo spokojnie uwolnił się spod opieki obrońców naszej reprezentacji. Zupełnie niepilnowany skierował piłkę do bramki, bo ten drugi gol dla Szwedów, no to indywidualny przebłysk Ajarego, który z narożnika pola karnego bardzo dokładnym strzałem pokonał Marcina Bułkę, że ten nawet nie drgnął. Więc trzeba przyznać, że no były nadzieje, były szanse biało-czerwoni, ale troszkę, ale no właśnie. I zawsze potem w naszej reprezentacji następuje te ale i tym wielkim ale była druga część meczu.
0: To był Wojciech Marczyk właśnie prosto ze Szwecji, no ale mam też nadzieję, że w końcu przestaniemy podśpiewywać pod nosem. Nic się nie stało, czas najwyższy.

X. Robert De Niro dostał w Polsce pamiątkową ceramikę z Bolesławca ze swoim nazwiskiem, a ta prawdopodobnie wylądowała na wyprzedaży staroci, przynajmniej o tym świadczą zdjęcia. Wiecie, w Ojcu Chrzestnym Don Corleone składał propozycje nie do odrzucenia, ale bolesławieckim pawim oczkom odmówił bez mrugnięcia okiem. Nieładnie.

0: Wstawaj, szkoda dnia.
1: Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA?
2: Się okaże.
0: Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
3: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Byle do piątku.
10: Praca do godziny 14 i koniec.
9: I tak trzymać.
0: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: O reklamie.
14: A już teraz w RMF FM przenosimy się do studia faktów. Jest godzina 23. Katarzyna Podraza.
15: Zapraszam. Szwedzi zamocni dla polskich piłkarzy. Biało-czerwoni ponieśli porażkę. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Po serii wycieków resort zdrowia zaostrzy zasady ochrony danych medycznych. W faktach także kosmiczny wyścig zbrojeń i na poprawę humoru Złota Polska Jesień.
16: Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
15: Kolejna porażka polskich piłkarzy w meczu ze Szwedami. Tym razem w Solnej, niedaleko Sztokholmu, przegrali 1-3. Ten mecz z trybun śledził nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wyglądała druga połowa spotkania w wykonaniu biało-czerwonych?
17: Dobry wieczór. Niestety o wiele gorzej niż ta pierwsza. Od początku więcej przy piłce utrzymywali się Szwedzi, którzy dzięki świetnej indywidualnej akcji Ajarego i jego dokładnym strzale z narożnika pola karnego wyszli w 63. minucie na prowadzenie. Marcin Bułka, stojący w polskiej bramce, nawet nie ruszył się przy tym strzale. Przy bramce na 3-1 świetnie zachował się zaś Jokeres, który uwolnił się spod opieki naszych obrońców i zupełnie niepilnowany uderzył piłkę do bramki. Niestety mimo kilku dobrych okazji w tym meczu i niezłej grze biało-czerwonych, szczególnie w pierwszej części meczu z wygranej, znów mogą cieszyć się Szwedzi. Ze stadionu w Solnej Wojciech Marczyk.
15: Będą nowe rządowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. Jest to reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum NL Med i z oprogramowania Medyk. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
18: Dobry wieczór. Te nowe standardy mają być zaostrzone. Mają pojawić się w nich dodatkowe informatyczne zalecenia, jak zmniejszyć ryzyko cyberataków. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. To potwierdza Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
19: Te standardy mogą przyczynić się do jeszcze zwiększenia takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można podchodzić do ochrony danych osobowych i tego, czym zarządzamy w przestrzeni swojej firmy.
18: Równolegle Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medyk. Resort cyfryzacji zapowiada surowe kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń.
15: 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym, który odtwarzał okoliczności, w których latem w łódzkim akwaparku Fala utonął 7-letni chłopiec. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak, celem tego badania było ustalenie, czy ratownicy i opiekunki grupy półkolonistów mogli zauważyć tonące dziecko.
20: W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie teraz po dysponowaniu wszystkimi materiałami procesowymi z tego śledztwa i tym nagraniem, które zostało dzisiaj sporządzone, odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
15: Ewentualne zarzuty dla dwóch ratowników i dwóch opiekunek dzieci na półkoloniach zostaną przedstawione po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu ratownictwa wodnego. Kamery na basenie zarejestrowały, że siedmiolatek przez kilka minut leżał na dnie basenu i dziecko dopiero zauważył klient aquaparku. Wojna w przestrzeni kosmicznej nie jest już tylko scenariuszem filmów science fiction. Jak donosi korporacja BBC, brytyjskie wojsko zakłóca satelity należące do innych państw, aby chronić się przed wrogimi zagrożeniami. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Według BBC królewskie siły powietrzne od roku wykorzystują nowoczesny system naziemny, wcześniej używany do odstraszania przeciwników. Jak ujawnia źródło w brytyjskim resorcie obrony, technologia ta służy do oślepiania wrogich satelitów szpiegowskich i zagłuszania ich sygnału, uniemożliwiając w ten sposób śledzenie brytyjskich okrętów podwodnych, które mają na swoich pokładach arsenał atomowy. Zdaniem komentatorów, Londyn daje w ten sposób jasny sygnał. Kluczowe dla bezpieczeństwa operacje będą podejmowane nawet, jeśli będzie wymagać to przeprowadzania akcji defensywnych w głębi kosmosu.
13: Fakty z Pomorza.
15: Piękne, błękitne niebo i 16 stopni na termometrach. Tak pięknie było dzisiaj w Trójmieście. Turyści i mieszkańcy byli zachwyceni i trudno im się dziwić.
16: To naprawdę super, bardzo nam się tutaj podoba. Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
21: No cudowne jest, cieplutko. Niby się robi ciemno, już jest tak ponuro, ale jednak widoki wynagradzają.
16: Piękna pogoda i idealna właśnie na spacery.
22: Jesień pani mówi, że czuć, a czy ją widać?
23: Też zaczyna też trochę. Widać się na drzewach, liście już kolor zmieniają, widać, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie.
15: O jesień w letnim wydaniu pytał w Trójmieście reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, oby ta polska złota jesień trwała jak najdłużej. A my z nowymi faktami wracamy do Was o północy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: To mają wybory w Krakowie do innych miast. Warto się przyglądać, nawet jeśli jesteście z drugiego końca Polski. Za chwilę powiem dlaczego. Zrobimy też sobie mały reset, bo naukowcy znaleźli najbardziej kojący ptasi dźwięk na świecie. I oczywiście najlepsza muzyka specjalnie dla Was. Dua Lipa na start, na te długie podróże. Te krótsze też. Paulina Sowicka z Wami. RMF na koniec dnia na zegarach. 23:06.

0: do tej dłużącej się nocnej pracy. Tak wam gramy w RMF FM, to Agnieszka Chylińska. A teraz wybory. Wybory w Krakowie. I teoretycznie Kraków wybiera tylko swojego prezydenta. W praktyce od wczoraj pół Polski analizuje te wyniki tak, jakby krakowianie wybierali co najmniej nowy rząd, ale coś jest na rzeczy. Piotr Salak ze mną. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie.
2: I to są też takie wybory, które trochę są poligonem przed wyborami parlamentarnymi w 27 roku. Też takie wybory, które nawet jeżeli nie chcesz ich wygrać, to chodzi o to, żeby je przegrać z godnością. Patrzę na to, jak na przykład zachowuje się Koalicja Obywatelska, to widzę, że no niby premier Tusk przyjeżdża do Krakowa, ale z drugiej strony wiesz, nie wystawia najmocniejszego swojego zawodnika. Z całym szacunkiem dla senator Moniki Piątkowskiej, ale to nie jest polityk czy polityczka taka z pierwszych stron gazet. Jak patrzę na przykład na wynik Lewicy, no to myślę, że mają dużo rzeczy do przemyślenia. Bo gdy polityczka Lewicy Daria Gosek-Popiołek przegrywa z kandydatką partii Razem, to o czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że Razem tym razem nie pójdzie do wyborów razem z nową Lewicą, czy pójdzie oddzielnie? Jak patrzę na wynik Prawa i Sprawiedliwości, to, że nie weszli do drugiej tury, można się było tego spodziewać. Ale wiesz, nie mieli konkurencji po prawej stronie. To są bardzo ciekawe wybory i dlatego im się przyglądała cała Polska i będzie się przyglądać.
0: Komentował Piotr Salak, czyli tak, głosują mieszkańcy jednego miasta, a wnioski wyciąga cała Polska. I to będziemy dla was na pewno komentować w RMF FM jeszcze nie raz. Trzymamy dla was rękę na pulsie.

To teraz w RMF na koniec dnia czas na nocny relaks. Uwaga, naukowcy sprawdzili, który ptak ma najpiękniejszy głos na świecie i bezdyskusyjnym mistrzem leśnej estrady okazał się kos. Na szarym końcu rankingu wylądowała sowa płomykówka, której skrzek przypomina raczej upiorne odgłosy staniego horroru niż kojącą muzykę, ale posłuchajmy kosa. Brzmi tak. Można się rozmarzyć. A skoro kos rozbił bank, to zamiast co roku wydawać fortunę na krajowe preselekcje i kolejne gwiazdy, może wyślijmy w końcu na Eurowizję dobrze odkarmionego kosa z warszawskich łazienek. Może to coś pomoże.

RMF. Na koniec dnia, tuż przy granicy z Polską po stronie ukraińskiej, doszło do uderzenia drona. O tym rozpisywały się dzisiaj portale. W powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie i sojusznicze myśliwce, a system obrony postawiono w stan gotowości. Wojsko jednak uspokaja, żaden obiekt nie wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Mamy komentarz w tej sprawie, szczegóły w faktach RMF FM o północy, ale uspokajamy i na pewno pilnujemy dla Was wszystkich istotnych informacji. Usłyszycie je właśnie tutaj. Tu RMF FM.

0: Jest 23.32, to RMF na koniec dnia. Zalane ulice, sparaliżowany transport, mieszkańcy uwięzieni w domach, puste półki w sklepach. O tym, jak teraz wygląda Bangkok, rozmawiamy z polskim podróżnikiem, który w Tajlandii właśnie teraz przebywa. Jakub Biel z nami. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dobry wieczór i dzień dobry. Tak jest, mamy różnicę czasu sporą.
0: Obrazy, które pojawiały się w mediach, mroziły, ale też obok tego mieszkańcy żyjący normalnie. U ciebie na profilu też życie za miejscu toczy się dalej. Ludzie chodzą do pracy, jedzą w knajpkach.
1: Tak, jedyna różnica była taka, że ludzie nosili klapki zamiast normalnych butów i życie toczyło się dalej. Wszyscy robili zakupy, siadaliśmy przy stolikach. Mimo, że ta woda sięgała nam prawie po kolana, no to każdy dookoła jadł, pił i życie toczyło się dalej. Faktycznie Tajowie przez to, że pora deszczowa przychodzi co roku, jakoś nie przyjęli tego z takim dużym zaskoczeniem. Oczywiście są regiony, gdzie ta woda zalała ich znacznie bardziej i są sytuacje, gdzie jest znacznie ciężej, ale większość miasta przyjęło to po prostu z uśmiechem. Może są jakieś pustki w sklepach, może w niektórych miejscach nie da się przejechać albo trzeba popchać skuter, ale radzą sobie i żyją dalej.
0: A co to może oznaczać dla turystów? Obecne prognozy też uspokajają, jest spokojniej, ale właśnie, czy są jakieś utrudnienia?
1: Trzeba się po prostu na to nastawić, że jak nadajemy bagaż, a nie mamy go ze sobą na pokładzie, to może być kilka godzin oczekiwania. I powód jest dość ciekawy, bo wynika z tego, że bardzo dużo pracowników nie dotarło na lotnisko do pracy. Później już te systemy, zanim nadrobiły wszystkie zaległości z bagażami, to potrzebne było trochę więcej czasu. Z Polski raczej się ląduje na lotnisku głównym w Bangkoku. Tam jest wszystko okej i nie ma najmniejszych problemów. Jeśli chodzi o poruszanie się po mieście, część taksówkarzy mówi, że okej, jak wybierzesz lokalizację, która będzie zalana, to nastaw się na to, że jak będzie duża woda, to ja mogę nie pojechać dalej i dalej idziesz sam.
0: Jakub Biel, prosto z Tajlandii, jeżeli właśnie jesteście na nocnej zmianie, jakiekolwiek wakacje są bardzo daleko i nie w zasięgu ręki, nawet nie planujecie, to będziemy wam umilać czas najlepszą muzyką w RMF FM. Przy niej odpłyniecie, ta praca minie szybciej i będzie dużo milej. Jesteśmy z wami.

pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego. Wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do Miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa Łęckich, wypił kawę i jazda. I to jest kupiec? To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. W twoim własnym życiu też zaszła ogromna zmiana. Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Ha, trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Wchodzę na podwórko, oj, niedobrze. Pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra, wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Wołam tedy, stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni i do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. Siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji je płaci. Ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy, na trzecie piętro. Wszak mam honor z panem Wokulskim, ukłonił się grzecznie. Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. Ach, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. Wirski, miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. Piękny sklep, westchnął. Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy. Otóż powiem krótko, mamy 2 rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Co się zaś tyczy, dodał po chwili nieco zmieszany, co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się, pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks-właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Panie, odezwałem się do rządcy, czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Chodź pan, odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych.

Pamiętnik starego subiekta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę! Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwóch zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważnie, spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytoń, a w drugiej cukier. Czego to? Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. Pan Rzecki, plenipotent gospodarza, odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł: gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana. Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Niech panowie siadają, rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie, czy na podłodze. Panowie dobrodzieje winni nam są za 4 miesiące, odezwał się po chwili milczenia rządca. O, znowu swoje, wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. To przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste, luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste, marzec, maj, lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwej porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. 100 razy słyszałeś pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne, wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie. W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić, owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą, i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas i diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek.

0: Zbliża się północ. Paulina Sawicka, dziękuję za dziś. Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Ma je dla Was Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam.
2: Białorusin skazany za przygotowanie dywersji. 28-latek miał podpalić magazyn w Chełmie. Naczelny dowódca sił NATO w Europie wskazuje, jak reagować na rosyjskie akty sabotażu. W tych faktach także antyrządowy protest w Pradze i zbliżające się we Wrocławiu wielkie emocje dla miłośników koszykówki. Okręgowy w Lublinie skazał na 3,5 roku więzienia Białorusina oskarżonego o przygotowanie dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń prokuratury 28-letni Witalij S. filmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Za wykonanie zadania mężczyzna dostał wynagrodzenie w kryptowalutach w przeliczeniu około 1400 zł. Odpowiedzią Europy na rosyjski sabotaż i działania destabilizujące powinno być publiczne wskazywanie winnych oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy, ocenił generał Aleksus Grynkiewicz. Według dowódcy NATO Rosja nasila w Europie cyberataki, dywersje i działania z użyciem dronów, próbując osłabić poparcie dla Kijowa. Dodał, że po uruchomieniu operacji Eastern Sentry Rosjanie ostrożniej naruszają przestrzeń powietrzną państw bałtyckich i Polski. Antyrządowy protest odbył się w Pradze. Uczestnicy wyrażali sprzeciw wobec tendencji antyeuropejskich. Podkreślali znaczenie członkostwa Czech w Unii Europejskiej oraz idei silnej i zjednoczonej Europy. Nie chcę, żeby Czechy podążały drogą wyznaczoną przez Słowację i Węgry, choć Węgry już nie aż tak bardzo. Nie chcę, żebyśmy zwracali się na wschód. Nie chcę też popierać populistów i oligarchów, którzy chcą przejąć nasz kraj i zatrzymać wszystko dla siebie. Mówiła jedna z protestujących. Warszawiacy nie będą głosować nad odwołaniem ze stanowiska prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorom akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów. O szczegółach nasz reporter Michał Radkowski.
3: Maciej Wilk, który stał za stołeczną operacją referendalną, żalił się, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Najbardziej był zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość nie włączyło się w zbieranie podpisów. W efekcie zabrakło ich na tyle, by można było rozpisać referendum.
4: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów.
3: Maciej Wilk podziękował wolontariuszom, którzy przez 2 miesiące zbierali je na ulicach Warszawy. Jednocześnie zapowiedział, że nie złoży do komisarza wyborczego 21 kartonów, które ustawił obok siebie i w których miały być listy z podpisami. Nie dowiemy się więc, ile faktycznie udało mu się uzbierać. Jednocześnie zapowiedział, że rozpoczyna działalność Stołeczna Organizacja Rozwoju. Ta ma monitorować działania ratusza, a prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się do nieudanej próby rozpisania referendum, zapowiedział, że będzie starał się uwzględniać wszystkie głosy krytyczne.
1: Fakty na sportowo.
2: Miłośnicy koszykówki z Wrocławia rozpoczęli wielkie odliczanie. Już w środę inauguracja Ligi Eurocup. WKS Śląsk Wrocław to jedyny przedstawiciel z Polski w tych prestiżowych europejskich rozgrywkach. Na spotkanie wybiera się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Startujemy z wysokiego C, bo na dzień dobry musimy pokonać mistrza Czarnogóry, Buducznostię Podgorica. Wrocławski zespół przeszedł latem sporo zmian. Klub mówi o hitowym transferze Davina Robinsona, który ostatnie 3 sezony spędził w Hiszpanii, czyli najsilniejszej lidze w Europie. Trenerem został z kolei Dany Franco, który prowadził najsilniejsze kluby w Izraelu. Jakub Nizioł, nasz kapitan, obiecuje więc wielkie emocje.
6: Walka przede wszystkim musi być na 100%, bo umiejętności koszykarskie to jedno, a gryzienie parkietu to drugie i to na to trener Franco stawia bardzo duży nacisk.
5: Wielki mecz otwarcia w środę o 19 w hali Orbita. Bilety wciąż są dostępne.
2: Z kolejnymi faktami RMF FM meldujemy się punktualnie o 1:00. Zabierzemy Was wtedy do poznańskiego zoo. Poznacie jego nowych mieszkańców. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: A na Litwie trwają największe w tym roku ćwiczenia mobilizacyjne. Do 3 października w ramach ćwiczeń Vitio Skliautas 2026 sprawdzana będzie gotowość państwa na ochronę ludności w sytuacji zagrożenia. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że scenariusz przewiduje między innymi ewakuację ludności także do nas, także do Polski. Tą sprawą zajmuje się Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztof.
2: Dzień dobry,
1: Kuba. Powiedz, jak to będzie wyglądało w praktyce? Jak te ćwiczenia będą wyglądać?
2: Te ćwiczenia, one trwają od piątku, potrwają do 3 października i obejmują cały szereg zagadnień związanych z przetrenowaniem, jak państwo i instytucje zareagują w momencie, no tutaj nazywają to Litwini sytuacji kryzysowej, czy pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, ale prasa na Litwie mówi, to są przygotowania do wojny. Tak wprost to nazywają. Chodzi o sprawdzenie, jak zadziałają instytucje państwa w sytuacji, gdy dojdzie do zagrożenia i trzeba będzie na przykład ewakuować ludność. Tutaj niemałą rolę ma odgrywać w tym właśnie Polska. Są wypracowywane metody tego, w jaki sposób my przyjmiemy Litwinów, jeśli będzie potrzeba ewakuowania ich z kraju. Natomiast ja zaznaczę, ewakuacja ludności na Litwie nie oznacza, że wszyscy Litwini wyjadą do Polski. Tu chodzi o dyslokację ludności z zagrożonych miejsc. I tak na przykład powstał plan ewakuacji Wilna. 1/4 mieszkańców Wilna ma być ewakuowana przez władze miejskie. Reszta ma sobie poradzić swoimi środkami komunikacji. Władze szacują, że 1/4 mieszkańców Wilna, czyli mniej więcej 120 tysięcy ludzi, będzie przez miasto ewakuowanych przez 2-3 dni. Cały proces zresztą mieszkańców stolicy litewskiej miałby potrwać od 8 do 10 dni. Są przygotowane 3 drogi ewakuacyjne dla Wilna. Pierwsza z nich jest z Wilna do Poniewieża, a następnie do Szawli. To jest na północ od stolicy Litwy. Druga trasa jest przez Kowno w stronę Kłajpedy, to jest północny zachód. I trzecia trasa jest zaplanowana w kierunku Przesmyku Suwalskiego, czyli trzecia trasa ewakuacji mieszkańców Wilna wjedzie do Polski. Więc tu chodzi o część mieszkańców. Tu chodzi też tylko o stolicę. Z innych części Litwy także będą ewakuowani ludzie, jeżeli będzie taka potrzeba. Ćwiczone są trasy alternatywne, ćwiczone są wprowadzania nowych procedur ruchu, ponieważ no, będzie na trasach wprowadzony ruch jednokierunkowy, żeby potężną masę samochodów przyjąć. Ocenia się, że prędkość samochodu w tym konwoju ewakuacyjnym to jest średnio 10 km na godzinę. Litwini korzystają także z doświadczeń Ukraińców, Polaków, którzy przyjęli Ukraińców, a także Ukraińców, i prasa zwraca uwagę na to, że Ukraińcy ostrzegają, że jeżeli ewakuujesz się swoim samochodem, możesz mieć problemy, i przywoływane są historie takie, że z początku wojny z lutego 22 roku, kiedy Ukraińcy wyruszali w stronę Polski swoimi samochodami, ale grzęźli w korkach, samochody zostawiali i przez kilka dni na piechotę szli w stronę granicy, aby przedostać się do naszego kraju. Tego rodzaju scenariusz będą ćwiczone. 3 października na przykład w Łoździejach, czy Łazlija i przy granicy z Polską powstanie obóz humanitarny, w którym będzie ćwiczone udzielanie pomocy osobom, które były ewakuowane, pomoc medyczna, wyżywienie. Będzie testowany system rejestracji, taka specjalna aplikacja, system rejestracji osób ewakuowanych z kraju, żeby było wiadomo, dokąd trafiają. Będzie testowane to, jak po drodze gminy będą przyjmować tych ewakuowanych ludzi. To cała masa zaangażowanych w to funkcjonariuszy, 150 litewskich instytucji, 3000 funkcjonariuszy, do tego około 1000 wolontariuszy, bo trzeba zaznaczyć, że te ćwiczenia, mimo że będą się odbywały w terenie, nie będą prowadzone przez... ludzie nie będą zaskakiwani tymi ćwiczeniami, tylko biorą w nich udział ci, którzy mają, czyli funkcjonariusze, urzędnicy, a także około 1000 wolontariuszy, którzy mają pomagać, no mają tworzyć te kolumny na przykład ewakuacyjne, mają trafiać do centrum mobilizacji. Trzeba sprawdzić, jak to wszystko działa, więc na kilkanaście dni obliczone są te ćwiczenia. Krzysztof, i tak naprawdę no, cała Litwa będzie je odczuwać.
1: To jeszcze zapytam wprost, no bo rozumiem, że będziemy w jakiś sposób uczestniczyć w tych ćwiczeniach, czy też nie? Czy to się dzieje zupełnie poza nami?
2: Z tego, co mówią litewskie władze, w tych ćwiczeniach będą brać udział polscy specjaliści, którzy będą służyć radą, będą doradzać, jak przeprowadzać na przykład mobilizację, ale także, co zaznaczają władze Litwie, nie ma jeszcze planów konkretnych ewakuacji ludności litewskiej do Polski. To wszystko jest wypracowywane. Na razie działamy na deklaracjach, które padły.
1: A czy Polska Straż Graniczna, czy jednostki związane z MSWiA będą uczestniczyć wspólnie z Litwinami w tych ćwiczeniach, czy z naszego MSWiA w ogóle nie
2: ma Ministerstwa
1: udziału.
2: Spraw Wewnętrznych i Administracji będą eksperci i z MON-u, to wiadomo. Natomiast nie podano na jakim szczeblu. Wiadomo też, że jeżeli już zapadną jakieś konkretne decyzje i zostaną podpisane porozumienia, no to wtedy trzeba będzie pewnie i w Polsce przećwiczyć jak będą działały procedury w momencie, gdy trafią do naszego kraju ewakuowani mieszkańcy.
1: Do tych ćwiczeniach, przypomnę, do 3 października, największych w tym roku ćwiczeniach mobilizacyjnych w Radiu RMF 24 opowiadał Krzysztof Zasada. Pięknie, Krzysztof, dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: czas.
1: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
2: Na Węgrzech trwa właśnie pierwszy poważny test nowej władzy. No chyba tak można powiedzieć, bo po 16 latach rządów Viktora Orbana, Péter Modior i jego TISA obiecali rozliczenie poprzedniego systemu, odbudowę praworządności i zwrot Węgier w stronę Unii Europejskiej. Sytuacja robi się, no naprawdę ciekawa, wyjątkowo przewrotna. Parlament oto uchylił immunitet premiera Pétera Modiora w związku ze śledztwem dotyczącym incydentu z telefonem w klubie w Budapeszcie. To się stało w 2024 roku, teraz mamy pokłosie. Jednocześnie uchylono immunitety dwóch byłych ministrów z ekipy Orbana. Parlament nie wybrał także kandydata na prokuratora generalnego, a więc zamieszanie, gulasz można powiedzieć po węgiersku. Czy mamy więc początek rzeczywistej deorbanizacji Węgier, co było zapowiadane, czy tylko zmiany polityczne ekipy? Czy Modior potrafi rozmontować system budowany przez Orbana przez 16 lat, nie budując przy tym okazji własnego systemu? No i jak wiele może się nauczyć od, tak sobie pomyślałem o polskiej analogii, od Donalda Tuska, który sam przecież przeszedł drogę od opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości do próby przebudowy państwa, takiej antypisowskiej, prawda? No więc dość tych wstępów, o tym teraz konkretnie bardzo porozmawiam z panem Arturem Lorkiem. Witam serdecznie, panie Arturze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To politolog związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokładnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się pan m.in. polityką i bezpieczeństwem Europy Środkowo-Wschodniej. No to popatrzmy na tę Europę Środkowo-Wschodnią, konkretnie na Węgry. Zacznijmy od tego dzisiejszego dnia. Modior traci immunitet. Co on takiego zbroił? Proszę przypomnieć naszym słuchającym.
3: Modior stracił immunitet, to jest bardzo dobre, fajne medialne określenie, natomiast tutaj warto też dodać, że on doprowadził do zawieszenia własnego immunitetu, w związku z tym, że parlament to przegłosował. Modior sam apelował wcześniej do parlamentarzystów swojego ugrupowania, do parlamentarzystów TISY, aby zagłosowali za uchyleniem tego.
2: Ja to rozumiem, ale on chyba nie miał innego wyboru, prawda? No bo ta sprawa się ciągnie za nim i musi te sprawy wyjaśnić.
3: Teoretycznie tak, ale też warto pamiętać o tym, że prokuratura węgierska również wcześniej występowała o uchylenie jego immunitetu, kiedy on był jeszcze europarlamentarzystą. Więc tutaj to nie jest tak oczywista kwestia. Natomiast ten zabieg, o ile teraz może się wydawać taki uczciwy, pozytywny, to też w mojej ocenie osobistej może pokazywać, że Modior potrafi zachować się cynicznie i w tę polityczną grę zagrać, ponieważ teraz, zrzekając się mandatu, reżyseruje troszeczkę, czy bierze udział na tej scenie politycznej w takim teście wiarygodności nowej władzy wobec deklarowanej zasady równości wobec prawa, tak? Czyli tutaj niezależnie od tego, kim jesteś w systemie partyjnym, politycznym, państwowym.
2: Tym idę, tak.
3: Tak, dokładnie. Natomiast on nie mógłby tego zrobić, gdyby wówczas w głosowaniu w Europarlamencie ten immunitet europarlamentarny stracił, no bo to złożyłoby na niego odium tej sprawy na kampanię wyborczą, a tym samym Péter Modior w tej kampanii startował i pracował jako człowiek, który tego zarzutu nie mógł mieć postawionego przez...
2: Ale może wróćmy do tego samego incydentu. Co on zrobił z tym telefonem? Czemu on ten telefon wyrzucił do rzeki?
3: Péter Modior właśnie wyrzucił go do Dunaju. To jest bardzo ciekawe zjawisko, zdarzenie. On nie neguje, że ten telefon zabrał i że go wyrzucił, natomiast on przedstawił to zdarzenie jako reakcję na prowokację, na nękanie jego otoczenia, co się wpisywało w serię różnych dziwnych incydentów z nim związanych. No i też tutaj raczej była to reakcja dosyć kompulsywna. Natomiast z perspektywy dzisiejszej ta sytuacja nie jest nowa. Ona się Węgrom trochę opatrzyła, osłuchała już, więc bezpiecznie jest mu w tym momencie stanąć przed prokuraturą.
1: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy.

0: na porcji informacji w RMF FM.
1: Rozmawiam z panem Arturem Lorkiem. Parlament oto uchylił immunitet premiera Petera Modiora w związku ze śledztwem dotyczącym incydentu z telefonem w klubie w Budapeszcie. To się stało w 2024 roku, teraz mamy pokłosie. Jednocześnie uchylono immunitety dwóch byłych ministrów z ekipy Orbana. On miał rozliczać Orbana, prawda? A teraz sam jest rozliczany? Co tu się stało?
2: Tak, przede wszystkim... Tutaj, jeżeli mówimy o uchyleniu tego immunitetu, to jest, no raz, że to jest ryzyko prawne, tak? Ale to może być politycznie traktowane jako pewna demonstracja nowej normy, nowej jakości w węgierskim życiu politycznym, tak? Premier również ma odpowiadać przed instytucjami państwa, ale tutaj równie ciekawe jest to, czy prokuratura, czy inne instytucje będą równie autonomiczne, czy równie skuteczne wobec ludzi jego obozu władzy, jak i wobec polityków Fideszu. To jest trochę mocniejsze nawet postrzeganie tej sprawy niż stwierdzenie, że no, Peter Modiar pokazał, że nie ma nic do powiedzenia. Ale to jest też bardzo, bardzo zgrabne zagranie w kontekście umacniania swojej władzy, czy jej wiarygodności.
1: Mając bo on z jednej strony jest taki otwarty wobec wymiaru sprawiedliwości, wobec systemu ścigania, prawda, a z drugiej strony, no przecież Tisa obiecywała niezależną prokuraturę, a tutaj mocno walczy o to, kto zostanie prokuratorem generalnym, czyli co, zmienia się władza, ale tak naprawdę te mechanizmy pozostają te same?
2: To jest trochę, mam wrażenie, takie handlowanie, co my damy wam w ramach rekonstrukcji, sanacji, odbudowy, uzdrawiania systemu, a ile jeszcze możemy sobie zostawić. Natomiast tutaj z takiej perspektywy jakości demokracji, tak, troski o instytucje, no musimy pamiętać o tym, że o demokracji się nie mierzy tym, kto zostaje usunięty ze stanowiska, albo jaka osoba na tym stanowisku się znajduje, raczej tym, jakie reguły my będziemy ustanawiać dla własnych następców, tak? Czyli potencjalnie innych partii, które do tej władzy dojdą. Natomiast no też co by nie mówić, i tutaj Temida znowu jest sprawiedliwa, czy w zasadzie zasady węgierskiego ustroju są równie bezwzględne. Tisa przy takiej większości, jaką posiada, może to robić. Czego na przykład nie mogły powiedzieć ugrupowania zwycięskie w ostatnich wyborach w Polsce.
1: No właśnie, ja tu widzę pewną analogię, mimo tych różnic, bo przypominają mi się te obrazki, prawda, z Warszawy, z Gdańska. Donald Tusk bardzo serdecznie przyjął Modiora w Polsce, prawda, nawet były takie symboliczne gesty, tam przypinanie kotylionu i tak dalej. Widział w nim węgierską wersję siebie?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Nie umiem ocenić jednoznacznie, czy to byłaby węgierska wersja siebie. Natomiast na pewno widział człowieka, który ma podobne doświadczenia, ma podobne aspiracje, podobne marzenia.
1: No właśnie, Tusk rozlicza Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Modior rozlicza Fidesz Orbana, prawda? No i tutaj takie analogie się narzucają.
2: Który z nich posiada więcej narzędzi do tej realizacji? Tak, Fidesz jest zdecydowanie bardziej w komfortowym położeniu, jeśli dąży do realizacji programu i jeśli nie uznawać ich programu i kampanii wyborczej wyłącznie za próbę przekonania do siebie wyborców. To będziemy oceniać za jakiś czas. Z drugiej strony polskie władze w tym momencie, polska większość parlamentarna, no właśnie, czy Koalicja Obywatelska w tym momencie w Polsce może powiedzieć, że ma wszystkie narzędzia do tego, żeby spełnić swoje postulaty? No nie. Nie dość, że większość jest tutaj zbudowana koalicyjnie, a nie przez jedną partię, no to tak też mamy tryb kohabitacji, czyli wywodzenia się prezydenta z odmiennego ugrupowania niż większość parlamentarna. Także tutaj
1: no, a Modior sobie prezydenta może owinąć wokół własnego palca, tak?
2: No więc tutaj pytanie teraz, jakimi pobudkami i jakim programem będą kierować się politycy węgierscy, tak? Czy ta przebudowa będzie faktycznie tutaj kierowana miotłą, która będzie czyściła wszystkich post-orbanowskich urzędników, polityków, sędziów? Czy jak będziemy to odbierać? W jakich trybach oni będą wybierani, obsadzani?
1: Melodia przyszłości, właśnie, zobaczymy.
2: No właśnie,
1: no, Polak, Węgier, dwa bratanki, prawda, okazuje się, że w tej polityce jest bardzo dużo podobieństw, prawda? Artur Lorek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, był gościem Radia RMF24. Serdecznie panu dziękujemy za ten komentarz.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Radio RMF24. Jeszcze więcej.